0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: A teraz Odyseja wyborcza popłynie za kanał La Manche lub kanał angielski na wyspy. O tym dużo mówimy w Polsce, także w Radio Wnet. Od kilku ładnych dni już nawet największe media, najbardziej liberalne, chciałoby się powiedzieć, musiały temat odnotować, czyli zabójstwo syna polskich imigrantów, Henry'ego Nowaka, przez także obywatela Wielkiej Brytanii, ale też pochodzącego z rodziny imigranckiej, z rodziny mniejszości sikhijskiej, pochodzącej z Indii, z Pendżabu, dokładnie rzecz biorąc indyjskiego, a osiadłych na wyspach. Zabójstwo, które na wielu poziomach wzburzyło i brytyjską, ale też światową opinię publiczną. Dość tylko wspomnieć, że chociażby sprawą bardzo intensywnie i z dużym takim natężeniem wpisów na platformie X zajmuje się nikt inny, tylko Elon Musk, właściciel tejże platformy mediów społecznościowych, więc temat jest w zasadzie globalny, a na pewno porusza cały świat zachodni. Razem z nami dr Przemysław Biskup, ekspert od polityki brytyjskiej, pracujący w Polskim Instytucie Międzynarodowym, Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No to zacznijmy najpierw od skali. Na ile to jest nasza bańka medialna, na ile to jest bańka twitterowa, gdzie Elon Musk, Nigel Farage, inni iluminarze, raczej na prawo postawieni tej sceny dyskusji publicznej się angażują, a na ile to jest problem, który porusza całe Wyspy Brytyjskie?
3: No, wydaje mi się, że to jest problem, który w tej chwili zdecydowanie przestał być niszowy, trafił do głównego nurtu informacyjnego i głównego nurtu dyskusji, ale też, no bo mam świadomość, że Państwo już zawsze na ten temat rozmawiali w paśmie porannym, więc warto podkreślić coś, co tam chyba do końca nie padło i co trochę jest przeoczane w polskiej debacie na ten temat. To znaczy taki szerszy kontekst. Mianowicie za półtorej tygodnia mamy bardzo ważne wybory uzupełniające na terenie Wielkiego Manchesteru, które są skutkiem pewnych przyspieszenia politycznego, które wywołały ostatnio wybory lokalne. One były 7 maja. No i efekt jest taki, że jeśli te wybory wygra kandydat Partii Pracy Andy Burnham, to on najpierw mnie zastąpi w ciągu kolejnych paru tygodni, najdalej 2-3 miesięcy, Keir Starmer jako premier. No i teraz z punktu widzenia tej niezwykle kluczowej, co prawda formalnie lokalnej, ale jednak o znaczeniu ogólnokrajowym kampanii, no można powiedzieć, że to jest, cała ta sprawa staje się takim kijem włożonym w szprychy roweru lejburzystów Burnhama. Dlatego, że ona bardzo jasno pokazuje, udowadnia podwójność standardów w traktowaniu nie tylko zbrodni przez samą policję na miejscu wydarzenia, co definitywnie daje się udowodnić w oparciu o ujawnione zapisy z osobistych kamer policjantów podejmujących interwencję w tamtym miejscu.
2: Bo sama zbrodnia miała miejsce w zeszłym roku, to był grudzień, poniedziałek to był wyrok, a wczoraj to było opublikowanie tych nagrań z kamer. No właśnie, bo może afera byłaby mniejsza, gdyby nie to, że tutaj policja miała swój udział niestety w tej tragedii.
3: Tak, jak najbardziej. I teraz trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz, to znaczy mamy też cały zespół reakcji albo przez długi czas właśnie braku reakcji na to wydarzenie ze strony establishmentu politycznego, medialnego i tak dalej. A tak się akurat tragicznie złożyło, że umierający Henry Nowak użył niemal tych samych słów, co George Floyd, prawda? Nie mogę oddychać. Więc no jakby te porównania podwójności standardów są bardzo łatwe i one się nasuwają same z siebie. A do tego jeszcze dochodzi kwestia ujawnienia parę dni temu mniej więcej 1500 stron zapisów korespondencji z udziałem Lorda Mandelsona. To jest w związku z trwającą już od wielu miesięcy sprawą Lorda Mandelsona, jego kontaktów ze zmarłym miliarderem i pedofilem Jeffreyem Epsteinem. No i tam też wyszły różne ciekawe kwiatki. No między innymi korespondencja wewnętrzna ministrów, którzy wskazują, że w zasadzie rząd jest totalnie z jednej strony nieprzygotowany do rządzenia i nie ma tam ludzi za bardzo kompetentnych, a z drugiej strony, że w zasadzie główna polityka rządu to jest szukanie, kogo jeszcze można by opodatkować po to, żeby zwiększyć zasiłki, przy czym w nieproporcjonalnym stopniu, jeżeli chodzi o te tematy, które się wiążą ze śmiercią Henry'ego Nowaka, czyli kwestiami polityki migracyjnej i tak dalej, te zasiłki, te wydatki publiczne idą między innymi na nielegalnych imigrantów. Tutaj warto podkreślić, że Vikram Digwa, który zabił Henry'ego Nowaka, bynajmniej nie był nielegalnym imigrantem, ale oczywiście z takiego punktu widzenia dynamiki debaty publicznej, to wszystko się tworzy pewną całość, tak?
2: No właśnie, na ile to jest całość, która może zdestabilizować, bo dużo mówiliśmy też na tej Radia Wnet, żeby powtarzać cały właśnie przebiegu zdarzeń, udziału policji. Bardziej chciałem się z panem doktorem skupić na tym, co to politycznie oznacza. No cytat też znany, ale może będzie użyteczny na potrzeby naszej dyskusji. Nigel Farage tak się odniósł do całej sprawy. Posłuchajmy.
4: Dear. A police officer now has, going about his or her duty on the street, is the fear of being reported for having acted in a way that was racially biased. That fear, now greater than dealing with a dying man living on the ground. Henry's family have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure, cold rage. This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away.
2: Tak mówił Nigel Farage, lider partii Reform. Ten końcowy fragment tej wypowiedzi istotny, no bo podkreśla Nigel Farage, że to wszystko, co miało być podstawą brytyjskiej, czyli zachodniej demokracji, czyli równość wobec prawa, że każdy jest oceniany tak samo wobec prawa, nieważne jaki, skąd pochodzi, no właśnie zostało zrujnowane i roztrzaskane, no zdaniem Nigela Farage'a przez lewicę i że w tej chwili no de facto mamy w Wielkiej Brytanii rasizm, bo choć chociażby policja, to wcześniejszy fragment tej wypowiedzi, że bardziej bała się oskarżenia o to, że nie działa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rasy, niż wolała pomóc umierającemu na ziemi mężczyźnie, że to paraliżowało służby i to nie jest odosobniony głos na wyspach. Na ile ta tragedia będzie takim katalizatorem bardzo istotnej politycznej i społecznej zmiany na wyspach?
3: Myślę, że może być, zwłaszcza jeżeli te wybory uzupełniające, które też warto podkreślić, one odbywają się jakby w mateczniku, w okręgu, który jest jednym z mateczników Partii Pracy. Jeśli one pójdą bardzo źle dla Partii Pracy, to znaczy ona je przegra, albo nawet formalnie wygra, ale wygra bardzo niewielką większością, no to moim zdaniem to będzie bardzo silny sygnał polityczny. Zwłaszcza, że no tak jak wspominałem i zresztą nasza poprzednia rozmowa, panie redaktorze, tego dotyczyła. No, mieliśmy niedawno, 7 maja, te wybory lokalne w wielu częściach Wielkiej Brytanii i one no, były katastrofalne nie tylko dla lejborzystów, ale też dla partii konserwatywnej. Czyli można powiedzieć dla całego tradycyjnego establishmentu politycznego. Teraz ta sprawa staje się no takim katalizatorem bardzo dogłębnej, ale jednocześnie no moim zdaniem uzasadnionej krytyki tego szerszego establishmentu, już nie tylko czysto politycznego, ale też szefostwa policji, szefostwa mediów, tak? Czy w ogóle mediów głównego nurtu. Warto podkreślić, że jedyną stacją, czy poważnym medium, które się tą sprawą zajmowało od jej początku, była stacja taka no mocno prawicowym profilu, się nazywa GB News. Na początku ona była oskarżana o rasizm, o wszystkie takie, no nazwijmy to, bardzo nieprzyjemne rzeczy, które w Wielkiej Brytanii nie są tylko epitetami, ale też mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Warto podkreślić, że nawet dziennikarka super mainstreamowego dziennika konserwatywnego The Telegraph, pani Alison Pearson, miała na przykład postępowanie w sprawach tak zwanego aktu mowy nienawiści poniżej progu przestępstwa. co w ogóle samo z siebie jest swego rodzaju oksymoronem, bo dlaczego policja ma zajmować się czymś, co jest poniżej progu przestępstwa, prawda? Już pomijając kwestię, jak to w ogóle wpływa na optykę postrzegania wolności wypowiedzi w Wielkiej Brytanii. Ale no, mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdzie dziennikarze nawet najbardziej mainstreamowych, największych gazet już nie mogą czuć się bezpiecznie, poruszając pewne tematy. Pewne tematy leżą kompletnie odłogiem. No i tu się okazuje, że w momencie, kiedy są ujawniane dokumenty rządowe, wewnętrzna korespondencja, czy to dotycząca właśnie tej sprawy Mandelsona, tam między innymi no, najbardziej niszczące dla rządu Starmera jest korespondencja na WhatsAppie między ministrami, a z drugiej strony ujawniane są zapisy między innymi z tych kamer u policjantów, czyli mamy jakby zapis całej sytuacji, no bardzo wierne, niemalże kompleksowe. Jeszcze w połączeniu z zapisami rozmów na infolinię policyjną, gdzie brat tego mordercy Vikrama Digły zgłosił cały incydent na policję i on po prostu kłamał w żywe oczy, twierdząc, że to właśnie Henry Nowak był napastnikiem, że używał języka rasistowskiego i tak dalej. No to wszystko pokazuje, jak bardzo pewne kwestie są postawione na głowie, bo warto tu podkreślić, że policjantka, która przyjmowała zgłoszenie na infolinii o incydencie, miała jeden ton głosu i taki dosyć rutynowy, kiedy była zgłoszona bójka, powiedzmy, a potem jak brat mordercy zaczął właśnie poruszać te fałszywe oskarżenia o rasizm i tak dalej, nagle tutaj włączyły się jakieś takie dopalacze, to nawet słychać po prostu w tonie głosu tej osoby. Więc tak samo widać, jak bardzo sprofilowany był ten patrol policyjny, który przyjechał.
2: Znaczy, chociażby, ale też ty, co może dziwić,
3: aresztowania białej osoby, tak?
2: Chociaż nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno dwójka z tych policjantów to byli biali Brytyjczycy. To mogę powiedzieć, bo jesteśmy w Polsce
3: to,
2: i nic
3: to nie
2: mi za
3: ma
2: to,
3: znaczenia.
2: To jak znaczy, to właśnie wygląda, ta poprawność polityczna, jak ona się emanuje w działalności policji, służb państwa?
3: Poprawność polityczna jest takim terminem trochę odnoszącym się do moderowania debaty publicznej. Natomiast w przypadku policji brytyjskiej w tej chwili mamy do czynienia z instytucjonalizowaną, nazwijmy to, polityką interwencji. Tak? Warto to podkreślić, że są szkolenia dla policjantów, gdzie obowiązkowe, gdzie mocno im się, wtłacza do głowy, że interwencje muszą być moderowane i powinny być stosowane różne standardy w stosunku do osób różnego pochodzenia i tak dalej. Zresztą nawet gdybyśmy się cofnęli jeszcze nawet do samego punktu wyjścia tej sytuacji. Pan Digła był, czy jest Sikhem. Część wierzeń sikhijskich zakłada noszenie przy sobie noża. Ten nóż może mieć formę czysto rytualną, takiego powiedzmy większego breloczka. Może mieć formę no, dużo bardziej okazałą. Digła nosił przy sobie zarówno ten, nazwijmy to, breloczek, jak i bardzo okazały nóż o mniej więcej długości ostrza 20 cm, 8 cali. Podczas gdy ogólne brytyjskie przepisy przewidują, że można przy sobie nosić wyłącznie ostrza do długości 3 cali, czyli w zasadzie 3 razy krótsze i w dodatku one muszą być składane i nie może być mechanizmu blokady rozkładania. Innymi słowy, do tej pory no, dla Sikhów tolerowano odrębny standard w tym zakresie. Natomiast teraz no, automatycznie ta debata rozszerza się również na taki temat, w jakim zakresie można i należy tolerować tego typu odrębności religijne. Tu przy okazji jednak warto podkreślić dla równowagi, że akurat Sikhowie są jedną z mniej kłopotliwych ogólnie grup etnicznych pod względem poziomu przestępczości. To nie jest To nie jest, tradycyjnie to nie jest grupa, która jakoś zawyża statystyki, wręcz przeciwnie. I w zasadzie ten nieszczęsny przypadek Henry'ego Nowaka to jest pierwszy od wielu, wielu, wielu lat tego typu przypadek z udziałem akurat Sikha. Dużo częściej to znaczy tak zwany knife crime, czyli przestępstwa z użyciem noża są w tej chwili dosyć powszechne w Wielkiej Brytanii, ale akurat nie w odniesieniu do osób pochodzenia sikhijskiego.
2: To wracając do polityki, taka pierwsza nasza rozmowa z tego cyklu, bo on się na taki cykl składa, o ile dobrze pamiętam, około pół roku temu, wtedy protesty związane z brytyjską, angielską, dokładnie rzecz biorąc, flagą, pytałem, tak, żeby się upewnić osoby, która pracuje w ważnej placówce badawczej, ekspercji, czy to prawda, czy mnie nie łudzi internet, czy mnie algorytmy nie wpadzają w błąd, że rzeczywiście w Wielkiej Brytanii można mieć kłopoty, czy w Anglii, za wywieszenie angielskiej flagi. Pan doktor powiedział, tak, to tak naprawdę wygląda. Wtedy mówiliśmy o pewnym buncie na Wyspach, teraz potem były wybory, teraz mamy sprawę zamordowania Henry'ego Nowaka, protesty przed brytyjską policją, żądanie, żeby brytyjska policja zachowała się tak samo, jak się zachowała wobec zamordowania George'a Floyda, obywatela było, nie było Stanów Zjednoczonych, a nie Wielkiej Brytanii, więc jednak innego państwa. Takiej reakcji nie ma, ale poruszenie jest duże. Mamy taką rewoltę, czy mówiąc już bardzo mądrze, repulsję, że cały pewnie konglomerat postaw politycznych związany, no i jednak było nie było z lewicą, w tym wypadku, że z lewicą brytyjską, to zaczyna się sypać i dochodzi do poważnego buntu społecznego, buntu, który zakończy pewien etap rozwoju polityczno-społecznego w kulturze zachodniej, a przynajmniej w polityce brytyjskiej.
3: Ja bym powiedział, że z całą pewnością mamy do czynienia z końcem epoki konsensu wokół poprzedniego modelu wielokulturowości. Czy to oznacza od razu, że będzie całościowe odrzucenie modelu wielokulturowości? No moim zdaniem to będzie dosyć skomplikowane z powodów demograficznych. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że w Wielkiej Brytanii jest wysoki poziom polaryzacji, więc na pewno mamy do czynienia z konsolidacją i jednocześnie chyba radykalizacją, nazwijmy to, tradycjonalistyczno-prawicowo-konserwatywnej strony sceny politycznej i oczywiście nie tylko samej sceny, ale też społeczeństwa, tak, w tym zakresie. Ale z drugiej strony mamy też niewątpliwy wzrost poparcia na przykład dla Partii Zielonych, która reprezentuje dokładnie, można powiedzieć, biegunowo przeciwne postawy. I w związku z tym ja w tej chwili raczej widzę podglebie do poważnych konfliktów politycznych niż wizję takiego szybkiego rozstrzygnięcia tej kwestii. Natomiast na razie ciągle biali Brytyjczycy, czy powiedzmy osoby, które są tradycyjnego brytyjskiego pochodzenia i są białe, ciągle stanowią, i to jest być może ostatni w sensie, zwłaszcza perspektywy demograficznej, ostatni moment, kiedy stanowią większość społeczeństwa brytyjskiego. I wydaje mi się, że coraz większa część z nich chce coś z tym zrobić. Chce wprowadzić poważne korekty do dotychczasowego modelu.
2: Ale to teraz podział wielki.
3: W ciągu ostatnich 15 lat mieliśmy do czynienia z narastającą taką, można powiedzieć, nadreprezentacją, uprzywilejowaniem różnych mniejszości etnicznych, językowych, ale też na przykład społecznych.
2: Spółdecyzja Manchesteru i tamtejszych wyborów będzie można, ale też tych wyborów, które za nami, które najbardziej przypominają trochę nasze wybory do sejmików wojewódzkich, więc jak wybory dość mocno partyjne, gdzie mało jest lokalnych komitetów, a raczej to partie zasiadają w sejmikach wojewódzkich i przynajmniej pan doktor tak wie, że to są najbardziej podobne korelacje tych wyborów, które mieliśmy lokalnych w Anglii. Można mówić, że na Wyspach Brytyjskich w ramach eksperymentu multikulti i multietnicznego wyborcy zaczynają się dzielić pod względem rasy, że biali Brytyjczycy głosują na partię reform coraz chętniej i to jest ich główna identyfikacja, nie lewica, prawica, góra, dół, tylko biały, rodowity Brytyjczyk, czy Europejczyk nawet, a przybysz z Indii, Pakistanu, czy innych części świata?
3: Jest takie zjawisko, ale ono nie jest jakby takim pojedynczą odpowiedzią na, czy pojedynczym wyjaśnieniem tego, co się dzieje. Bo zwróćmy uwagę, że nawet w Party Reform, i to nawet na eksponowanych stanowiskach, mamy osoby pochodzenia imigranckiego. Na przykład jeden z głównych współpracowników Farage'a, Zia Yusuf, jest, o ile dobrze pamiętam, on pochodzi ze Sri Lanki, ale jest muzułmaninem. Pamiętajmy, po stronie tego nazwijmy to buntu tradycjonalistów, jest też mnóstwo osób pochodzenia imigranckiego, których sposób myślenia można by w bardzo prosty sposób streścić w ten sposób. Nie po to przyjeżdżaliśmy z naszych krajów, gdzie są kłopoty, gdzie jest rasizm, gdzie jest niestabilność, gdzie nie ma dobrego systemu prawnego, żeby mieć te same standardy w Wielkiej Brytanii. My chcemy Wielkiej Brytanii, do której przyjechaliśmy, i bardzo często musieliśmy się napracować, żeby tu móc przyjechać, tak? To nie było łatwe. Versus pewna część białego społeczeństwa, i tutaj jest nieproporcjonalnie duża część białej elity. I warto pamiętać, że z tego punktu widzenia na przykład do niedawna Partia Konserwatywna była w zasadzie bardziej przedstawicielem tego konsensu lewicowo-centrowego niż prawdziwych konserwatystów. Ale też mnóstwo właśnie różnych mniejszości etnicznych, zwłaszcza silniej zintegrowanych na poziomie albo klanowym, albo religijnym, albo jednym i drugim, bo to może się przecież, to się może wzajemnie wzmacniać, które po prostu są skłonne wprowadzać do Wielkiej Brytanii, to w tej chwili jest już nie do ukrycia, nie do pominięcia, nie do przegapienia, elementy myślenia konfesyjnego, trybalistycznego, głosowania takiego blokowego wedle tych linii. Już w tej chwili w parlamencie brytyjskim mamy, o ile pamięć mnie nie myli, 6 czy 7 posłów wybranych w ten sposób, a potencjał wyborczy tego typu zjawiska jest liczony na kilkadziesiąt mandatów. Jeśli dojdzie do sojuszu zielonych i nazwijmy to trybalistów, a ewidentnie mieliśmy do czynienia z tym w ostatniej kampanii, tej poprzedzającej wybory 7 maja, to zjawisko jeszcze bardziej może się rozszerzyć.
2: No i pytanie, czy takie społeczeństwo rzeczywiście będzie funkcjonalne, podzielone na kolejne plemiona i parlament, który już nie wiem, czy będzie parlamentem, czy bardziej będzie przypominał może nie będę chciałem powiedzieć Senat Galaktyczny z Gwiezdnych Wojen, bo trochę tak to będzie wyglądać, że każdy przez mniejszego przedstawiciela musi się kłócić nie o wspólnot, o Commonwealth, tylko musi się zbudzić o warunki dla swojej własnej partykularnej grupy.
3: Ale pamiętajmy, że już mieliśmy kampanie wyborcze w wyborach samorządowych, nie w tym roku, tylko w poprzednim, w Birmingham, gdzie jednym z głównych tematów była budowa lotniska w Indiach. Dlatego, że duża część ludności mieszkającej w Birmingham jest pochodzenia indyjsko-pakistańskiego i po prostu chodzi o to, żeby mieć łatwiejsze połączenia do domu. A z drugiej strony mamy też ciągle funkcjonujący w Wielkiej Brytanii bardzo, moim zdaniem, ogólnie negatywny wzorzec Irlandii Północnej, prawda, gdzie cała polityka jest zorganizowana historycznie w ciągu ostatnich 150 lat wokół właśnie tego typu podziałów, nazwijmy to etniczno-religijnych. I szczerze mówiąc, jest bardzo negatywny wzorzec.
2: I taki los być może czeka Wielką Brytanię. Zobaczymy, przed nami ważne wybory uzupełniające, a w jakiejś perspektywie także wybory do brytyjskiego parlamentu, gdzie ten bunt się skanalizuje politycznie. Doktor Przemysław Biskup był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję za zaproszenie.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. To było Odysja Wyborcza, jest godzina 11:37. Kończymy nasze spotkanie i słyszymy się w poniedziałek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
2: Dzień dobry wszystkim. To radioaktywni, to mówi Natalia Suchcicka.
3: Cześć Natalia, na kalendarzach co prawda środa, nie? Ale ja już zauważyłem, że ty i ja, powiedzmy to sobie głośno i szczerze, w głowach wielu z nas

0: powoli zaczyna się już długi weekend. Ja nazywam się Radek Kruciński, w naszym studiu jak zwykle gwarno, wesoło i ledwo pomieściliśmy się przy mikrofonach, bo są tu ze mną, no właśnie, wspomniana Natalia, Daria. Cześć Daria.
1: Siemanko, kochani.
0: Siemanko, tak jest. Andrzej.
2: Tak, jest 14:11.
0: O, dobrze, dobrze. I oczywiście nasza Olka.
3: Hej kochani, Radacie Radio.
0: Na razie dam wam jeszcze chwilę na wzięcie takiego głębokiego oddechu i wypicie łyka kawy, chociaż Andrzej, chyba ty już do końca swoją wypiłeś, z tego co widzę, wychyliłeś.
2: Tak, to teraz łyka wody, no.
0: No dobra, no to słuchajcie, zaraz ruszymy z kopyta. Zresztą z tego co widzę, połowa naszej ekipy ma już chyba pod stołem spakowane plecaki. Długi czerwcowy weekend czuć w powietrzu od samego rana. A większość z was pewnie właśnie odlicza ostatnie godziny w pracy, nerwowo gdzieś tam zerkając na zegarek. No a potem kierunek, no działka, las, woda i wielki, wielki zasłużony reset.
2: Albo spakować swój wypoczynek i odpoczęcie
0: wypoczynek,
2: głowy.
0: Wypoczynek, tak jest. I my dzisiaj ten reset oficjalnie rozpoczynamy. Zatem zdejmujemy krawaty, wyłączamy powiadomienia w telefonach i łapiemy oddech. A skoro o łapaniu oddechu i wietrze we włosach mowa, no to mamy dzisiaj ku temu idealną okazję. 3 czerwca przypada bowiem Światowy Dzień
1: Roweru.
0: Tak jest. No jak jeden rower, to i wiele rowerów też, tak? Generalnie rowerów, tak jest. Będziemy dzisiaj sporo
2: i
0: o tym mówić.
2: I podwójnych rowerów.
0: Tak, tak zwanych tandemów, rzeczywiście. Będziemy dzisiaj sporo o tym mówić i mocno was namawiać, żeby zrzucić z siebie ten cały biurowy stres, wskoczyć na dwa kółka i po prostu ruszyć przed siebie, bo rower to nie tylko...
2: Nie tylko stres i brzuch i kondycja lepsza.
0: Tak jest, ale też i świetna zabawa i też najlepszy sposób, żeby dojechać tam, gdzie nie dotrze żaden...
1: Autobus
0: albo samochód, prawda? Autobus też jest samochodem. No generalnie auto, mechaniczny pojazd. O tak. A my tu, jak sama nazwa naszej audycji wskazuje, usiedzieć w miejscu nie potrafimy. Zatem dzisiaj Światowy Dzień Roweru i tu mam do was w studiu szybką taką zagadkę. Jak myślicie, kto przekonał to wielkie, poważne zgromadzenie ogólne ONZ w roku 2018, żeby ustanowić takie święto?
4: UNESCO?
0: Kto? Możesz powtórzyć?
4: UNESCO
0: przekonało ONZ? No, może nie do końca, ale no dobra, to inaczej zapytam. W jakim kraju popularna jest jazda na rowerach?
3: W Holandii.
0: W Holandii, prawda? W Danii też bardzo jest popularny rower. No i można byłoby pomyśleć, że to...
2: A czy w Hiszpanii też?
0: Wiecie co, w Hiszpanii nie aż tak popularny rower jest chociażby jak w Polsce. Ale z tego co wiem, też Duńczycy zakochani są w tych swoich ścieżkach rowerowych. No i można by tutaj posądzać, że też Holendrzy są inicjatorem takiego pomysłu.
2: Ale są wypożyczalnie rowerów u nas na mieście.
0: Też, jak najbardziej.
2: Vetorilla się to nazywa.
1: Vetorilla.
0: No, dobrze. Korzystaliście? Kto korzystał?
2: Ja nie, bo to co? Przez telefon zapłacić, aplikacją włączyć i wyłączyć.
0: Czyli pieniędzy chcą od nas, no tak. No.
4: Ale nie każde rowery mogą być płatne, nie? Mogą być rowery bezpłatne, które najlepiej możemy jeździć.
2: Ale od punktu do punktu, jak Radek robiłeś, to od punktu do punktu miałeś bezpłatne.
0: No, trzeba było się wyrobić w jakimś przedziale czasowym, ale tak ładnie uciekacie od tematu, a ja pytam się, kto wymyślił, kto wpadł na pomysł, żeby ustanowić w ogóle taki dzień jak święto roweru i już wam podpowiadam. Za tym wszystkim stoi Polak.
3: Polak?
0: Tak.
3: Polak.
0: Były zawodowy kolarz, profesor Leszek Sybilski. No to on rozkręcił tę inicjatywę. Kto by pomyślał? Czyli to jest de facto, słuchajcie, nasze polskie święto narodowe.
1: Tak.
0: Daria, dzwonimy do szefa. No skoro to polskie święto, powinniśmy dzisiaj chyba wszyscy wolno, nie?
1: Tak.
0: No co my tutaj w ogóle robimy? Święto narodowe.
2: Czyli święto kolarstwa też.
0: Święto kolarstwa, tak. Ale słuchajcie, ONZ to nie są żarty. Oni w swojej rezolucji oficjalnie zdefiniowali, czym jest rower. Opisali go 5 konkretnymi słowami. Prosty, niedrogi, niezawodny, czysty i przyjazny środowisku.
2: I ekologiczny.
0: No i tak się zastanawiam, czy no ciekawe, czy ktoś z ONZ próbował kiedyś w akcie desperacji nałożyć spadający łańcuch gdzieś tam na Wale Wiślanym, może na Tarchominie, brudząc sobie ręce czarnym smarem na 5 minut przed jakimś ważnym spotkaniem. Nie, Andrzej?
2: No.
0: Pewnie nie jeden łańcuch w życiu założyłeś, co?
2: Wiecie, tak, że... tak, i umazałem rączki, wiem.
0: No, ty jesteś... wiecie, że
2: albo kiedyś na rowerze, powiem jeszcze taki temat, się nauczyłem na składaku podskakiwać na jednym kole, no.
0: Ale to, to niebezpieczne. Ja pamiętam, jak moja babcia jechała na składaku i jej się złożył podczas jazdy.
1: Oj,
0: i robił dwa ślady, słuchajcie, no. Także może lepiej nie podskakiwać na składakach. Zresztą nie wiem, czy w ogóle robią jeszcze takie rowery jak składaki.
2: Nie, bo to trzeba się szybko rozpędzić i na hamulcu podbijać się kołem. No.
4: Aha. Myślałam, że rower jest bardziej ekologiczny.
0: No jest, jak najbardziej.
2: Taka, ale i też i elektryczny pedał jest.
4: Ale no tak, ale a propos rowerów elektrycznych, to trzeba mieć baterie słoneczną, nie?
2: Nie tylko, bo widziałem też i spalinowe rowery ktoś ma. Że pedałujesz i ci przełącza się na paliwo, no.
4: Ale są takie rowery, są rowery pokojowe, czyli są rowery stacjonarne, czyli mach rower i tylko samymi pedałami jeździsz.
0: To takie chyba nie mogą być na paliwo, nie, Olka? Taki rower stacjonarny na paliwo to chyba nie bardzo, co?
4: Raczej
2: jak
4: nie.
2: Myślisz? Nie, to jest licznik elektryczny, to jest rower taki jakby... się pedałuje i...
0: No rozumiem, ale Olka, ty wyobrażasz sobie taki rower stacjonarny, który spala benzynę i masz go w domu?
1: Takiego lepiej by nie mieć. Mój dziadziuś ma taki rower i ja zazami od razu do czasu ćwiczę.
0: Mm-hmm, no to bardzo ważne, słuchajcie, no ważne. Zaraz też porozmawiamy, dlaczego to tak ważne. Ale skoro Andrzej jest największym chyba jednak ekspertem w naszym gronie, jeśli chodzi o rowery, to powiedz nam, powiedz naszym słuchaczom, nam, jakie warunki musi spełniać nasz bicykl, byśmy czuli się na drodze bezpiecznie i w ogóle mogli na nim jeździć?
2: Przegląd, żeby miało koło nie biło, żeby dętka nie opona.
0: Co to znaczy, żeby koło nie biło, powiedz mi?
2: No, żeby nie było scentrowane, żeby było proste, żeby nie churgotało, żeby klocki, hamulce miało sprawne.
0: I żeby, tak jak ktoś powiedział w kawale, żeby się błotnik nie kolebotał, nie?
2: Tak, i żeby łańcuch nie za luźny był i żeby wszystko było serwis przed sezonem przeprowadzony.
0: Dobra, czyli musi mieć na pewno koła, tak?
2: Tak.
0: A hamulce powinien mieć?
2: Też powinien mieć, żeby sprawne, bo jak na przykład wianki w pedale pójdą, to już będzie przeskakiwało i nie da hamulca.
0: No dobra, a jak jadę nocą?
2: Musi mieć sprawne oświetlenie, no. Albo na baterie, albo przystosowane, jak producent zrobił.
0: A zobaczcie, Daria też chyba jeździ na rowerze, bo mówi, że światełko to mus, prawda? Ty masz rower?
1: Nie mam.
0: Ale światełko pewnie masz. Same światełko do roweru. No ja też znam takich ludzi, którym zostało tylko same światełko, słuchajcie, bo ktoś im po prostu zajwanił, mówiąc nieładnie, rower z podwórka. No dobra, a wiecie, że w 2022 roku ONZ poszło w ogóle o krok dalej i wypuścili nową taką rezolucję, która mówi o integracji roweru z transportem publicznym. Czyli rower jako uzupełnienie tramwaju i metra.
4: Dzisiaj widziałam, jak jechałam do metra, ludzie jeździli rowerami do metra.
0: Tak, i wkładali, tak. Znaczy zabierali ze sobą rower do wagonu, tak. Prawda, czy do autobusu.
2: To ja w autobusie, sorry, jestem rady, się wtrącę. Widziałem, że ktoś jał. Nie, to kierowca się kłócił. Nie, pan musi wysiąść, bo ja nie pojadę. On się kłócił. Przecież jest przepis na rower, że ja mogę wejść.
0: No, pewnie kierowca nie był wystarczająco poinformowany. No i tutaj, słuchajcie, padło to słowo integracja, ale ja już sobie wyobrażam tą integrację. Panie, zabieraj pan to koło z moich butów. No. Integracja w czystej postaci, tak jest.
4: No to chodzi, że nie każdy benaszysta, czy który prowadzi kolej, nie chcą rowerów w tramwajach, tak, czy w pociągach, bo mogą przybić albo pręt, albo nie wiem, okno mogą zabić.
0: Dokładnie. A wiecie, co nasz słuchacz Stanisław napisał? Rower rowerem, ale zachowanie rowerzystów na drodze. No, rowerzysta na jezdni jest gościem. Jak to rozumieć? Jakbyście to...
1: Musi zejść z rowerego.
4: Mhm. Ale w ogóle ludzie nie patrzą, gdzie...
0: Rowerzyści, tak? Nie zwracają uwagi na pieszych, tak?
4: Rowerzyści nie widzą, czy jedzie samochód, czy nie jedzie samochodu, to pędzą i słuchając muzyki, czy samochód jeździ z lewej strony, a to rower. Mhm.
2: Czyli ja wiem, o co Natalii chodzi, że słuchają na słuchawkach muzyki, a nie słyszą, jak samochód nadjeżdża.
4: No wiesz, no, Andrzej, to nie chodzi mi, że słuchają, tylko że oni nie wracają uwagi, jakie jest niebezpieczeństwo na drodze.
0: No, zobaczcie, to ja proponuję, żeby nasz słuchacz Stanisław, który wiem, że jest prywatnie kierowcą autobusu chyba miejskiego, z tego co pamiętam tutaj w Warszawie, żeby nam napisał, czy rzeczywiście, jak to wygląda z tymi prawami rowerzystów, jeśli chodzi o jazdę komunikacją miejską. Może masz, drogi Stanisławie, jakieś swoje osobiste przygody z użytkownikami bicykli. Na przykład, o, właśnie przed chwilą napisał, że są priorytety w środkach komunikacji. Wózek inwalidzki, wózek dziecięcy, a na końcu rower, jak jest miejsce, czyli no już teraz wiemy, być może rowerzysta próbował wejść do autobusu, w którym była już pani z wózkiem na przykład, nie? No to wtedy nie ma dla niego miejsca i rzeczywiście musi odczekać na swój na kolejny autobus po prostu, tak? No fajnie, że Stanisław jest dzisiaj z nami. Ja myślę, że on jeszcze dzisiaj nam odpowie wiele, wiele ciekawych historii z tym związanych. No ja mam taką propozycję. Rzucę teraz hasło, a wy spróbujecie je zinterpretować na swój własny sposób. Dobrać do tego jakąś teorię, okej? Uwaga, rzucam hasło. No nie będzie jakoś wymyślne, ale na pewno znajdziecie jakieś ciekawe połączenie tych dwóch słów. Serce i rower.
4: Serce i rower to może być dobre krążenie przypływu krwi do ciała podczas jazdy na rowerze.
0: Czyli jazda na rowerze dobrze wpływa na nasze serce, tak?
4: Bo krąży
2: na
4: krew.
2: Układ krążeniowy. O.
0: Układ krążeniowy. Kto się zgadza z Natalią? Rękę podniosła Daria. Daria, chciałabyś uzupełnić jej wypowiedź o coś jeszcze? Serce i rower, jak ci się to widzi? Rzeczywiście to ma pozytywny wpływ, myślisz, na nasze serducho, a jakbyśmy tak jeździli na tym rowerze 2 dni bez przerwy, to byłoby dobre dla naszego serca?
4: Obciążeniem trochę, bo trzeba mieć odpoczynek, nie?
0: Czyli co, z umiarem?
2: Czyli zrozumiałeś, że wtedy na rowerze spala zaległości tłuszczu, cholesterolu i...
4: Na razie chodzi, może to chodzi, że jak masz rower i masz kierownicę od roweru, to machając nogami, to wtedy jest dobra koordynacja dolna partii nóg.
0: O, właśnie. I w ogóle Światowa Organizacja Zdrowia też dorzuca tutaj swoje 3 grosze, no bo mówią, że codzienne dojazdy rowerem, moi drodzy, to genialna profilaktyka. Właśnie serce lepiej nam pracuje, kondycja rośnie, tak jak wszystko to, o czym mówicie. Ale uwaga, dają jeden haczyk. Korzyści są tylko wtedy, gdy mamy bezpieczną infrastrukturę drogową. Co to znaczy? Jak myślicie?
4: Musi być oznaczona trasa dla rowerów.
0: Na przykład, prawda?
4: Na pomarańczowo i jest znak dla, tylko no, dla
1: rowerów.
4: No właśnie, Daria.
2: Ta ścieżka rowerowa musi.
0: Daria, no, wyobrażasz sobie rowerzystę na autostradzie?
1: Nie.
0: No, to chyba nie jest miejsce dla niego, prawda?
1: Nie.
0: No, czyli WHO oficjalnie mówi, jeździcie, to zdrowe, pod warunkiem, że nie musicie uciekać przed ciężarówką na rondzie.
2: Albo
0: chyba tak to trzeba rozumieć, nie?
2: Tak, albo przed śmiercią. O.
0: Albo przed śmiercią. Dobrze, moi drodzy, zanim jednak ostatecznie spakujemy plecaki, wsiądziemy na te nasze pojazdy przyjazne środowisku, no i ruszymy na ten długi, wymarzony weekend, musimy zadbać o jedną absolutnie kluczową rzecz. Na myśli mam odpowiednią ścieżkę dźwiękową do podróży. Mam dzisiaj dla was propozycję od ekipy, która dosłownie kilka dni temu odwiedziła mnie w studio. Kto pamięta taki zespół Łzy? Ręce podnieśliśmy do góry, ale nasi słuchacze tego nie widzą, czyli pamiętamy wszyscy. Dobra. Zespół Łzy, moi drodzy, świętuje... A właśnie, skąd go pamiętacie? Z jakichś konkretnych przebojów, z jakichś historii?
2: No, nie, ja pamiętam ze muzycznym IQ.
0: Że byli u mnie. Wtedy ich pierwszy raz poznałeś?
2: Pierwszy raz.
0: Dobra. A kto znał Łzy wcześniej?
4: Ja znam, bo ja lubię ich piosenki, są bardzo są fajne.
0: Mhm. Jakiś wielki przebój, ktoś pamięta?
4: Agnieszka zespołu? Nam tutaj nie mieszka.
0: A dlaczego Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka?
4: To chyba 91 chyba pierwszy rok, albo 81 wydana w albumie, pierwszej plantynie, ta piosenka.
0: No to zobaczymy, czy jeżeli zespół Łzy nas słucha, to prosimy tutaj o ewentualne sprostowanie, czy Natalia ma rację, czy nie. A dlaczego Agnieszka już tutaj nie mieszka?
5: Bo przeprowadziła się do Leszka.
0: Dobre, dobre, słuchajcie. Daria dzisiaj czuje, że rymuje.
2: Z Leszkiem Mieszka.
0: Daria czuje, że rymuje bardzo ładnie.
2: Z Leszkiem Mieszka, tak?
0: Tak jest. Zespół Łzy świętuje absolutnie niesamowity jubileusz, równe 30 lat na scenie. Kawał pięknej historii polskiej muzyki, a wciąż trwają, mają w sobie, słuchajcie, tyle ognia, co na samym początku, a może nawet i więcej. Z tej okazji wypuścili w świat przepiękne, potężne wydawnictwo. To najnowszy podwójny album, który nosi tytuł Po drugiej stronie jutra. No i wybraliśmy z tej płyty utwór, który idealnie spina nam się z dzisiejszym nastrojem. No bo wiecie, czasem planujemy wielkie wyprawy gdzieś na koniec świata, szukamy wielkich wrażeń, a zapominamy, że to co najlepsze, najpiękniejsze przygody i miejsca, na które warto popatrzeć z siodełka roweru, znajdują się, no właśnie, całkiem niedaleko, jak głosi tytuł piosenki, która już teraz na naszych falach.

0: Zespół Łzy całkiem niedaleko i powiem wam, że przy takim numerze noga sama rwie się do pedałowania i z tego co wiem, Olka, słuchajcie, jak leciał ten utwór, powiedziała: czas kończyć z żartami, bo ja miałam coś poważnego do powiedzenia a propos zespołu Łzy. Olka, dawaj, o co chodzi?
1: Dla mnie zespół Łzy są częścią mojego dzieciństwa, które słuchałam jako mała dziewczynka i w końcu chciałam spełnić marzenie mego życia. No, po prostu chciałam być na ich koncercie i mieć wspólne zdjęcie z nimi, aby dodać ich album z autografem.
0: Udało ci się?
1: Prawie.
0: Prawie. Słuchaj, ja myślę, że jeszcze wszystko przed tobą i że jeszcze uda ci się być na koncercie grupy Łzy i kto wie, może razem z nimi gdzieś tam na scenie potańczyć, zaśpiewać. Ja mam takie teraz bardzo ważne, odwieczne pytanie może, które dzieli rowerzystów na dwa zwaśnione obozy. Słuchacze, dziewczyny, Andrzeju, muzyka na rowerze. Słuchamy w słuchawkach, czy jednak absolutnie nie?
2: Jednak nie.
0: No, ale dlaczego nie? No, przyznać się, kto słucha muzyki na rowerze?
1: Ja słuchałam.
0: Ale chyba na stacjonarnym.
1: Nie.
0: Takim, tak? Słuchałaś?
1: Normalnie słuchałam muzyki i jechałam z rowerem. Tylko tata mnie pilnował.
0: Aha, czyli jakby tata był odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze, tak?
1: Tak.
0: Byłaś pod jego opieką. Nie. Ty nie słuchasz muzyki na rowerze.
2: Nie.
0: Ale posłuchajcie, po co w ogóle ta muzyka, jeśli chodzi o rower?
3: Może by słuchać w czasie jazdy, albo po prostu wyłączyć się od świata całego.
0: Troszeczkę
1: o,
0: tak, nie?
1: To lubię.
0: A może też to, że ona tak trochę nas napędza, nie? Ta muzyka. Jedziemy
3: zależy,
0: jeszcze
3: jaka
0: szybciej.
3: Muzyka leci. Czy jest muzyka spokojna, czy muzyka relaksacyjna. To wtedy człowiek się uspokaja i dalej jedzie.
0: Mm-hmm. Słuchajcie, może ten długi weekend to świetna okazja, żeby posłuchać szumu opon na szutrze i śpiewu ptaków w lesie. Taka naturalna playlista. Wiecie co, ja przygotowałem dla was kilka takich ciekawostek o rowerach. Jak się okazuje, ten z pozoru prosty wynalazek ma niezwykłą historię. O, to do jakie piękne dźwięki, słuchajcie. Jakbyśmy grali na jakichś bębenkach. A tutaj nasza załoga dolewa paliwa sobie troszeczkę, tak? Pierwsze rowery, wyobraźcie sobie, nie miały pedałów. Tak, to prawda. Wynaleziona w 1817 roku przez Karla Drejza maszyna biegowa, od jego nazwiska nazwana drezyną, pewnie kojarzycie, wymagała odpychania się stopami od ziemi. Dokładnie tak, jak robią to dzisiaj maluchy na takich rowerkach biegowych. Widzieliście pewnie, nie?
1: Tak.
0: No to kiedyś tak to wyglądało i wśród dorosłych. Ale zgadnijcie, jak... Znaczy, zgadnijcie, jak zgadnijcie. No tak się zastanawiam, bo zachodziłem dzisiaj w głowę, jak szukałem tych ciekawostek i czytałem trochę o tym. Jak myślicie, kto zbił największą fortunę na wynalezieniu roweru w XIX wieku?
3: Jezu, Maja Fonczyn... Nie.
0: Nie, nie, ale tak chodzi mi o branżę. Czy to są producenci właśnie tych rowerów, drezyn, czy jednak szewcy? Czym się zajmuje szewc?
1: Szyciem.
3: Butami.
0: Robi buty, prawda? Zszywa buty. Wyobrażacie sobie, ile par butów miesięcznie zdzierał taki ówczesny kurier czy biznesmen, hamując piętami?
3: To nie jest trudne.
0: Jak Flintstonowie, pamiętacie taką bajkę Flintstonowie?
2: Tak.
0: Oni pedałowali, odpychali się nogami i hamowali nogami, prawda?
3: Ale mi się zdaje, że pierwsze rowery są w cyrkach jeszcze.
2: Ale to musieli podeszwy przystosować do hamowania.
0: Tak? To może tak wcale ich nie zdzierali, nie? Pewnie mieli betonowe buty.
3: To dlaczego jak dawniej były pierwsze rowery, gdzie nie było ani nie było siadełka, a nie było kierowcy, nie było dotrzymania, tylko myśleli usiąść na oponie i budowali samymi nogami.
0: No ciekawe, usiadać na oponie to...
2: Oj, nie było samochodów tyle, tylko rower.
0: No dobra, a teraz wróćmy do tego, co mówimy, czyli o tym odpychaniu się stopami. Gdyby ta moda, słuchajcie, przetrwała do dziś i nie wymyślono tych pedałów. Daria, Andrzej, Olka, wyobraźcie sobie, nie wiem, poniedziałek rano. Stoicie w korku na moście, nie wiem, z widokiem na Wisłę, a obok was środkiem pasa śmiga do pracy dorosły facet w idealnie skrojonym garniturze z teczuszką, odpychając się obiema nogami od asfaltu jak dwulatek na placu zabaw. A musiałoby być zabawne, co? Jakby rowery nie miały, nasze współczesne rowery nie miały pedału, tylko wszyscy by się odpychali nogami, nie? No, ciekawe jakby to wyglądało. Mogło być zabawne. No dobra, a teraz zgadnijcie, w jakim kraju jest więcej rowerów niż ludzi?
3: Holandii?
0: Bardzo dobrze. Holandia, już dzisiaj Olka dzisiaj mówiła o Holandii.
2: Ale w W Polsce też u nas jest dużo rowerów.
0: Też jest dużo, ale chyba wciąż jest więcej ludzi. Wyobraźcie sobie, nie wiem jak aktualne są te statystyki, ale na około 17,5 miliona obywateli przypada nam ponad 23 miliony rowerów. Co więcej, każdego roku z amsterdamskich kanałów, bo wiecie, Amsterdam jest położony
3: nad
0: wodą, na której jest mnóstwo kanałów, wyławia się kilkanaście tysięcy utopionych rowerów, takich jednośladów. I tak się zastanawiam, ja rozumiem, że można zgubić klucze, telefon, no nawet portfel, ale rower?
3: Rower?
0: Jak myślicie? Uwaga, tutaj ktoś mi napisał z Fame Runningu. Pierwsze rowery jak to jest Fame Runningu, tak jest, panie Konradzie. Czyli, a wiecie co, a może po prostu ci Holendrzy, Andrzej, jak ty myślisz, może ci Holendrzy te rowery po prostu wrzucają na szczęście do tych kanałów zamiast drobnych monet? Rozumiesz, idzie sobie taki Holender, ma tyle tych rowerów w domu, mówi, a rzucę sobie, pomyślę sobie życzenie i rzucę tym rowerem w kanał. Co?
3: To trochę dziwne. Rower rzucić do kanału, to trochę, to nie jest chyba świadome, co robią.
0: Nie, te rowery po prostu, słuchajcie, albo się przewracają i wpadają do tych kanałów, albo ktoś tam niechcący potrąci, tak?
3: A propos też rowerów, są rowery wodne jeszcze.
0: Też, ale my dzisiaj rozmawiamy o tych rowerach naziemnych, no tych z pedałami i z oponami. Moi drodzy, ja proponuję, żebyśmy do tych ciekawostek rowerowych wrócili dosłownie za momencik, bo na liście mam jeszcze takie absurdy, że spadniecie z siodełek, zobaczycie. Ale zanim to jednak nastąpi, musimy dać odpocząć nogom i złapać trochę innego muzycznego wiatru we włosy. Zasiadamy na moment, zasiadamy, albo właściwie zsiadamy na moment z rowerów. Olka, zsiadłaś już z roweru? Dobra, jest Olka, już jest na ziemi, słuchajcie. Przesiadamy się na nieco inne wierzchowce. Głośniki w górę. Przed wami zjawiskowa Kasia Wega i utwór zatytułowany Konie.

0: rzeczywistość swą.
1: Krew. Kasia Wega i jej muzyczne konie. Piękny, dziki galop na naszych antenach. No a skoro o galopie, koniach mechanicznych i zawrotnych prędkościach mowa... No już, ci niosą suknie z welonem, chyba to chciałeś zaśpiewać. To tak jak obiecałem, wracamy do naszych rowerowych ciekawostek i tu mam dla was informację, która po prostu zwala z siodełka. Także złapcie się mocno blatów, trzymajcie się, uwaga. Jak jedziecie na rowerze, tak normalnie, po ścieżce albo w lesie, to jaka prędkość wydaje wam się już taka z kategorii wow, ale pędzę, zaraz odlecę?
2: 20
1: na godzinę, nie? To już jest szybko.
3: A raczej 30,5.
1: 30,5 też już naprawdę bardzo szybko, nie? Olka, a ty jak najszybciej pędziłaś rowerem?
4: Na pół godziny przez jakieś 50 metrów.
1: Zrobiłaś 50 metrów przez pół godziny?
4: Tak.
1: No to... To była chyba jakaś kategoria czołganie się z rowerem. Czołganie się z rowerem na plecach. O, tak, to już teraz wiem. No dobra, ale tak, to teraz uważajcie. Amerykanka Denise Miller-Korenek w 2018 roku postanowiła pobić absolutny rekord prędkości na rowerze. Zgadnijcie, do ilu rozpędziła swój jednoślad?
2: Do 1000?
1: Do 1000? Nie, no to trochę, wiesz, to trochę chyba niemożliwe, nie?
4: Albo miliony.
1: Też niemożliwe, dobra, ale już wam mówię. O, a Natalia była najbliżej, ale jeszcze Daria ma szansę. Jak myślisz, z jaką prędkością jechała? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Szybciej niż ten rekin w szczękach na pewno. Uwaga, 295,5 km na godzinę.
3: Wow, to dopiero jest rekord.
1: Tak, i słuchajcie, żadnych silników, wyłącznie siła ludzkich mięśni, ale był w tym jeden bardzo ważny haczyk. Denise ustanowiła ten rekord, moi drodzy, na dnie wyschniętego, płaskiego jak stół słonego jeziora i co najważniejsze, jechała w tak zwanym tunelu aerodynamicznym. Dosłownie centymetry za takim specjalnie zmodyfikowanym samochodem rajdowym, który w cudzysłowie no, rozcinał przednią to powietrze i niwelował ten opór wiatru. Czyli właściwie nic, ona nie miała żadnych oporów na tym rowerze. No i oczywiście, Andrzeju, ty jesteś specjalistą w rowerach, to przełożenie w tym bicyklu było gigantyczne. No ale brak oporu powietrza no, zrobił swoje. Także prawie 300 km na godzinę na dwóch kółkach.
3: A nie z Polski może dochodzi, że zależy jaki jest rower i zależy jaki jest model roweru i zależy jakie mają hamulce tylne i
1: tutaj lepiej nie mieć hamulce. Znaczy no, dobrze mieć hamulce, bo w końcu musi się zatrzymać, nie?
3: Ale no tak, ale jak człowiek chce zamachować, tak, to musi tak ustawić pedały, żeby było równo, wcześniej no. Niż krzywo, bo wtedy spadnie rower do rowu.
1: Albo... No i przy takiej prędkości, tak jak mówi Andrzej, śmierć gwarantowana, tak?
2: Tak jest.
1: I na pewno nie jeździmy na, słuchajcie, na tych składakach, o których ty mówiłeś dzisiaj, Andrzeju. Ale wyobraźcie sobie teraz te... jaki wniosek? Wniosek jest taki, moim zdaniem, że jeśli ten długi weekend, drodzy słuchacze, będziecie czuli, że jedziecie za wolno, to po prostu musicie znaleźć sobie odpowiednio szybkie auto i złapać się w jego tunel aerodynamiczny. Dobra rada, czy nie? Jak myślicie?
3: Dobra, tylko trzeba będzie chwalić, jaka jest pogoda.
1: No chyba niedobra. No bo przecież o tym mówiliśmy, że nie wolno tak.
2: Niedobra, bo jak na przykład się złapie samochodu, a samochód szybko przypędzi, to ma się zabić na śmierć.
1: Dokładnie.
2: Bo rower na bok się
1: położy. W ogóle zabić się na śmierć, to już jest w ogóle taki scenariusz, że dajcie spokój. Oczywiście ja żartuję. Trzymajcie bezpieczny dystans i nie próbujcie tego na ścieżkach rowerowych, ni na drogach. O tak.
3: Trzeba zadbać o to, żeby mieć ochraniacze na kolanach mieć ochraniacze na łokciach
4: na głowie.
3: I na głowie żeby, i picie, kask. Żeby nie wolno się odwodnić w czasie jazdy, bo jak człowiek jeździ i nie ma świadomości, gdzie jedzie, to może stracić nagle przytomność, a rower spadnie.
1: Tak. Dzisiaj rzeczywiście te rowery osiągają takie prędkości, no ale jakbyśmy się tak cofnęli, słuchajcie, do XIX wieku. No właśnie, wyobraźcie sobie teraz takie klasyczne, czarno-białe filmy bez dźwięku, albo takie stare, Olka, pamiętasz, takie obrazki z XIX wieku, czarno-białe. Taki elegancki dżentelmen z wąsem i w cylindrze, który jedzie na takim dziwnym rowerze.
3: I chodzi to wszystko z Chaplinem trochę.
1: O, na przykład.
2: Jak zjadał swoje buty, bo był głodny.
1: Ale my o rowerach teraz rozmawiamy, dobra. Chaplin, który zjadał swój dziwny rower. O, Ale ten, dlaczego dziwny rower? Słuchajcie, z przodu ma ten gość, ten gentleman miał absolutnie gigantyczne koła. Z tyłu takie malutkie, dosłownie wielkości talerzyka. Kojarzycie takie maszyny, takie rowery? Jedno ogromne koło i z tyłu takie malutkie?
2: To, ale to ja kojarzę z cyrku, jak mieli.
1: A, rzeczywiście, a tam to chyba nawet na jednym kółku jeździli, nie?
2: Tak.
3: No są tak, to są... takim dużym, ogromnym całe koło metalowe, gdzie są różne...
1: Szprychy, mówisz, tak? O tych...
3: Jest malutkie siodełeczko i samymi nogami muszą...
1: Tak, mini
3: pędzić,
1: siodełeczko, dobrze powiedziałeś.
3: A pędzić do
1: przodu. Wiesz co, to mini siodełeczko wydaje się, że jest mini, bo to koło jest po prostu takie duże, że tak, to siodełko wydaje się malutkie. To są tak zwane słynne bicykle i zawsze mnie to fascynowało. No ale jak myślicie, dlaczego to przednie koło było aż tak wielkie?
3: A może chodzi o to, że to było kiedyś hitem.
1: Wow, mam taki rower z dużym kołem. Nikt nie ma większego, nie? Na przykład, nie?
4: Ja bym takiego nie chciała.
1: Nie chciałabyś.
4: Z wielkim kołem.
1: No Andrzej, to ty lubisz nowinki i majsterkowanie. Jaki był w tym sens inżynieryjny? Dlaczego takie duże koło z przodu?
2: No bo jak kiedyś nie było łańcucha, to musieli pedały mieć przykręcone.
1: No, pięknie, piękna, słuchajcie, no to właśnie o to mi chodziło. No, odpowiedzią jest czysta fizyka, prawda? I pewien drobny, brak w ówczesnej technologii, czyli no, nie znali tego napędu łańcuchowego. Pedały były przymocowane na sztywno, tak jak mówisz, bezpośrednio do tej osi przedniego koła.
3: No i jeszcze na łańcuchu.
1: Ale nie miały łańcuchów wtedy właśnie. Więc zasada była, Natalia, banalna. Im większe zrobisz koło, tym większy dystans ujedziesz przy jednym pełnym obrocie pedałów. To był ich sposób na osiągnięcie po prostu większych prędkości.
2: No i te koło zastępowało łańcuch.
1: Później łańcuch zastąpił, tak, później technologia się zmieniła, ale jak myślicie, jak w ogóle wsiadało się z tymi długimi spódnicami i frakami na taki rower?
2: Trzeba było...
3: obciąć te suknie.
1: Dobre, no wyobrażasz sobie, masz taką długą suknię i podchodzisz do swojego bicykla, no i dobra, jak ja teraz wsiądę? Bierzesz nożyczki i obcinasz, tak?
3: No.
1: A tam były, wiesz, różne fiszbiny, jakieś metalowe części, to tak niełatwo było chyba obciąć, co?
3: No nie, albo schodzić na spódnicę, żeby...
1: Ale to, co mówisz, ma swój ogromny związek z tak zwaną emancypacją kobiet, o czym jeszcze dzisiaj powiem, a propos tego stroju. Ale rzeczywiście wyobraźcie sobie, że oni po prostu wsiadali z jakiegoś postumentu, z jakiejś malutkiej drabinki. Także doceńmy ten niepozorny łańcuch.
2: Albo się odpychali, no.
1: Tak, i równe opony. Kiedy będziemy dzisiaj pędzić na działkę, to one chronią nas przed niezaplanowanym lotem w krzaki. Czas na kolejną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że rower, no właśnie, rower z absolutnie kwadratowymi kołami. Jest to możliwe?
3: Kwadratowy.
1: Czy koło może być kwadratowe? O,
4: nie,
1: tak.
4: Nie.
3: Raczej nie.
1: No, nie, jak by się jeździło na kwadratowych kołach?
4: Nie dałoby rady.
0: Ciężko.
1: No jak, dlaczego by nie dało rady?
3: No jak to logicznie. Kwadratowe koło to będzie raczej ma cztery kąty.
1: Koło ma cztery kąty?
3: Nie, kwadrat.
1: Kwadrat ma cztery kąty, no właśnie.
3: Jak to tymi kątami trafić do ziemi?
1: No to tak, to byłoby tak, jakbyśmy po wertepach jakichś jechali mocnych, tak?
3: Po górkach. Jedynie. I troszeczkę jak wokół trochę.
1: No właśnie, jak to zrobić? Jak przejechać się czymś takim? Jeżeli taki rower rzeczywiście miałby te kwadratowe koła, jak przejechać nim płynnie, nie wybijając sobie wszystkich zębów, nie? Wyobraźcie sobie, że, no chyba, że po schodach. Ale to też trzeba było idealnie trafić. Ale tak. Nauka mówi jasno. Rower z kwadratowymi kołami pojedzie idealnie płynnie i gładko. Jest tylko jeden malutki haczyk kolejny. Nie zrobicie tego na zwykłym asfalcie. Trzeba poruszać się po specjalnie zaprojektowanym torze.
2: O, a chciałem jeszcze, Radek, powiedzieć, a jak ktoś miał trening, że po schodach skakiwał na Pałacu Kultury?
1: No tak, ale on jeździł na... okrągłych, znaczy on jeździł na zwykłych kołach, tak.
2: Tak, ale było, ze wskakiwał na ileś piętro na jednym kole.
3: Trzeba do tego chyba się nauczyć.
1: Trzeba się nauczyć, ale pozwólcie, że skończę myśl, bo być może nasi słuchacze są ciekawi tego roweru z kwadratowymi kołami. Okazuje się, że taki tor musi składać się z takich szeregu wypukłych łuków, tak zwanych krzywych łańcuchowych. No i ich kształt i wielkość są wyliczone tak precyzyjnie, moi drodzy, że idealnie rekompensują te ostre kąty kwadratowego koła i środek ciężkości takiego roweru, no podczas jazdy na tym dziwnym monitorze w ogóle nie podskakuje, tylko przesuwa się jakby w idealnej linii prostej. Czyli Daria, kupujemy rower z kwadratowymi kołami, tylko musimy sobie znaleźć odpowiedni tor do jazdy na nim. Także, drodzy słuchacze, jeśli planujecie na ten długi weekend wyprawy za miasto, stanowczo odradzamy eksperymenty z geometrią, nie? Że trzymajcie się sprawdzonych okrągłych kół. Mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę. Na jednym standardowym miejscu parkingowym dla samochodu osobowego, takim zwykłym prostokącie, wiecie, namalowanym białą farbą na chodniku. Jak myślicie, ile rowerów jesteście w stanie tam zaparkować?
3: 10.
1: 10. Andrzej, ile byś zaparkował rowerów na jednym miejscu parkingowym?
2: 20.
1: 20. Na jednym miejscu do auta, tak zupełnie swobodnie, że mamy do niego podejście, mamy podejście do tego roweru, zaparkujecie od 10 do nawet 15 rowerów, wyobraźcie sobie. Także zastanówcie się nad tym przez chwilę. Jeden samochód, w którym w porannych korkach zazwyczaj siedzi tylko jedna, najczęściej smutna osoba, kradnie dokładnie tyle samo cennej miejskiej przestrzeni, co 15 osób, które przyjechałyby do biura na rowerach.
3: Ja mam samochód, kierowcy mają prawa mieć kartę parkingową.
1: Ale to kierowcy, prawda? A no rowerzyści?
3: Tak, a raczej mogą mieć... Muszą mieć kartę rowerową.
1: Nie mamy chyba czegoś... Tak, kartę rowerową, ale nie mamy czegoś takiego jak miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych rowerzystów.
3: No
1: chyba,
3: raczej
1: co?
3: Nie mamy. Nie.
2: Tylko dla samochodów.
1: No dobra. Jedziemy z kolejną ciekawostką?
3: Tak. A muzyka kiedy będzie?
1: Ja myślę, że tyle tych ciekawostek mamy fajnych, okay, że dobra. Może muzyką zakończymy naszą audycję dzisiaj. Co ty na to? Może działa. Tak być, pani redaktor?
3: Działamy dalej.
1: Dobrze, Natalio. Jak sobie życzysz? Powiedzcie mi, jeździliście kiedyś na tandemie? Wiecie, co jest tandem?
3: Takie dawne rower?
1: Niekoniecznie dawne, teraz też są popularne. Daria, tandem.
0: Taki podwójny rower.
1: Dokładnie, że można jechać we dwie osoby, prawda? Ale nie to, że jedna wiezie drugą na ramię,
2: nie
1: tylko...
2: Nie, jedna podała inaczej, tylko co równocześnie pedałować.
1: Tak, taki rower dla dwóch osób i jedna i druga ma ten system napędowy, tak?
2: Na zasadzie u Pana Boga za piecem zakonnice jechały.
1: Tam zakonnice, tak, rzeczywiście szalały po tych wiejskich drogach. Najgorzej jest chyba, jak ten z przodu nagle hamuje bez ostrzeżenia, a ten z tyłu z całą siłą ciśnie na pedały, nie?
2: No.
1: Można się nieźle zdziwić. Tak, to teraz wyobraźcie sobie taki tandem na sterydach. Zastanawialiście się kiedyś, jaki może być najdłuższy rower świata?
4: Ponad metry.
1: Ponad ile?
4: Metry.
1: Ponad metry?
4: Tak.
1: No na pewno kilka metrów, to na pewno.
3: Ale jaki jest model tego roweru? Czy jest najwyższy?
1: Nie, chodzi o najdłuższy. Najdłuższy.
3: Na dłuższy?
1: No. Wyobraźcie sobie, zbudowany w 2015 roku rower mierzy ponad 35 metrów. No to mniej więcej, to jest długość wielkiej ciężarówki z naczepą, a nawet więcej. To jak myślicie, dla ilu to osób?
2: Dla pięciu.
1: Dla pięciu osób?
4: Dla kilku bardziej.
1: Dla kilku, czyli więcej niż pięciu, tak?
4: Tak, więcej.
3: 6, 7,
4: 10, 11.
1: No, 10, 11 to byłoby bardziej logiczne, nawet 11, nie? No, skoro taki długi jak ciężarówka. I wyobraźcie sobie, że to wcale nie jest jakiś tam rowerowy autobus, bo nie ma tam 30 siodełek. To jest potężna, wielka, metalowa taka kratownica, która do jazdy potrzebuje tylko i wyłącznie, uwaga, dwóch osób. Tak jak w tandemie. Jedna osoba siedzi na samym przedzie i ma tylko jedno zadanie, kręcić kierownicą. A druga osoba siedzi 35 metrów dalej, nawet siebie nie słyszą, zobaczcie, na samym końcu tej konstrukcji jej jedynym zadaniem jest pedałowanie z całych sił, żeby to wszystko w ogóle ruszyło z miejsca, tak? Także chyba bez krótkofalówek i zestawów słuchawkowych chyba, no nie da się jechać. Już nie mówiąc o tym, że zaparkowanie takiego 35-metrowego potwora gdzieś pod sklepem, no... Jedziemy takim rowerem 35 metrów, jak ciężarówka do jakiegoś słynnego marketu
3: na jakiś parking. Nie damy sobie radę tym takim rowerem.
1: Nie ma opcji, tak jest. Dobrze, to zostawmy w spokoju te gigantyczne holenderskie konstrukcje, bo to w Holandii oczywiście się wydarzyło. Przeskakujemy od razu do naszej ciekawostki numer 10. Nie wiem, które, ile tych ciekawostek. No z 7 na pewno już dzisiaj wymieniliśmy. I powiem wam szczerze, to jest absolutny hołd dla naszych wspaniałych dziewczyn w studiu. Natalii, Darii i Oli. No i oczywiście dla wszystkich naszych słuchaczek, bo to jest potężna, historyczna sprawa i już dzisiaj troszeczkę o tym napomniałem. Jak myślicie, co pod koniec XIX wieku najbardziej przyczyniło się do ogromnej rewolucji w modzie damskiej i dało taki potężny impuls do emancypacji, czyli takiego wyzwolenia kobiet?
3: Może chodzi o jakieś... takie emocjonalne jazda na rowerze.
1: Już wam powiem co.
2: Nie, smoking.
1: Smoking.
2: Taki obcisły.
1: A, wiem o czym mówisz. Bardzo dobrze, dziewczyny.
2: Smoking, żeby nie smoking, wyszczuplały tylko... ten...
1: Tak, gorset. Tak, tak. To się nie nazywa... Jak?
0: Gorset.
1: Gorset, słuchajcie. I to właśnie...
2: Gorset wyszczuplający.
1: Tak, a ja chcę powiedzieć właśnie, że to rower, dosłownie, rower uratował kobiety z gorsetów. No bo pod koniec właśnie XIX wieku rower stał się dla kobiet, słuchajcie, symbolem takiej totalnej wolności. Tak jest, dawał niezależność, mobilność, o jakiej wcześniej mogły tylko marzyć.
2: Tak, uwolnienie z gorsetu.
1: O. Tak jest, nie musiały już prosić o podwiezienie, słuchaj, powozem. Mogły po prostu wsiąść i pojechać. Ale pojawił się jeden bardzo właśnie praktyczny problem. No spróbujcie pedałować pod górkę, mając na sobie ten stelaż z tych fiszbin, który nie pozwala wziąć głębokiego oddechu, prawda? Ściska cię tutaj tak mocno, żeby była piękna i szczuplutka.
3: Ale nie lepiej fiszbiny odsunąć i...
1: No, dokładnie, ale zobacz, tutaj mamy gorset, ale na tym gorsecie jeszcze pewnie miała długą sukienkę, jakąś spódnicę, i która ale, się do samej ziemi, która przecież wkręcała się w tę łańcuch.
3: Nie ma powietrza w tlenu. Jak my jedziemy w gorsecie i sukience takiej ciężkiej, nie mamy siły.
1: Dokładnie. I co zrobiły kobiety? Zamiast zrezygnować z rowerów, bo przecież mogły zrezygnować z rowerów, nie? Ale nie. Zrezygnowały z niewygodnej mody. Tak jak to powiedziałaś, tak, ucięły to. Zaczęto masowo szyć i nosić luźniejsze, to się chyba nazywa pumpy, pampy, wiecie, takie te szerokie spodnie, takie sukienki, tak? A te mordercze, ściskające żebra gorsety poleciały do kosza. Rower wymusił racjonalność. Słynna amerykańska bojowniczka o praw kobiet, Susan Anthony, jak dobrze pamiętam, powiedziała wręcz słowa, które przeszły do historii. Bo to ona stwierdziła, że rower zrobił więcej dla emancypacji kobiet niż cokolwiek innego na świecie. O, pięknie.
2: A gorsety poszły na zabytek.
1: A gorsety poszły na zabytek. Także wielkie rowerowe wyprawy za miasto, mam nadzieję, tradycyjne działkowe grillowanie do późnej nocy, jakiś maraton z serialami na domowej kanapie przy zasłoniętych roletach. To wszystko, co teraz będziemy mieli już od kilku, za kilka godzin, bo zaczyna się długi weekend, tak?
3: To dlaczego ludzie jest tak, że są maratony rowerowe.
1: Maratony rowerowe. No to już są zawody sportowe, tak? Ale to już, skoro nasza audycja zbliża się do końca, to może byśmy porozmawiali jeszcze o planach na ten długi weekend, moi drodzy. Jak macie zamiar spędzić?
3: Ala?
0: Ja mogę powiedzieć, że ja jutro spędzam długi weekend za Warszawą. Blisko lotniska Chopina i jutro będę miała imprezę rodzinową.
1: Twoją?
0: Moją, wspólną. Mojej siostry, moją, mojego szwagra i będziemy dla chętnych będzie tak, że będziemy mogli, będzie 17 osób i będzie smacz, będziemy musieli mieć swoje jedzenie, picie i będziemy mogli rzucać jak to się nazywa, siekie.
1: No to Dario, to wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twojej rodziny.
0: I będziemy mieli torty podwójne i będzie fajnie, bo będzie cała moja rodzina i co, i będziemy mogli pójść wreszcie do restauracji greckiej.
1: Ale pięknie. No i restauracja grecka, jak ja lubię greckie jedzenie, słuchajcie. A
3: propos wolnego weekendu, ja jutro wyjeżdżam.
1: No? Gdzie?
3: Pedotułem Morawy.
1: Morawy, czyli Czechy.
3: Tak.
1: To pewnie Ostrawa.
3: Tak.
1: I okolice, no.
3: Brno.
1: Morawy są piękne, słuchajcie, a bardzo często sami Morawianie mówią o sobie, że nie są Czechami, tylko właśnie Morawianami. Jak powiedzieć?
0: Morawianami.
1: Morawianami, zobacz, Dario, widzisz? Cóż bym ja bez ciebie zrobił, moja droga?
3: I tam czekam na dobre piwo.
1: Dobre piwo, tak jest, no. Dawaj, Olka, jeszcze ty szybko o swoich planach na zbliżający się długi weekend.
4: Na długi weekend, już od czerwca zaczynam wakacje na Mazurach.
1: Ależ będzie się działo. No i Andrzej oczywiście wiadomo, że będzie flancował, ale pewnie coś jeszcze będzie robił. Grill.
2: Nie, jeszcze nie myślałem, bo jeszcze nie wiem, co będzie.
1: Życie pokaże, prawda?
2: Tak,
1: to też jest dobry scenariusz.
2: No.
1: Tak jest. Moi drodzy, tym sposobem, z prędkością tego amerykańskiego roweru pędzącego w tunelu aerodynamicznym, o którym mówiliśmy, dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Zegary w studiu są bezlitosne, absolutnie. Dziękujemy wam za to wspaniałe, pełne energii popołudnie, niezależnie od tego, czy będziecie świętować Światowy Dzień Roweru, bijąc własne rekordy kilometrów, czy tak jak ja, wybierzecie spokojny spacer nad Wisłą z rodziną. Niech to będzie dla was po prostu dobry, spokojny czas. To była audycja
5: Radia Aktywni.
1: Do usłyszenia za tydzień.
6: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
7: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W samo południe.
2: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.12, razem ze mną Adam Czerpak i na początek sprawa, która od dłuższego czasu polaryzuje opinię publiczną. Otóż jakiś czas temu usłyszeliśmy o takim wysokim mandacie w pewnej pizzerii i to wywołało pewne poruszenie, bo ten mandat wynosił ponad 2000 zł, w związku z tym, że uśmiecham się, bo jest to sytuacja,

0: dosyć kuriozalna. Na pizzy znajdowały się krewetki, zostały one potraktowane jako towar luksusowy, oprocentowany 23%, a nie 8%. No i tutaj pracownicy pizzerii otrzymali bardzo wysoki mandat. Zaczęliśmy się zastanawiać, skąd taki wysoki mandat, no ale to wszystko gdzieś zaczęło nabierać tempa i pojawiły się nowe elementy i okoliczności w sprawie, a o tym porozmawiamy z naszym gościem, Agata Jagodzińska, działaczka związkowa, Krajowa Administracja Skarbowa. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa serdecznie.
0: Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS, jest tam niemal 8 tysięcy członków. Jak ten wątek o tej wspomnianej pizzy, pani przewodnicząca, łączy się z aferą, możemy powiedzieć, albo przynajmniej z niepokojącymi informacjami, które napływają od samych pracowników KAS-u?
1: Pani redaktor, ja bym chciała, szanowni państwo, wspomnieć i powiedzieć na początku króciutko, co to jest nabycie sprawdzające i dlaczego w ogóle urzędnicy skarbowi na takie nabycia się udają i do czego to służy. Żeby państwu wytłumaczyć, od kilku lat mamy takie nowe narzędzie, jest to tak zwany zakup kontrolowany. Urzędnik skarbowy anonimowo może iść do jakiegoś punktu sprzedaży, punktu usługowego, nabyć produkt, usługę jako anonimowy klient i sprawdzić, czy sprzedawca wyda paragon, nabije na kasę fiskalną. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy kontroler się ujawnia, pokazuje legitymację i za niewydanie paragonu, nie nabicie transakcji na kasę fiskalną jest oczywiście mandat. I szanowni państwo, skarbówka to robi i robić musi i powinna, dlatego że ciągle, szczególnie w gastronomii, szara strefa, nie nabijanie na kasę fiskalną to kilkadziesiąt procent. Natomiast dotychczas robiliśmy tak, że po prostu chodziliśmy, sprzedawcy wiedzieli, że my chodzimy, uważamy i tak jak prawie każda organizacja, my również mamy tak zwane mierniki pracy, mierzy się naszą efektywność pracy. I ta nasza praca, która polegała na nabyciach sprawdzających, na kontrolowaniu tych sprzedawców, zawsze była mierzona tym, że po prostu liczono, ile razy my pójdziemy w ten teren i takie nabycie przeprowadzimy. Czy skończy się ono mandatem słusznym, czy się nie skończy, prawda? To wszystko zależało od danej sytuacji, ale byliśmy rozliczani z tak zwanych ilości wyjść. Natomiast okazało się po tej słynnej akcji z pizzą z krewetkami, do której się też zaraz odniosę, że oto się ten miernik zmienił, o czym ja nawet jako przewodnicząca związku nie wiedziałam. Otóż z dwóch lat miernik jest zmieniony i nie liczy się to, ile razy był kontroler w terenie i sprawdzał, czy wydano paragon, ale liczy się, ile dał mandatu. Więc teraz każdy urzędnik, żeby wyrobić normę, żeby powiedzieć przełożonemu, oto tu ja zrealizowałem zadania, które mi przydzielono na kwartał. Nie ma się wykazać, że był, że sprawdził, tylko ma się wykazać, ile dał mandaty. Co to powoduje? To powoduje, że urzędnicy są zmuszani do dawania mandatów na siłę. A tego, drodzy państwo, my urzędnicy nie chcemy robić. Ja mam odzew od pracowników, że oni są niejako właśnie zmuszani do tego, żeby iść i wrócić z mandatem. I potem na siłę szukają, gdzie by tu ten mandat dać i dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, jak ta pizza z krewetkami, tak? Bo no, i szanowni państwo, to no, my jesteśmy urzędnikami, jesteśmy służbą cywilną, mamy polecenia służbowe, mamy mierniki pracy i też z pracy się musimy rozliczyć. Natomiast wprowadzanie nam mierników za ilość mandatów jest jakimś kompletnym nieporozumieniem, bo to zmusza nas do dawania mandatów na siłę. I wielu pracowników po prostu nie chce tego robić, nie chce chodzić i szukać, gdzie by tu komu na siłę dać mandat, prawda? Traci to w ogóle swój sens, bo sens wprowadzenia tak zwanego nabycia sprawdzającego, kontrolowanego zakupu miał być cel prewencyjny, żeby ludzie widzieli nieuczciwi, tak, że my jesteśmy, chodzimy i te paragony trzeba wystawiać. A w tym momencie cel prewencyjny się skończył, tylko jest na siłę wciskanie ludziom mandatu, co oczywiście zaburza zaufanie obywateli do organów państwowych. I Krajowa Administracja Skarbowa bardzo, bardzo wizerunkowo na tym traci. Także ja napisałam ten wpis na X-ie, dlatego że uważam, że należy natychmiast ten miernik zmienić i wrócić do tego, co było. Nie możemy być rozliczani za ilość mandatów. Oczywiście mamy chodzić, mamy sprawdzać, mamy być, bo tak jak mówię, ta szara strefa jest i my musimy tego pilnować, ale no na Boga, nie możemy na siłę wciskać przedsiębiorcom mandatów, bo no mówię, nasz wizerunek leci ten na łeb na szyję.
0: Od kiedy te zmiany zostały wprowadzone? Bo pani powiedziała, że od 2 lat, czy jak to wygląda? Bo ja mam taki wskaźnik, który opublikował poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Cieszyński, i jako pierwszym z mierników jest właśnie to nabycie, o którym pani mówiła, w trakcie którego stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem mandatu karnego. To jest ta pierwsza, najważniejsza wytyczna. Więc 2 pytania. Kiedy to zostało przede wszystkim wprowadzone? No i co mówią sami pracownicy KAS-u?
1: Zmiana rozpoczęła się od 2025 roku. Pan tam poseł, jak widziałam, wrzucił za rok 2026, natomiast za 2025 też już było tak samo, a za 2024 i wcześniej, od samego powstania tego nabycia sprawdzającego, czyli od 2022, tam było, nie było tego, że skutkująca mandatem, tylko po prostu miernik wynosił ilość nabyć sprawdzających i w zależności od tego, czy urząd jest duży, czy mały, na kwartały, na konkretne urzędy były nakładane na mierniki, na przykład mały urząd ma mieć w kwartale 15, wskaźnik 15, czyli miał mieć 15 wyjść w teren i 15 sprawdzeń. A teraz to się zmieniło i ma być 15 mandatów lub odmów przyjęcia mandatu, czyli za każdym razem ma być ta sankcja.
0: Tak jak pani mówi, to już trwa trochę czasu. Jakie jest więc stanowisko szefa Krajowej Administracji Skarbowej? No bo mamy takie oświadczenie, ja jestem na stronie KAS-u, to jest dosyć lakoniczne, tak, oświadczenie, za bardzo nie odnosi się do tych zarzutów. A jakie jest też stanowisko właśnie i samego KAS-u i Ministerstwa Finansów w tym zakresie?
1: No tak jak pani zauważyła i to stanowisko widzi, tam ono jest bardzo lakomiczne, tłumaczy, że nabycia sprawdzające to jest taka instytucja, zgodnie z ustawą o KAS jest stosowana, to się wszystko zgadza, ale szef KAS, bo to pewnie na jego polecenie było to oświadczenie, w ogóle nie wspomniał właśnie o tym mierniku, prawda, do którego ja się ustosunkowałam. A na końcu jeszcze zawarł taką informację, że w razie, gdy jakiś przedsiębiorca zauważy nieprawidłowości, to może zgłosić zastrzeżenia co do pracowników, co my jako pracownicy odebraliśmy no bardzo źle, tak, bo to on i to szef KAS narzuca nam konkretne mierniki, on wydaje polecenia, narzuca, mówię, te mierniki, normy do wykonania, narzuca ilości mandatów, co po niektórzy dyrektorzy jeszcze narzucają kwoty mandatów, co jest już w ogóle niezgodne z kodeksem karnym skarbowym, a potem jak coś jest nie tak, to proszę mnie, pretensje do tych na dole, do pracowników, tak? No tak nie może być. Niech weźmie odpowiedzialność, zmieni ten miernik przede wszystkim, bo zaraz nikt nie będzie miał zaufania do Krajowej Administracji Skarbowej. Wszyscy tylko będą postrzegać Krajową Administrację Skarbową jako tą, która lęka zwykłych przedsiębiorców, a nie walczy z oszustami. Także ten wskaźnik należy zmienić, powrócić do tego, co było i wziąć się za oszustów i za pracę, jaką powinna się KAS zajmować, a nie, że będziemy łupić teraz i chodzić i szukać, gdzie tu zwykłemu człowiekowi mandat cisnąć. Nie, mandaty są nie od zasilania dziury budżetowej. Mandaty nabycia sprawdzające ma cel prewencyjny, a nie łatania dziury budżetowej.
0: No i co wtedy się dzieje, jeżeli dany pracownik tego miernika nie spełni, nie podporządkuje się? Jakie to będzie miało konsekwencje?
1: Pani, no mierniki są narzucane na urząd, to naczelnik jest z tych mierników rozliczany i to on musi zmobilizować pracowników do tego, żeby ten miernik wykonali i konkretne działy też są za to odpowiedzialne. No jak nie zrealizuje miernika, no to naczelnik musi się przed dyrektorem tłumaczyć, dlaczego tego miernika nie zrealizował. Prawdopodobnie zostanie mu zmniejszona premia kwartalna. To tak samo co do pracowników, a premie kwartalne u nas nie są wysokie, zarobki też nie są jakoś bardzo wysokie, więc te premie kwartalne też są jakby troszeczkę nam nasze dziurę, budżety domowe ratują. Natomiast no, my nie chcemy w taki sposób pracować, że nas się zmusza do dawania mandatów na siłę. Ja cały czas to powtarzam. Ja bardzo dbałam wszędzie o wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej. Chcę przedstawiać twarz urzędnika jako kogoś, kto chce walczyć z oszustami podatkowymi i być partnerem z uczciwymi przedsiębiorcami, a tutaj robi się teraz wszystko, przyszła nowa władza, zmieniła mierniki i robi się wszystko, żeby pokazać, że KAS teraz będzie gnębić zwykłych przedsiębiorców. Ja bardzo tego nie chcę. Mam nadzieję, że część z Państwa to słyszy i widzi i dojdzie to do Państwa, że my urzędnicy się buntujemy przeciwko temu, stąd mój głos. Tam też mi jest w dyskusji czasem zarzucane nam urzędnikom, że ja tylko wykonywałem rozkazy, możecie odmówić. No proszę Państwa, to nie jest tak. W KAS-ie pracuje 60 tysięcy pracowników. To są w różnych częściach Polski. Są ludzie, którzy mają rodzinę, kredyty. Nikt nie odmówi teraz wykonania, prawda, polecenia i nie zaryzykuje i nie zmieni nagle 50 tysięcy ludzi pracy. Tak? Natomiast no, dzięki mojemu głosowi możemy o tym głośno mówić. Chcę, żeby Państwo słyszeli, że budzi to nas sprzeciw, że nie chcemy tego.
0: A może tak? Było tak, że jednak tych mandatów było po prostu za mało, pani przewodnicząca, i ministerstwo razem z szefostwem Krajowej Administracji Skarbowej uznali, że urzędnicy po prostu powinni tych mandatów wystawiać więcej, bo jest ich stosunkowo za mało.
1: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, to nie u góry minister stwierdzi, czy mandatów nie może stwierdzić, czy jest za mało, bo to urzędnik idący na kontrolę stwierdza, jaki jest stan faktyczny. Stwierdza, czy jest nabite na kasę, czy nie jest nabite na kasę, czy jest prawidłowa stawka. I to on spotyka się z rzeczywistością. No i proszę mi wierzyć, jak mandat się należy, to on jest. I nie można tak arbitralnie stwierdzić, że jest mało mandatów, prawda? Można oczywiście po ilości pójścia w teren, tak jak kiedyś był ten wskaźnik, tak? Ale po ilości, jeszcze wysokości mandatu.
0: No dobrze, to inaczej.
1: Pozwoli mi powiedzieć, bo ja na początku też mówiłam o tym, że ciągle ta szara strefa w gastronomii jest duża. Są takie miejsca w Polsce, krakowski rynek na przykład jest takim miejscem, gdzie nagminnie restauratorzy, a to są naprawdę restauracje z obrotami wielomilionowymi, nie wydają paragonu, wydają tak zwane paragony kelnerskie i unikają odprowadzania podatku. I tam jak my chodzimy, moi koleżanki i koledzy, to jak damy mandat nawet 6 tysięcy, to taki właściciel nam się śmieje w twarz i mówi, że dla niego 6 tysięcy on odrobi to w 3 godziny. Więc to też mandat mandatowi nierówny, ale tak jak ja mówię, kwota nierówna kwocie, ale to zależy od konkretnej, od danej sytuacji, od rodzaju działalności, od szkodliwości czynu, od tego, czy jest to pierwszy raz ten mandat niewydany, czy któryś z kolejny. No mówię, są takie miejsca w Polsce, gdzie te mandaty są wysokie, a mimo to nikt się tym nie przyjmuje. Decyzja urzędnika, który jest na miejscu.
0: To zapytam inaczej. Jakie były wpływy do budżetu państwa z Krajowej Administracji Skarbowej na przestrzeni ostatnich kilku lat? Bo może kierownictwo KAS-u, pan Łoboda i pan Stawicki byli zaniepokojeni, że te wpływy są na przykład zbyt małe i trzeba je zwiększyć. Jak to wygląda w skali finansów?
1: Pani redaktor i szanowni państwo, każdy z nas wie, jakie są wpływy, tak? To znaczy są za małe, bo deficyt jest ogromny. Każdy z nas widzi skutki braku pieniędzy, szczególnie w służbie zdrowia, w kolejkach do specjalistów. Czyli oczywiście wiemy, że mamy za mało pieniędzy. No i KAS jest od tego, żeby tych pieniędzy szukać. Ale nie możemy ich szukać na siłę, wystawiając mandaty z obywatelom za jakieś wykroczenia, które zwykle nie skutkowałyby tylko jakimś drobnym zwróceniem uwagi. Więc to nie jest droga, żeby dziurę budżetową, tak jak mówiłam, zasypać mandatami i szukać i chodzić im głupu, gdzieś tam komu można wystawić mandat. No nie tędy jest droga. Pieniędzy brakuje, ale szukajmy ich gdzie indziej, szukajmy ich tam w oszustwach, w większych firmach. Ja też tutaj jest często też w mediach podnoszona taka dyskusja, że międzynarodowe korporacje są nieopodatkowane. Pan Rafał Brzoska często o tym mówi, prawda, że on jako jego firma płaci duże, a firmy podobne zagraniczne nie płacą. Ale to jest rola parlamentu. To parlament powinien ustanowić po pierwsze takie przepisy, żeby opodatkować większe korporacje, tak? A po drugie szef Krajowej Administracji Skarbowej powinien wiedzieć, jak walczyć z oszustwami. A już szukanie zasypywania dziury budżetowej w jakichś drobnych mandatach, no, to nie od tego są mandaty, nie tędy droga. I mówię, to bardzo godzi nasz wizerunek jako urzędników i zaburza zaufanie obywateli do organów państwa. To, jak to tak będzie, to potem każdy, nikt nie będzie chciał podatków płacić.
0: Rozumiem, że Ministerstwo Finansów i pan Domański na razie nie odnieśli się do tej sytuacji.
1: Nie. No, było tylko to oświadczenie takie, tak, to Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystko jest zgodnie z prawem, a jak coś jest niezgodnie z prawem, to proszę zgłaszać odpowiednim organom. Dla mnie to jest żadne oświadczenie. Powinien być jak najszybciej decyzja ministra finansów. Najlepiej uważam, że tutaj już też mówię o tym głośno, że tu powinna być zmiana szefa KAS, bo wyraźnie widać, że KAS nie działa tak dobrze, jak powinien działać, tak? Natychmiast zmiana miernika, nie ilość mandatów, tylko ilość nabyć, no bo mówię, tu zaraz straty będą dużo gorsze.
0: No, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.
0: A mówiła pani Agata Jagodzińska, działaczka związkowa, Krajowa Administracja Skarbowa, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, publicysta, a także pisarz. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No to na początek konflikt, tak chyba możemy nazwać, pomiędzy Polską a Ukrainą, albo przynajmniej na duże napięcie w tych relacjach polsko-ukraińskich. Co dzisiaj mówi się w kontekście i nazwania jednostki specjalnej bohaterami, imieniem bohaterów UPA, a także planami odebrania orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego na Ukrainie? Jakie są opinie, jakie są nastroje w tej sprawie?
2: To nie jest tak, że to jest temat numer jeden dla Ukraińców. On w tej przestrzeni medialnej, czy to w mediach społecznościowych prezydenta, czy w mediach sprzyjających prezydentowi Zełenskiemu, raczej dąży się do tego, żeby przynajmniej na razie zamilczeć tą kwestię i udawać, że nic się nie stało. Z tego, co się orientuję, to jest nawet problem, żeby się przebić z jakimiś takimi głosami ze strony polskich publicystów czy analityków, którzy chcą w tej infosferze ukraińskiej zaistnieć ze swoimi tekstami czy opiniami. Także raczej mamy do czynienia z zamilczeniem, z taką... To w ogóle to jest bardzo wygodny argument, pokazanie tego, że w zasadzie to jest tak nieważne dla nas, że nawet o tym nie dyskutujemy. To przez lata byliśmy karmieni taką propagandową wizją tego, że my dla Rosji nie jesteśmy ważni, dlatego ona nikt do nas nie decyduje. Przy czym to oczywiście jest nieprawda, bo jakby czym innym jest to, że Polska jest nieistotna w doktrynie dyplomatycznej ukraińskiej, jest gdzieś tam w lidze Azerbejdżanu, a czym innym spór, który wybucha nagle i generuje, potencjalnie może wygenerować ogromne koszty dla Ukrainy, prawda? To nie jest tak, że to jest zagadnienie dla Zełenskiego nieistotne, bo jeżeli suma summarum to ostrze obróci się przeciwko niemu, na przykład w negocjacjach akcesyjnych, czy na przykład w używaniu jego Airbusa, którym lata z Rzeszowa i z Krakowa balic na wizyty zagraniczne, no to będzie zagadnienie i będzie musiał się do tego ustosunkować, bo to nie jest tak, że Polska nie ma narzędzi, żeby udowodnić.
1: No ale na razie prezydent Ukrainy milczy, prawda? I jego otoczenie nie zauważają tego faktu celowo.
2: Tak, no to było kilka takich żenujących wypowiedzi, czy to ze strony mera Lwowa, czy ze strony szefa MSZ-u, o tym, że ciekawe, jak Karol Nawrocki pojedzie na Ukrainę i odbierze ten order. No to jest, przecież to tak nie działa, no oni wiedzą doskonale, że tu nie chodzi o to, żeby ktoś jechał i zabierał to jak dziecko z piaskownicy w grabie czy wiaderko, no to nie jest zagadnienie tego typu, ale no to też jest, wcale mnie to nie dziwi, że na najwyższym szczeblu urzędników państwowych jest taka buta i też chamstwo takie deklarowane. To jest naturalna cecha posowieckiej polityki, demonstrowanie chamskiego i butnego stosunku do partnerów jest czymś naturalnym.
1: Jak pan patrzy na to też w kontekście tej konferencji, która ma się odbyć w Gdańsku 25 i 26 czerwca, Gdańsk, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wiemy, że do tej pory odbywały się między innymi takie konferencje i w Berlinie, i w Rzymie, i tam debatuje się o tych licznych wymiarach związanych właśnie z odbudową na rzecz Ukrainy. Mieli pojawić się, czy mają pojawić się tam przedstawiciele rządu ukraińskiego, przedsiębiorcy, etc. Co teraz się stanie z tą konferencją? Myśli pan, że to będzie jakiś taki moment przełomu, albo będzie miało istotne znaczenie, czy raczej nie? Czy biznes się nie obraża i przyjedzie?
2: Nawet jeżeli biznes się pojawi, ukraiński, czy też w ogóle, nawet jeżeli ta konferencja nie zostanie jakby... trwanie nie zostanie zachwiane, bo to by była oczywiście wizerunkowa porażka rządu Donalda Tuska, gdyby tam doszło do jakichś nieporozumień albo Ukraińcy chcieli coś udowodnić. Ja pamiętam swego czasu po wystąpieniu Zełenskiego w ONZ-cie, on wysłał taką nieoficjalną operatywkę, żeby ukraińscy politycy przestali jeździć do Polski, przekraczać polską granicę, czy analitycy, czy politycy nie zerwali kontakty, krótko mówiąc, z elitami polskimi. Niewykluczone, że może powtórzyć to w przypadku Gdańska. Tego jeszcze nie wiem. Natomiast tutaj co do zasady, jeśli chodzi o treść tej konferencji, to tam nikt ze strony rządowej nie ma złudzeń, że tam nie zostaną podpisane przełomowe kontrakty, prawda? Jakby... filozofia mówienia o odbudowie ze strony Ukrainy to jest filozofia listów intencyjnych, czyli podpisywania pewnego rodzaju niezobowiązujących dokumentów i to też jakby pomiędzy stroną ukraińską, a stroną jakby państw zachodnich, często te interesy się rozmijają. Ukraińcy oczekują kapitału przede wszystkim, pieniędzy, krótko mówiąc. Są prodolarowi, czy proeurowi. a oczekują kapitału. A biznes zachodni czy politycy zachodni no, oczekują umów, kontraktów, know-how, transferu wiedzy w konkretnych inwestycji, w które można by wejść. Także bardzo często po prostu te intencje się rozjeżdżają. Natomiast co do zasady, ja uważam, że w ogóle kwestia odbudowy Ukrainy w Polsce jest kwestią absolutnie zmitologizowaną i obserwowałem to rok po roku, jeżdżąc na konferencję dotyczącą odbudowy do Poznania. W ubiegłym roku tam chyba nawet ambasadora ukraińskiego nie było na tej konferencji, w sensie nie był reprezentowany na bardzo niskim szczeblu dyplomatycznym. Ukraina była reprezentowana na niskim szczeblu dyplomatycznym, także ta mitologizacja, ona powoli też wręcz umiera taką śmiercią naturalną. Tak jak w przypadku Iraku, w pewnym momencie po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że uwierzyliśmy w tak zwane garbate aniołki. No i to jest dokładnie ta sama sytuacja. I tutaj ja też jak rozmawiałem z przedstawicielami obecnej koalicji rządzącej czy rządu o tej konferencji w Gdańsku jeszcze przed sporem z Zełenskim, to nie miałem wrażenia, że oni oczekują jakichś przełomowych decyzji na tej konferencji w Gdańsku. Oni od dawna też się nie łudzą co do tego, z kim mają do czynienia po drugiej stronie.
1: No i teraz właśnie powstaje chyba to jedno z ważniejszych pytań, panie redaktorze. Czas nazwania tej jednostki wojskowej tak, a nie inaczej. Dlaczego akurat w tym terminie zdecydował się Wołodymyr Zełenski na taki ruch? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy jednak właśnie w tle nie pojawiają się te pieniądze, o których pan mówi, czyli te niemieckie przede wszystkim pieniądze, czy jeszcze idąc gdzieś na zachód? No bo my w Polsce zachodzimy w głowę, a dlaczego teraz, tak? Dlaczego akurat ten moment?
2: Nie, no to jest tak, że Zełenski zdaje sobie sprawę z tego, że musi poprawić swoją pozycję wewnątrz Ukrainy. To ma związek między innymi z aferą Mindicza, czyli wielką aferą korupcyjną, która polegała na tym, że prano pieniądze pochodzące z korupcji, budując willę dla prezydenta i jego przyjaciół w Kozynie pod Kijowem. I ten sojusz z poroszenkowcami, czy też z prawicą, ze skrajną prawicą, ma wymiar taki drobnicowy, wewnętrzny, po to, żeby tą pozycję Zełenskiego poprawić. I to jest po stokroć żenujące, jeżeli weźmie się to na warsztat i rozpracowuje istotę decyzji Zełenskiego.
1: No i położy się na wadze, tak? Jednak.
2: Oczywiście. Jeśli on jest w stanie położyć na szali relacje z państwem, z którym ma dość istotny odcinek granicy i interesy pewne wspólne, na rzecz budowania swojej popularności wewnątrz kraju w oparciu o odwołanie się do ideologii totalitarnej, ludobójczej, no to mamy problem. I co więcej, na to się też nakłada jednak pewnego rodzaju legalizowanie od dość dawna na Ukrainie, takiego przywiązania do promowania nacjonalizmu integralnego w wersji light, czyli tego nacjonalizmu, który jest z punktu widzenia Polski nieakceptowalny, którego korzenie są w ludobójstwie na Wołyniu. No i niestety Zełenski idzie tą drogą. Nie tylko idzie w garniturze, czy też w stroju taktycznym patrioty, no ale też nacjonalisty.
1: Ale to co, to Zełenski jest politycznym głupcem, panie redaktorze? On nie wie, co robi? Czy myśli, że będzie wiecznie rządził Ukrainą? Przecież też ma świadomość, że jego czas w pewnym momencie się skończy.
2: Dla każdego polityka podstawowy front to jest front wewnętrzny. Jakby stosując tą marksistowską, aczkolwiek prawdziwą definicję polityki czy partii politycznej, każda partia polityczna, jakby głównym celem partii politycznej jest zdobycie, utrzymanie władzy. I to samo dotyczy polityka. On jakby przede wszystkim musi walczyć o władzę, utrzymanie władzy. Musi kiedyś poddać się testowi, który polega na wyborze i swoją prezydenturę przedłużyć albo wejść w układ z ugrupowaniami politycznymi na Ukrainie, na przykład, żeby zmienić ustrój, na przykład wybierać prezydenta przez parlament, jeżeli taki pomysł kiedyś się pojawi na agendzie.
1: Ale przecież w Polsce mieszkają miliony jego rodaków, tak?
2: Tak, no wziął ich za zakładników, oczywiście, że tak. No to jest, bo oczywiście diaspora ukraińska jest zakładnikiem tego sporu i najprawdopodobniej dostanie rykoszetem. Moim zdaniem, naturalnym jest sięgnięcie po narzędzia takie jak przywileje dla Ukraińców w Polsce, prawda? To jest naturalny repertuar, po który sięgną politycy.
1: Myśli pan, że do tego dojdzie w tej konfiguracji politycznej, która jest dzisiaj, czyli prezydent Nawrocki i Donald Tusk, że może dojść do takiego ruchu? Mi się wydaje osobiście, że nie, ale...
2: Ale to kandydat Trzaskowski mówił o pozbawieniu przywilejów Ukraińców. To nie jest tak, że
1: no i nie wygrał.
2: który jest mistrzem, ale Donald Tusk jest mistrzem czytania sondaży, prawda? Dla niego mam wrażenie, czasami sondaże są celem samym w sobie. No on wie, jaka jest emocja społeczna w Polsce, czyta te emocje i dodatkowo ma po drugiej stronie dwie konfederacje i PiS, który pewnie bardzo chętnie będzie współpracował w tej dziedzinie. Dodatkowo inicjatywa jakby z Orderem Orła Białego jest ze strony prezydenta. To jest ogromna zagwozdka dla Donalda Tuska, jak z tego wybrnąć.
1: No bo czy podpisze, czy nie podpisze, jak pan myśli? Czy będzie tutaj zgoda i kontrasygnata premiera przy tym akcie?
2: Znaczy ona nie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby pozbawić Zełenskiego orderu. Natomiast myślę, że Tusk będzie próbował jakoś lawirować, ale obserwując konferencję po incydencie na Morskim Oku, czy z wjazdem influencera na Morskie Oko, wydaje mi się, że on pójdzie w kierunku zagospodarowania.
1: A jak pan w ogóle odebrał, po pierwsze, bo rozmawiamy o tych sprawach tak szeroko, ale pan, jako człowiek, który jeździ na Ukrainę wielokrotnie, który zna tamtą mentalność, jak pan odebrał i tę nazwę, którą dokonał Wołodymyr Zełenski i ten pomysł Karola Nawrockiego, jako Polak, jako publicysta, jako dziennikarz?
2: To, co zrobił prezydent Polski, było jedynym słusznym rozwiązaniem. Jakby obowiązkiem prezydenta, głowy państwa jest jednak zagospodarowywanie pewnych emocji, szerokich emocji, które są w narodzie, w społeczeństwie. Widzimy przecież, co się wydarzyło. Widzimy to poczucie Polaków, którzy przecież Polacy nie zawiedli Ukrainy od 2004 roku ani razu. I w czasie pomarańczowej rewolucji Kwaśniewski, który negocjował kompromis. I w 14 roku, kiedy Sikorski jechał z misją negocjacyjną na Majdan. I w 22 roku, kiedy otworzyliśmy swoje domy dla Ukraińców i przekazaliśmy im ciężki sprzęt, kiedy nie było to powszechne w Europie. Polska Ukrainy nie zawiodła ani razu. Tymczasem co chwilę albo czytamy na X-ie opinie, że mamy jakieś postkolonialne kompleksy, czy też próbujemy im dokopać, albo widzimy działania Zełenskiego, który rehabilituje Melnyka, najprawdopodobniej sprowadzi zwłoki Bandery na Ukrainę, który nadaje imię UPA jednostce sił specjalnych. No, ile można znosić te spluwanie w twarz?
1: Kolejnym krokiem powinno być odebranie przywilejów?
2: Ja już od dawna to postulowałem. W sensie uważam, że Polska powinna dzielić się swoim bogactwem tylko z państwami, które są w sojuszach formalnych z Polską. Czyli są przede wszystkim w Unii Europejskiej i działają na zasadzie wzajemności. Czyli również my korzystamy z przywilejów w tych państwach. Świadczenie 800+ nie jest pomocą społeczną. To jest podział bogactwa, którego dokonuje naród polski, redystrybuując to bogactwo, które zgromadziliśmy po 36 latach od upadku komunizmu.
1: No ale zaraz oczywiście odezwał się głosy, że Ukraińcy także wpływają na nasze PKB, że również płacą podatki, że...
2: No to jest standardowy argument, który pojawia się w grze. Płacenie podatków. Ja też płacę podatki i nie uważam, żeby to była łaska, którą robię dla państwa. Podatki są obowiązkiem i to nie jest, nikt nikomu tutaj w łaski nie robi, że płaci podatki. Tak samo jak dokładanie się do PKB. No to jest, każdy ma wybór, no może się nie dokładać, prawda, do tego PKB i zmienić swoje miejsce zamieszkania. Chodzi o to, że po prostu świadczenie 800+ jest pewnego rodzaju bardzo specyficznym rodzajem redystrybucji bogactwa nagromadzonego w Polsce, które niekoniecznie musi być adresowane do państw, które nie działają na zasadzie wzajemności.
1: To ja jeszcze wrócę do tego, panie redaktorze. Czy Wołodymyr Zełenski nie boi się tego, że będzie miał po prostu mniej pieniędzy z Unii Europejskiej, że po prostu te pieniądze będą blokowane? Jak on chce i kogo chce przede wszystkim namawiać do tego, żeby wspierali, żeby dofinansowywali, żeby wysyłali sprzęt, skoro straci takiego, czy traci takiego ważnego sojusznika jak Polska?
2: Może on po prostu nie wierzy w to, że Ukraina wstąpi kiedyś do Unii Europejskiej. Niewykluczone, że też w tej kalkulacji jego jest zbudowanie wokół Polski obrazu takiego państwa, które pełni rolę Orbana w tym momencie, czyli głównego blokującego drogę do Unii i jest jakby uzasadnieniem, dla którego Zełenski odniósł porażkę w integrowaniu swojego państwa z Europą. Bo proszę zauważyć, on od kilku miesięcy lansował koncepcję szybkiej ścieżki Ukrainy do Unii. Ona upadła, ta koncepcja, nie z powodu Polski, tylko z powodu między innymi Niemiec i Francji, które nie wyobrażają sobie takiego wariantu. Przecież nawet Holandii proukraińskiej mocno, w której, przypomnijmy, odbyło się referendum w 2014 roku o tym, czy Ukraina powinna podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią. Referendum, w którym Holendrzy powiedzieli nie. I teraz tak, Jeśli Polska staje się kozłem ofiarnym, no to w naturalny sposób jest uzasadnieniem dla Zełenskiego porażki, którą odniósł, czyli porażki w postaci szybkiej ścieżki do Unii. I tutaj też musimy mieć tego świadomość. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby dalej wspierać transfer pieniędzy na przykład na Ukrainę unijnych, czy jakichś programów takich jak na przykład w ramach inicjatywy Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To jest pewien pomysł ukraiński, który polega na tym, żeby po prostu wysysać z Unii pieniądze na rzecz na przykład budowania infrastruktury na Zakarpaciu. To nie wyobrażam sobie, żeby Polska coś takiego popierała. To nie ma racji bytu. Kolejna sprawa. Sprowadzono niedawno szczątki Melnyka na Ukrainę. Zastanawiam się, jak Ukraińcy z Monachium będą chcieli te szczątki Bandery sprowadzić. Jaką trasą poleci samolot i gdzie wyląduje, który będzie chciał te szczątki na Ukrainę sprowadzić. Czy wyląduje w Rzeszowie, czy też na przykład w Balicach, w Krakowie. To wszystko jeszcze przed nami. Cała ta imba związana z wojną o historię jeszcze przed nami. Natomiast ma ona wiele aspektów, choćby właśnie takich, o których wspomniałem, czyli próbę uwikłania jakby Polski w winę o zablokowanie tych relacji ukraińsko-Unii.
1: Tak, to jest na pewno ten ważny element, ale jeszcze jest ta sprawa, która na pewno wiąże się z poniekąd z pana książką, bo w ostatnim czasie oczywiście bardzo dużo mówimy na temat ekshumacji i ten fragment, którego może nasi słuchacze nie do końca znają, ale w każdym razie jeden z dyplomatów powiedział, że Paweł Kowal wprowadził, można powiedzieć, cenzurę i nie wpuszczał dziennikarzy do miejsc, w których trwały prace. Mówimy oczywiście o ekshumacjach w Późnikach, rok 2025. Pan mówi, że widział te zdjęcia, że chodziło o to przede wszystkim, żeby nie grzały medialnie i ten dyplomata mówi coś takiego. Zgadza się, nie chciał pan Kowal internetowych dyskusji na temat tego, ile gwoździ odnaleziono w głowie zamordowanego dziecka. Ma to jakiś sens, chociaż Ukraińcy napuszczali na nas media i historyków, którzy z uporem maniaka powtarzali, że w Późnikach ludzie ginęli za sprawą NKWD. No i tutaj mamy te dwa wątki. Pierwszy to jest wątek związany z panem Pawłem Kowalem. Mnie osobiście zdziwiła taka decyzja, albo przynajmniej ta cenzura, ponieważ mamy na przykład zdjęcia pana Leona Popka, pana doktora, który bada też od kilkudziesięciu lat tę sprawę i one są na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i możemy zobaczyć, jak wyglądały te ekshumacje, jak wyglądały te prace i te zdjęcia są. Dlaczego w tej sprawie akurat miałoby być inaczej, panie redaktorze?
2: Tam jest też powód bardzo ważny, taki prozaiczny, moim zdaniem uzasadniony. W tych ekshumacjach brał udział jednym z głównych jakby...
1: Rozumiem, pan Dancewicz.
2: Tak, jeżeli ktoś ekshumuje szczątki swojej rodziny, to warto by było może zapytać tą osobę, czy ona sobie życzy, aby te zdjęcia krążyły w przestrzeni publicznej na platformie, która nie sprzyja, że tak powiem, wyważonej debacie czasami. No to też najdelikatniej mówiąc, czasami formułowane są tam sądy radykalne i takie, które bywają wyostrzone. I tutaj ja uważam, że ten argument należało rozważyć. Znaczy ja też znam relacje osób, które brały udział w ekshumacjach. Często to dochodziło do poważnych kryzysów związanych z układem nerwowym osób, które były w to zaangażowane z racji tego, co ekshumowano, w sensie jakiego typu szczątki ludzkie.
1: Myślę, że podobne były i w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej, tak? Tam były głównie kobiety i dzieci. Ten materiał jest. Ja z jednej strony rozumiem te względy rodzinne, ale z drugiej strony, zresztą pan sam o tym mówi wielokrotnie, że jednak faktom nie można zaprzeczać. I nie mówię o tym, żeby to publikować na X-ie, tylko na przykład na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, tak? My nie mamy relacji, my nie widzieliśmy.
2: Ale zdaj sobie pani sprawę z tego, że zdjęcie ze strony IPN-u trafi do na X, prawda?
1: Mówię, z Ostrówek i z Woli są te zdjęcia.
2: Tak, natomiast co do później, ja używam konkretnego argumentu dotyczącego osoby, która miała prywatny interes w tym, żeby nie prowadzić publicznych debat na temat tego, czym się ta osoba zajmuje. Ja uważam, że ten argument jest zasadny, że on się trzyma kupy co do zasady i warto go uwzględnić w tej dyskusji. Oczywiście to nie jest tak, że da się utrzymać w jakiejś tajemnicy to kogo ekshumowano w Późnikach i że były to często po prostu dzieci z gwoździem w głowie, prawda? To jest jakby jasne. Natomiast najpierw dajmy tutaj prokuraturze czas na to, żeby mogła nad tą sprawą popracować I uwzględnijmy ten argument dotyczący osoby, która miała prywatny interes rodzinny podczas ekshumacji w Późnikach. To jest moim zdaniem istotny argument i wydaje mi się, że należy go uwzględnić w tej dyskusji.
1: To są Późniki. Teraz na przełomie kwietnia i maja chyba, albo przynajmniej w maju, była kolejna wyprawa i kolejna ekshumacja poszukiwania w tych miejscowościach, o których mówiłam, czyli Wola i Ostrówki. No i jak pan patrzy też na tę całą sytuację związaną ze zgodami na ekshumację? No bo przecież Instytut Pamięci Narodowej rocznie występuje o te zgody, musi je cały czas ponawiać. No i jedna na kilka lat albo kilkanaście lat, mówię o instytucji państwowej, no na pewno bardzo niepokoi.
2: Oczywiście, że tak. No to jest, jakby widać to bardzo wyraźnie, że ukraińskie instytucje o wiele większą sympatię mają do ekshumowania żołnierzy Wehrmachtu. No to jesteśmy świadkami tych ekshumacji na dużą skalę ze strony prowadzoną przez Niemców. Ekshumacji żołnierzy, którzy ginęli po prostu na froncie wschodnim podczas działań Wehrmachtu w czasie operacji tam na Łuku Kurskim, czy po prostu przesuwania się tego frontu południowego, frontu wschodniego, jego południowego odcinka przez Ukrainę w stronę Charkowa między innymi. Jak rozumiem, Ukraińcy tutaj nie widzą żadnego problemu w tym, żeby żołnierze armii, która walczyła interesy Adolfa Hitlera, żeby oni byli ekshumowani szybciej niż ofiary ludobójstwa, którego dokonało UPA. To wynika z oczywistych powodów. No, ten mit założycielski państwa współczesnego ukraińskiego, który jest oparty o UPA, zostałby naruszony, gdyby się okazało, że po prostu na masową skalę UPA mordowało przede wszystkim cywilów, a przede wszystkim kobiety i dzieci, a nie mężczyzn w wieku poborowym, prawda? Chociaż oni oczywiście też byli ofiarami. Natomiast ja też od dawna mówię o tym, że jakby dowodem dobrej woli ze strony Ukraińców byłoby odmrożenie tych ekshumacji bezwarunkowe i natychmiastowe po obydwu stronach, polski i ukraiński. Chociaż z drugiej strony wtedy pojawia się argument, czy też taką opinię słyszałem, rozmawiając z ludźmi znającymi ten temat, rozmawiając do swojej książki z historykami, czy z ludźmi zaangażowanymi w procesy ekshumacyjne, kwestia tego, czy polskie państwo by udźwignęło takie odmrożenie natychmiastowe i jednoczesne.
1: Nie, no wiemy oczywiście, że nie mamy takiej liczby specjalistów i zespołów. No właśnie, musielibyśmy się posiłkować gdzieś za granicą. No
2: czy wtedy nie doprowadzilibyśmy do jednak podważenia sprawczości państwa polskiego w tej kwestii? To jest pytanie otwarte.
1: Ale zresztą sam pan wie, warunki atmosferyczne na przykład są gigantycznym tutaj elementem, który warunkuje. Więc Pomorski Uniwersytet Medyczny, tak, Szczecin, do tych specjalistów nie ma dużo. Myślę, że w kilkanaście miejsc można by było jednocześnie pojechać, ale nie więcej.
2: Tak, to prawda. Natomiast no, tu jest kwestia właśnie takiego zamanifestowania dobrej woli politycznej ze strony Zełenskiego i nie grania po prostu ekshumacjami, nie stosowania tego jako elementu nacisku, bo przecież doskonale wiemy, że strona ukraińska w ilościach homeopatycznych obraża ekshumację i próbuje traktować to jako element gry z Polakami.
1: Mają przełożenie, tak? Wiedzą, gdzie dotknąć, gdzie jest ta nasza wrażliwość. Ale panie redaktorze, to jeszcze ten wątek, który pojawił się na końcu zdania. Oczywiście książka Kłopot z Zełenskim. Mówi ten dyplomata, że Ukraińcy napuszczali na nas media i historyków, którzy z uporem maniaka powtarzali, że właśnie w Późnikach ginęli ludzie za sprawą NKWD. Jak pan, no mi to jest w ogóle ciężko sobie wyobrazić, tak, że jest mogiła, są prace, wiemy dokładnie, co się wydarzyło. Jak można dopuścić do takiej sytuacji, żeby ktoś się taki pojawiał w ogóle i ta mentalność taka zupełnie skrajnie inna gdzieś od naszej? No mi ciężko było w ogóle to przeczytać.
2: Znaczy, to jest drugi element składowy działań wrogich władz ukraińskich wobec sąsiada, który nigdy nie zawiódł, mówiąc najoględniej. Z jednej strony właśnie upaństwowienie ideologii, która nawiązuje do UPA, czyli do formacji, która dokonała ludobójstwa na Polakach, a z drugiej strony negacjonizm, który jest uprawiany. Czyli krótko mówiąc, ktoś, kto mówi o tym, że to NKWD mordowało Polaków w Późnikach, w gruncie rzeczy nie różni się niczym od Irvinga, który mówi, że nie było Holokaustu. To jest to samo tak naprawdę. Tylko problem polega na tym, że mówią to wpływowi historycy pod nazwiskiem po stronie ukraińskiej, czy też na przykład przedstawienie tego argumentu, że głównym celem UPA było NKWD i Sowieci. No to okej, przedstawmy Excele i pokażmy, ile ofiar było.
1: To są kilka tysięcy chyba, prawda?
2: To jest oczywista nieprawda. No, tak samo jak relatywizowanie czy negowanie po prostu odpowiedzialności UPA za ludobójstwo na Polakach jest czymś absolutnie nieakceptowalnym z punktu widzenia Polski. Natomiast no, ten relatywizm, on jest powszechny. No, tam się używa pojęć na przykład wojna chłopska. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że na przykład Holokaust był wojną burżuazyjną pomiędzy bankowcami niemieckimi a żydowskimi, prawda? To byśmy doszli do tego samego absurdu, do tej samej nieprawdy, kłamstwa, czegoś, co by obrażało pamięć osób, które zginęły w Holokauście. Kolejny punkt. Wojna polsko-ukraińska. Wiatrowicz dzieli ją na pierwszą, drugą. To jest nieprawda, to jest ludobójstwo, nie wojna polsko-ukraińska. Kolejna kwestia, że zabijało NKWD, a nie UPA. To jest też nieprawda. Akcja w Chrubieszowie, AK i UPA przeciwko NKWD, nie jest dowodem na to, że UPA nie zamordowało w akcie ludobójstwa, masowym akcie ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce.
1: Oczywiście, to był jakiś element tylko wyrwany z historii. Zostały nam 4 minuty, panie redaktorze. Czego tak nawet... Znaczy, czy ten strach jest tak gigantycznie paraliżujący elity ukraińskie, że oni po prostu boją się na tej prawdzie historycznej budować tych podwalin? Bo dla nas, jako Polaków, wydaje mi się, że to by było bardzo oczyszczające i bardzo takie wzniosłe, szlachetne. Także nam tego po prostu brakuje od nich.
2: Jak kiedyś usłyszałem od jednego z polityków prawicy bardzo mądre zdanie, że dojrzały naród potrafi rozliczyć się ze swoimi stodołami. To było oczywistym nawiązaniem do pewnych kontrowersyjnych kart w historii Polski. Ukraina takiego podejścia nie ma. Myślę, że doskonale rozumie, że mit założycielski państwa ukraińskiego zostałby podważony. Tym samym, gdyby zaczęli szczerze mówić o ludobójstwie, którego UPA dokonała na Polakach, bo to było główne zajęcie, którym trudniła się UPA w latach 40., poza myśleniem w kategoriach budowy niepodległego państwa we współpracy z III Rzeszą, to jednak jest po prostu rujnujące dla tego mitu założycielskiego i stąd ta zaciekłość, stąd ta upartość, stąd negacjonizm, stąd relatywizm, stąd podważanie pewnych prawd, które są ustalone przez historyków umiarkowanych, takich jak na przykład profesor Grzegorz Motyka, który przecież żadnym radykałem nie jest.
1: Jest historykiem po prostu, tak?
2: Absolutnie. Od lat zajmuje się tematyką Wołynia, ludobójstwa wołyńskiego. Jest wyważonym historykiem, który jednak ponad wszelką wątpliwość wykazał fakty, a nie opinię czy publicystykę historyczną.
1: No i to jeszcze na koniec. Wczoraj rozmawiałam z panem prokuratorem Piotrem Zającem, który prowadzi śledztwo w sprawie ludobójstwa na Wołyniu. No i powiedział, że od 10 lat Ukraina nie wysyła, nie dostarcza żadnych dokumentów, żadnych archiwaliów, o które prosi strona polska, tłumacząc to interesem narodowym, więc oni nawet w sumie za bardzo ukrywają się z tym, na czym im zależy.
2: Oczywiście, no te dokumenty są w archiwach SBU, to jest jasne. Tak samo jak były dokumenty dotyczące operacji polskiej, które Ukraińcy ujawnili. Zresztą ujawniał je Wołodymyr Wiatrowicz, który wówczas po pomarańczowej rewolucji był szefem archiwów SBU, z którym miałem okazję rozmawiać zresztą o tych dokumentach o operacji polskiej. Mam tą publikację w domu, bardzo wartościową, na temat operacji polskiej, której dokonał NKWD na Polakach, na terenach dzisiejszej Ukrainy. Oczywiście kwestie te dokumentów wołyńskich są utajniane, dokładnie na tej samej zasadzie, na której Niemcy nawet z XVIII wieku nie chcą ujawniać dokumentów dotyczących jurgieltników. To, o czym mówił profesor Grzegorz Kucharczyk z kolei, który interesował się tematem jurgieltników, czyli ludzi, którzy brali pieniądze od państwa pruskiego w okresie rozbiorów. Niemcy dostęp do tych dokumentów zamknęli, gdyż nie chcą po prostu ujawniać różnych przykrych kart dotyczących ich historii. Dlaczego mieliby tego nie robić Ukraińcy? No, z oczywistych powodów zamykają archiwa po to, żebyśmy nie mieli łatwego dostępu do materiału dowodowego, który posłuży w gromadzeniu kolejnych dokumentów, kolejnych dowodów na ludobójstwo wołyńskie.
1: Smutna jest ta konstatacja w tych relacjach polsko-ukraińskich. Panie redaktorze, jakiś pozytywny akcent może na koniec?
2: Pozytywnym aspektem jest to, że tak jak powiedziałem, Polska jest partnerem, który nigdy nie zawiódł. I to jest, my po swojej stronie robotę zrobiliśmy. Teraz czekamy na wzajemność w tych relacjach.
1: Tak jest. Mówił o tym Zbigniew Parafianowicz, między innymi autor najnowszej książki Kłopot z Zełenskim, także Polska na wojnie. Panie redaktorze, następna rozmowa stricte na temat książki. Dobrze?
2: Tak się umawiamy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj jest środa, co by oznaczało, że mamy czas na Zoom na Afrykę, ale podobnie jak w zeszłym tygodniu będziemy jeszcze rozmawiali na temat Armenii oraz nadchodzących wyborów, ponieważ jak wiemy, jak możemy się coraz częściej dowiedzieć z różnych mediów, są to wybory parlamentarne, które odbędą się już 7 czerwca, które będą niezwykle ważne nie tylko dla regionu Południowego Kaukazu, ale także dla relacji między Zachodem a Rosją, dla relacji między Unią Europejską a właśnie tym obszarem Kaukazu. Ale wcześniej, zanim posłuchamy rozmowy, jednej z rozmów, które nagrałem w zeszłym tygodniu, będąc właśnie w Armenii, porozmawiamy, zerkniemy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie już tradycyjnie, ale także przeniesiemy się w czasie rozmowy z redaktorem Zbigniewem Dąbrowskim do Ameryki Łacińskiej, ponieważ tam również tych różnych wydarzeń nie brakuje. Ale zaczynamy od Bliskiego Wschodu, od kolejnego dnia wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wojny, która rozpoczęła się, przypomnę, 28 lutego. I choć od 8 kwietnia obowiązuje teoretycznie zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, to wszystko wskazuje na to, że coraz bardziej jest on teoretyczny, coraz bardziej przypomina on to zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, które, jak wiemy, zupełnie nie jest respektowane. A dlaczego? Dlatego, że w ciągu ostatnich godzin ponownie doszło do wymiany ciosów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Do takiej wymiany ciosów już doszło trzykrotnie na przestrzeni tygodnia. Stany Zjednoczone bombardowały cele w południowym Iranie. Iran odpowiadał, ale chyba te wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin były takim najmocniejszą wymianą ciosów między Waszyngtonem a Teheranem. Z jednej strony została zbombardowana przez Amerykanów wyspa Keszm w cieśninie Ormus. Został także uderzony przez jedną z amerykańskich rakiet tankowiec, który próbował przełamać blokadę nałożoną na Iran przez marynarkę Stanów Zjednoczonych. Z kolei Iran uderzył w cele w Bahrajnie i w Kuwejcie. I to właśnie w Kuwejcie doszło do największych zniszczeń. Jeden z tych pocisków trafił w lotnisko międzynarodowe właśnie w Kuwejcie. W wyniku tego ostrzału zginęła jedna osoba, 63 osoby zostały ranne, a według władz Kuwejtu w kierunku tego kraju nadleciało 13 rakiet balistycznych oraz 17 dronów. Władze kuwejskie oczywiście potępiły ten atak. W każdym razie mowa była także w ostatnich godzinach o kolejnym wywiadzie, którego udzielił Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent, który wypowiadał się dla kilku mediów, między innymi dla podcastu Pod Force One. To był wywiad, w którym Donald Trump był pytany o tę wymianę zdań z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. O tym mówił Państwu wczoraj. Między tymi panami, między Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem miało dojść do dwóch rozmów telefonicznych, które były raczej burzliwe, szczególnie ta druga, w trakcie której prezydent Donald Trump miał krzyczeć na Benjamina Netanyahu, miał również przeklinać. Później te informacje były dementowane przez źródła amerykańskie, ale właśnie o to, w jaki sposób ta rozmowa przebiegała, został zapytany Donald Trump w podcaście Pod Force One. Posłuchajmy.
2: You were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?"
1: Powiedział pan, że jest stuknięty. Co ty robisz? Mogłem ci uniknąć więzienia. Rozmawiał pan z nim w ten sposób? Tak, ale nie powiedziałbym, że byłem zły. Byłem trochę zdenerwowany jego ciągłymi atakami na Liban. W pewnym momencie powiedziałem: Bibi, musimy to powstrzymać. Musisz przestać. Ale mam z nim bardzo dobre stosunki.
2: But I have a very good relationship. We've done well together. He always says.
1: To powiedział Donald Trump, a Donald Trump także wypowiadał się dla New York Post.

0: Post powiedział między innymi w tym drugim wywiadzie, że chętnie spotkałby się z najwyższym przywódcą Iranu, Mosztabą Chameneim. Powiedział Donald Trump, że Chamenei Junior jest rzeczywiście zaangażowany w proces decyzyjny w Teheranie, coś czemu Trump i jego administracja przez długi czas zaprzeczali. Trump między innymi mówił, że Chamenei został ciężko ranny i w związku z tym nie jest w stanie odgrywać jakiejkolwiek roli na szczytach władzy w Teheranie. No i wreszcie Izrael, gdzie Benjamin Netanyahu, wspomniany już przeze mnie wczoraj, zapowiedział inwestycje warte 13 miliardów szekeli, czyli 4,5 miliarda dolarów. Inwestycje, które mają zabezpieczyć północną część Izraela przed atakami ze strony Hezbollahu. A teraz przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, w Peru. Dalej trwa saga związana z wyborami prezydenckimi i nie tylko. Jest już z nami na łączach Zbigniew Dąbrowski, gospodarz między innymi audycji Republika Latina. Dzień dobry, Zbyszku.
1: Dzień dobry, buenas tardes.
0: No i co dzieje się w Peru i dlaczego cały czas o tym Peru mówimy już chyba od ponad miesiąca?
1: No, ja myślałem, że będziemy rozmawiali bardziej o Kolumbii niż
0: o Kolumbii, przepraszam, najmocniej. Tak, cały czas Peru, rzeczywiście Kolumbia. Coś mi się tutaj nie zgadza.
1: Jak już wywołałeś Peru, no to tylko przypomnę, że w najbliższą niedzielę ma odbyć się druga tura wyborów prezydenckich. Przypomnę, że mamy dwójkę kandydatów, czyli Keiko Fujimori, kandydatką prawicy, i Roberto Sanchez'a, kandydata lewicy. No i tutaj sondaże przedwyborcze raczej nie faworyzują żadnego z kandydatów. To znaczy, raczej bym powiedział tak, że poparcie dla Keiko, ono raczej oscyluje w większych miastach, powiedzmy, gdzie powiedzmy prawica jest silniejsza, oczywiście na czele z Limą, natomiast Roberto Sanchez z pewnością może liczyć tutaj na głosy prowincji, czyli powiedzmy no tych obszarów wiejskich zamieszkałych głównie przez ludność pochodzenia metyskiego czy wręcz rdzennego. Także myślę, że do Peru powrócimy w przyszłym tygodniu, kiedy już powiedzmy pojawią się pierwsze wyniki tych wyborów, bo na pewno będą to ciekawe informacje, a teraz przeskoczmy do
0: Kolumbii.
1: Sąsiada,
0: tak jest.
1: Peru, czyli właśnie do Kolumbii, bo tam miała miejsce pierwsza z kolei tura wyborów prezydenckich. No i tutaj pojawiło się naprawdę bardzo dużo niespodzianek. Główną niespodzianką, myślę, jest wynik tych wyborów, bowiem pierwszą turę niespodziewanie wygrał Abelardo de la Espriella. Kandydat prawicy, i to bym powiedział taki kandydat turbo prawicy. Osoba, bym powiedział, troszkę, gdybyśmy mogli go porównywać do innych kandydatów z Ameryki, znaczy do innych przywódców, powiedzmy z Ameryki Łacińskiej, no to tutaj porównuje się go z pewnością do Javiera Milei, z prezydenta Argentyny, i prezydenta Salwadoru Najiba Bukele. Drugie miejsce zajął Iwan Cepeda, kandydat lewicowy. I tutaj pojawi się kolejna niespodzianka, ponieważ wszystkie sondaże przedwyborcze mówiły o tym, że pierwszą turę wygra jednak Iwan Cepeda. Natomiast rzeczywiście ta różnica pomiędzy obydwoma kandydatami jest znaczna, bowiem mówimy tutaj o 700 tysiąca głosów. Weźcie Państwo pod uwagę, że w przeciwieństwie do Peru te głosy w zasadzie na wyniki wyborów były znane już w poniedziałek, pierwszej tury wyborów oczywiście. W związku z tym tutaj pojawiła się niespodzianka, ale też no, bardzo sprawnie te głosy, w przeciwieństwie do Peru, bardzo sprawnie te głosy policzono. Natomiast myślę, że też kolejną niespodzianką jest fakt, że obydwaj kandydaci zdobyli miażdżącą ilość głosów. Jeżeli sobie sumujemy wyniki wyborów, znaczy procentowe wyniki głosowania, Abelardo de la Espriella zdobył 43,74% głosów, Iwan Cepeda 40,9% głosów, czyli obydwaj kandydaci w sumie zdobyli prawie 85% głosów. Troszeczkę można powiedzieć tak, że pierwsza tura wyborów w ogóle nie liczyła się dla innych kandydatów. No przypomnę Państwu, że kandydatka Uribistów, czyli centroprawicy, czyli partii związanej z partii do Centro Democratico, partii związanej z byłym przywódcą Kolumbii, czyli Álvaro Uribe, zdobyła niecałe 7% głosów. Czwarty z kolei przedstawiciel Centrum, Sergio Fajardo, zdobył tych głosów nieco ponad 4%. A cała reszta kandydatów zdobyła tych głosów poniżej 1%. Mówi się tak, że w zasadzie ich wyniki były niższe niż po prostu niż błąd statystyczny, czy niż głosy oddane jako nieważne. No i teraz, proszę Państwa, pytanie jest takie, kto wygra w drugą turę wyborów. No tutaj sondażownie mówią wyraźnie, że jednak będzie to powrót prawicy do władzy w postaci Abelardo de la Espriei. Ostatni sondaż pracowni Encuenta Atlas dla takiego czasopisma bardzo ważnego kolumbijskiego Semana mówi tak, że na Adela Espieje chciałby zagłosować ponad 50%, tutaj mówimy 50,3% głosów, na Cepedę zaledwie 42,6% głosów. Zresztą, proszę Państwa, w ogóle ciekawy jest też rozkład głosów, bowiem pokazuje de facto, że mamy dwie różne Kolumbie. To znaczy, na De La Espieje głosowało środek Kolumbii. Jakbyśmy sobie wzięli mapę Kolumbii, może powiedzmy w ten sposób, no to możemy wykroić sobie taki wielki owal w środku Kolumbii. To są tereny między innymi Eje Cafetero, czyli tych miejsc, gdzie uprawia się kawę, tereny rolnicze, tereny bardzo konserwatywne. I tam zawsze zwyciężała prawica. Tak było również i teraz. Prawdopodobnie też tak będzie w drugiej turze. Natomiast na Ivana Cepedę z kolei głosowały obrzeża, czyli obydwa wybrzeża Kolumbii, wybrzeże atlantyckie, wybrzeże Pacyfiku. Głosowali również wyborcy z regionu Amazonii, ale to ciekawe też, proszę Państwa, na Ivana Cepedę głosy oddała większość mieszkańców stolicy tego kraju, czyli miasta Bogota. I też co ciekawe, proszę Państwa, jest to, że na Abelardo de la Espieje głosowały głównie kobiety, co mówię ciekawe dlatego, że zazwyczaj mówi się tak, że kobiety mają raczej, że tak powiem, bardziej lewicowe podejście do polityki. Tutaj głosowały one na kandydata prawicy. Na kandydata lewicy głosowali głównie mężczyźni i co ciekawe też młodsi wyborcy, czyli tam powiedzmy od 18 do 35 roku życia, również oddali swoje głosy na kandydata lewicy, nie na kandydata prawicy. Co to wszystko może oznaczać dla Kolumbii? Trudno powiedzieć oczywiście, no bo na razie chciałbym się jeszcze powiedzmy powstrzymać z analizami, jakimikolwiek komentarzami, no bo jeszcze przed nami cały czas druga tura wyborów. Tutaj wiadomo jest, że De La Espieje może liczyć na głosy uribistów. Paloma Valencia już zapowiedziała, że będzie namawiała swoich wyborców do głosowania właśnie na kandydata no tej takiej jeszcze bardziej prawicowej partii niż Centro Democratico. Natomiast Iván Cepeda musi siłać nowe głosy, zwłaszcza, że będzie mu na pewno trudniej, bo wiemy, większość wśród Kolumbijczyków, powiedzmy, no ta postawa negatywna wobec kandydata lewicy jest dużo silniejsza niż wobec kandydata prawicy. Zobaczymy, proszę Państwa. No, na pewno mówi się w tej chwili już, że to może być olbrzymi policzek dla obecnego prezydenta Kolumbii, czyli Gustavo Petro, bowiem no, de facto to Gustavo Petro namaścił Ivana Cepedę na kandydata. Álvaro Uribe wręcz skacze z radości tutaj, chociaż też ja bym powiedział troszkę, że on przypomina, wiecie Państwo, takie powiedzenie o pewnym czymś, co przykleiło się do okrętu i woła płyniemy, i mniej więcej tak to można interpretować. Ja nie chcę tutaj mówić tego na antenie, bowiem nie jest to miejsce. Myślę, że Państwo się tutaj tego domyślicie. Natomiast, no cóż, no wszystko oczywiście, wszystko, wszystkiego dowiemy się już niedługo, za dwa tygodnie.
0: I dowiemy się też oczywiście w audycji Republika Latina i Transport Tres Zbigniewa Dąbrowskiego. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo i życzę spokojnego.
0: Teraz czas już na Peryskop Międzynarodowy.
2: Peryskop Międzynarodowy.
0: I powracamy do tematu związanego z Armenią, ale tym razem już temat dokładniej dotyczący uchodźców w Armenii, ponieważ przypomnę tylko, że w 2020 i 2023 roku doszło do likwidacji regionu Górskiego Karabachu, czyli tej takiej ormiańskiej eksklawy, która ogłosiła w latach 90. jeszcze niepodległość, która była nieuznawana przez społeczność międzynarodową i właśnie w ostatnich latach Azerbejdżan przejął tę eksklawę i zmusiło to mieszkańców tych terytoriów do ucieczki. Ponad 120 tysięcy mieszkańców Górskiego Karabachu znalazło się w Armenii. To właśnie o tych ludziach, o tych uchodźcach, o tym, w jaki sposób Armenia radzi sobie z tą falą uchodźców, osób, które zdecydowały się na ucieczkę. O tym rozmawiałem z panią Tatiew Harutyunyan z Community Development. To organizacja pozarządowa zajmująca się właśnie uchodźcami w miejscowości Jegeg Nadzor. Posłuchajmy.
3: So my name is Tatev Harutyunyan.
4: Nazywam się Tatev Harutyunyan. Pracuję w organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem społeczności lokalnych jako kierownik programu. Znajdujemy się w państwa siedzibie. Czy mogłaby pani opowiedzieć nieco więcej o tym, czym państwo się zajmują i czym jest ta organizacja? Nasza organizacja pozarządowa zajmująca się rozwojem społeczności lokalnych ma ponad 30-letnie doświadczenie w obszarach społeczno-gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym. Z biegiem lat staliśmy się jedną z największych organizacji pozarządowych w południowej Armenii. Obecnie mamy kilka głównych priorytetów, w tym walkę z ubóstwem, ograniczanie skutków zmian klimatycznych, wzmacnianie pozycji kobiet i młodzieży oraz zapewnianie pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych. Koncentrujemy się na angażowaniu społeczności lokalnych, budowaniu ich potencjału oraz pomaganiu mieszkańcom wsi w znalezieniu zatrudnienia i możliwości samozatrudnienia jako źródeł trwałego dochodu. Ale współpracujecie również z uchodźcami i osobami przymusowo wysiedlonymi. Tak, choć kilka lat temu zmieniliśmy profil naszej działalności z charytatywnej na rozwojową. Równolegle prowadzimy także działania humanitarne. Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych, zarówno osobom przesiedlonym z Ukrainy, które osiedliły się w regionie Wajot-Dzor, jak i osobom przymusowo wysiedlonym z Artsachu. Obecnie mieszka tu około 2200 uchodźców z Artsachu. Liczba mieszkańców regionu wynosi 48 tysięcy. Wspominam o tym, ponieważ to jeden z najmniejszych regionów Armenii i w relacji do liczby mieszkańców liczba uchodźców jest bardzo duża. Jesteśmy teraz całkiem blisko od Artsachu. W 2023 roku uciekło stamtąd ponad 120 tysięcy osób. Z państwa doświadczenia, gdzie ci uchodźcy obecnie się znajdują? Przybyli do Armenii, ale co było dalej?
3: About 120 refugees came to Armenia. They are living in different regions of Armenia, including Yerevan.
4: Tak, do Armenii przybyło około 120 tysięcy uchodźców. Obecnie mieszkają oni w różnych regionach kraju, w tym także w Erywaniu. Niektórzy z nich, jeśli nie mają problemów z dokumentacją, mogą zostać beneficjentami państwowego programu mieszkaniowego i otrzymać otrzymać specjalne certyfikaty, aby skorzystać z tego programu, uchodźcy muszą posiadać obywatelstwo armeńskie oraz armeński paszport. Osoby, które otrzymały takie certyfikaty, kupiły domy w pobliżu Erywania, w regionach przylegających do stolicy, aby zapewnić swoim rodzinom i dzieciom lepsze warunki do życia i większe możliwości rozwoju.
3: When the forcibly displaced people came to Armenia in 2020 and 2023.
4: Kiedy w 2020 i w 2023 do Armenii przybyły osoby przymusowo wysiedlone, władze lokalne, podobnie jak rząd Armenii, oferowały im możliwość osiedlenia się w przygranicznych wsiach. Region Vajot-Dzor graniczy z innymi państwami z trzech stron. Jednak większość uchodźców odmówiła zamieszkania w takich miejscowościach, co jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ przez długi czas żyli pod ostrzałem.
3: Because for a long time they were living under bombing, and again, yeah, after there were so many displaced people that were that had double displacement.
4: Co więcej, wielu z nich doświadczyło już wcześniej przymusowego wysiedlenia, czasem nawet dwukrotnie. Z ich perspektywy zamieszkanie ponownie w przygranicznych wsiach wiązało się ze zbyt dużym ryzykiem. Dlatego wiele rodzin woli mieszkać w pobliżu Erywania, aby przynajmniej czuć się bezpiecznie.
3: At least to have the safety, feeling of safety.
2: What about the way they were welcomed by the local population?
4: A jak wyglądało ich przyjęcie przez lokalną społeczność? Minęły już 3 lata od tych wydarzeń. Czy trwa proces integracji? Z drugiej strony, w jaki sposób ci ludzie starają się zachować swoje tradycje i tożsamość?
3: Local communities demonstrated exceptional solidarity and compassion in welcoming forcibly displaced people from Artsakh.
4: Lokalne społeczności wykazały się ogromną solidarnością i współczuciem wobec osób przymusowo wysiedlonych z Arcachu. Dzięki wspólnym wysiłkom władz lokalnych, kościoła, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wolontariuszy oraz rodzin goszczących zapewniono im natychmiastową pomoc humanitarną. Czasowe schronienie, żywność, mieszkania, wsparcie psychologiczne, a także możliwość wzięcia udziału w projektach integracji społecznej.
3: Social support and were provided with like social integration, were involved in social integration project. And it's worthwhile to mention that the local church was very active both in 2020 and 2023.
4: Warto wspomnieć, że lokalny kościół był bardzo aktywny zarówno w 2020, jak i 2023 roku. Diecezja udostępniła swoje obiekty i przyjęła około 300 uchodźców, zapewniając im tymczasowe schronienie. Budynek diecezji został pierwotnie przeznaczony do realizacji projektów młodzieżowych. Mimo to przez 6-7 miesięcy służył jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców.
3: Therefore, for quite a long time, 6-7 months, the building was provided as a temporary shelter, and also many different like international organizations provided humanitarian support.
4: Również wiele organizacji międzynarodowych zapewniło znaczące wsparcie humanitarne. Dzięki wspólnym wysiłkom nasza organizacja mogła udzielić szerokiej pomocy, w tym wsparcia kryzysowego.
3: Important to mention that in emergency situations, humanitarian support, humanitarian aid is very important, but prolonged support.
4: Jednocześnie należy podkreślić, że choć pomoc humanitarna jest niezwykle ważna w sytuacjach kryzysowych, to długotrwałe uzależnienie od takiego wsparcia może stanowić pewne ryzyko. Może ono ograniczać długofalową stabilizację i utrudniać zrównoważoną odbudowę życia uchodźców.
3: Providing some period of humanitarian support to refugees settled in the Vajot-Dzor region.
4: Dlatego po początkowym okresie pomocy humanitarnej osobom osiedlonym w regionie Vajot-Dzor przeszliśmy do bardziej wzmacniającego i zrównoważonego modelu działania. Oznacza to wspieranie źródeł utrzymania, zatrudnienia, edukacji, rozwoju umiejętności oraz tworzenie możliwości integracji społecznej.
3: Opportunities for social integration.
2: To
4: bardzo interesujące, ponieważ w Polsce również mamy długą historię wysiedleń. Wielu ludzi mieszkało przed II wojną światową na terenach wschodnich, które później zostały włączone do Związku Radzieckiego, a następnie zostali oni przesiedleni na zachód kraju. Przez wiele lat nie chcieli się tam na stałe osiedlać ani inwestować w ziemię, którą otrzymali, ponieważ wciąż żywili nadzieję na powrót do swoich rodzinnych stron. To się zmieniło dopiero z kolejnymi pokoleniami. Czy w przypadku uchodźców z Arcachu mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem?
3: When you talk to the refugees from Artsakh, every time when you talk to them, they said, they express like heartfelt gratitude to.
4: Wie pan, kiedy rozmawia się z uchodźcami z Arcachu, niemal za każdym razem słyszy się to samo. Mówią, że są bardzo wdzięczni lokalnym społecznościom i rodzinom, które ich przyjęły. Jednocześnie podkreślają, że choć spotkali się z ogromną życzliwością, to nadal chcą wrócić do swoich społeczności. Mówią, chcemy wrócić do naszej ojczyzny. Zostawili tam groby swoich bliskich. Tam znajduje się również ich dziedzictwo kulturowe, które, jak twierdzą, jest stopniowo niszczone. Dlatego wciąż mają nadzieję, że pewnego dnia będą mogli wrócić do swojej ojczyzny.
2: So for your organization, because you are talking about this long-term process of.
4: A więc jeśli chodzi o państwa organizację, skoro mówimy o długoterminowym procesie pomocy uchodźcom i osobom przymusowo wysiedlonym, jak wyobrażacie sobie państwo przyszłość? Jakie działania i formy wsparcia będą potrzebne w dalszej perspektywie?
2: In this prospect of a prolonged help.
3: Following the developments in South Caucasus, in the world in general, we are more kind of, I don't want to say we are more realistic, but we are realistic.
4: Obserwując rozwój sytuacji na Kaukazie Południowym i szerzej na świecie, staramy się patrzeć na rzeczywistość realistycznie. Wiemy, że skoro ci ludzie są tutaj, skoro nasi rodacy mieszkają dziś w różnych regionach Armenii, musimy być po ich stronie i wspierać ich na tym etapie.
3: Because as I have mentioned, this time the situation was different. They lost everything. They lost their communities. They came to Armenia without anything.
4: Stracili wszystko. Stracili swoje społeczności, swoje domy, cały dotychczasowy sposób życia. Przybyli do Armenii praktycznie bez niczego. Wiele rodzin nie miało przy sobie dokumentów, ubrań ani podstawowych rzeczy osobistych. Dlatego tak ważne jest, aby teraz być z nimi i pomagać im w procesie integracji. Widzimy bowiem, jak ogromny wpływ na ich zdrowie psychiczne ma przeżyta trauma. Uświadomienie sobie, że tym razem utracili wszystko, 9 miesięcy życia w blokadzie, utrata członków rodzin, to doświadczenia, które pozostawiają głębokie ślady.
3: And also being in blockade during 9 months, losing family members, many families lost almost all male members in the families.
4: Wiele rodzin straciło niemal wszystkich mężczyzn, dlatego rozumiemy, że obecny moment jest kluczowy. Musimy wspierać te rodziny. Mimo że wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego nadal zapewnia pomoc, proces integracji wciąż nie został zakończony i pozostaje poważnym wyzwaniem.
3: Support, the integration is not like fully been resolved. And still there is a problem.
4: Bardzo istotne jest przejście od pomocy humanitarnej do działań rozwojowych. Ludzie ci muszą odzyskać samodzielność. Musimy pomóc im znaleźć zajęcie, pracę, nowe cele. Nie chodzi o zapomnienie tego, co przeżyli, ale o stworzenie warunków, które pozwolą im stopniowo radzić sobie ze stresem i traumą. Zaangażowanie w pracę i aktywność społeczną jest jednym z najlepszych sposobów, by pomóc im odbudować poczucie sprawczości.
3: This is one of the best way to keep them busy, to be engaged in something. Therefore, we are organizing, taking into account.
4: Dlatego planujemy nasze działania, biorąc pod uwagę zarówno zasoby organizacji, finansowe i ludzkie, jak i potencjał regionu Wajot-Dzor. Region ten ma dobre perspektywy rozwoju w rolnictwie i turystyce, dlatego staramy się angażować uchodźców właśnie w te sektory, aby mogli budować tam swoją przyszłość.
2: So last question, because it's interesting, you said that they have to somehow forget this trauma.
4: Powiedziała pani wcześniej, że muszą w pewnym sensie poradzić sobie z traumą. Jednocześnie doświadczenie uchodźstwa wiąże się z zachowaniem pamięci o utraconych miejscach. Pozostają wspomnienia ziemi, domów i społeczności, które musieli opuścić. Jak radzą sobie z tymi wspomnieniami? Jak starają się podtrzymać więź, choćby psychiczną, z miejscami, które utracili?
2: They had to leave.
3: You know, when I said just to forget the trauma, I meant to help them to overcome the stress that they have.
4: Kiedy mówiłam o przezwyciężaniu traumy, miałam na myśli przede wszystkim pomoc w radzeniu sobie ze stresem i cierpieniem, których doświadczyli. Ale kiedy rozmawia się z uchodźcami z Arcachu, bardzo często słyszy się, że zachowanie pamięci jest dla nich niezwykle ważne. Mówią, musimy zatrzymać te wspomnienia przy życiu. Dlatego przed snem starają się przywołać dobre obrazy z przeszłości. Przypominają sobie swoje domy, ogrody, sąsiadów i codzienne życie. Jak sami mówią, starają się zachować te miejsca w swojej wyobraźni. Jednocześnie wiele rodzin po wojnie zobaczyło w internecie nagrania przedstawiające niszczenie ich domów przez żołnierzy azerskich. To bardzo bolesne doświadczenie. Dziś próbują pielęgnować w pamięci obraz swojego dawnego życia, zanim został zastąpiony przez obrazy zniszczenia.
2: Okay, and then how to make the
4: integration. A jak sprawić, żeby integracja była bardziej skuteczna?
3: In order to promote social cohesion, fairness and also this inclusive community development.
4: Aby wspierać spójność społeczną, sprawiedliwość i inkluzywny rozwój społeczności, staramy się projektować nasze działania w taki sposób, aby obejmowały nie tylko osoby przymusowo wysiedlone z Arcachu, ale także mieszkańców lokalnych społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Takie podejście pomaga zapobiegać powstawaniu nierówności społecznych i wzmacnia wzajemne zrozumienie, solidarność oraz poczucie, że wszyscy mają równe szanse. Dotyczy to zarówno uchodźców, jak i lokalnych mieszkańców.
3: Solidarity and the sense of creating equal opportunities for local vulnerable people and for refugees.
4: W przeszłości zdarzało się, że pojawiały się napięcia społeczne, gdy większa część pomocy trafiała wyłącznie do uchodźców, podczas gdy lokalne osoby potrzebujące nie otrzymywały podobnego wsparcia. A przecież w różnych regionach Armenii mieszka wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Dlatego zachowanie równowagi jest niezwykle ważne. Pamiętam, że za każdym razem, gdy przygotowywaliśmy nowe projekty z organizacjami darczyńcami, starałam się podkreślać właśnie ten aspekt, potrzebę rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Był to jeden z pierwszych tematów, które omawiałam z partnerami finansującymi projekty integracyjne. To bardzo ważna dyskusja, która toczy się właściwie od początku nowoczesnych systemów pomocy uchodźcom, rozwijanych po wielkich wojnach XX wieku. Pytanie o to, jak skutecznie integrować uchodźców i jak budować trwałe mechanizmy wsparcia, pozostaje aktualne do dziś.
0: I takim komentarzem zakończyłem wywiad z panią Tatiew Harutyunian. Wywiad z zeszłego tygodnia, nagrany w miejscowości Jege Nadzor. Godzina 16:05, czas na serwis informacyjny, a potem popołudnie w net ponownie z Mikołajem Murkocińskim, który przygotował dzisiejszy serwis serwis międzynarodowy. Do usłyszenia.
5: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
6: Posłuchaj Radia Wnet.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
4: To była autopromocja. Autopromocja.
6: W każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. To była autopromocja.
8: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
7: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
6: Tam można nabyć płytę CD,
7: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
8: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
0: To była autopromocja.
11: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
0: Reklama.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
11: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
4: To była autopromocja.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulki.

Koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Co w programie? Boże Ciało, katolicy idą w procesjach. Donald Trump zapowiada, że arena walk przed Białym Domem być może zostanie na stałe. Sławomir Mentzen kontynuuje serię otwartych spotkań z wyborcami, tym razem odwiedził Tarnów.
1: Wiadomości wnet.
0: Dzisiaj Boże Ciało, czyli jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Głównym punktem uroczystości są procesje ulicami polskich miast, miasteczek i wsi. Święto obchodzone jest jako wyraz wiary w obecność Jezusa Chrystusa w hostii. Zostało ustanowione w 1264 roku. Bezpośrednim powodem wprowadzenia święta był cud eucharystyczny w Bolsenie we Włoszech. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że arena walk, która powstaje przed Białym Domem, może zostać na stałe. Trump mówi o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wiele osób nie wie, że w Paryżu we Francji w 1889 roku wieża Eiffla została wybudowana tymczasowo. Miała szybko zostać rozebrana, ale pomyśleli, że w sumie im się podoba i tak odkładali jej demontaż. Wiecie, budujemy coś naprzeciwko Białego Domu. Podoba się wielu ludziom. Odbędzie się tu wielka gala UFC 14 czerwca. Chyba ta konstrukcja również nie zostanie rozebrana. Trwa budowa areny walk obok Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się gala UFC organizowana jako element obchodów 250. rocznicy powstania USA. 14 czerwca Donald Trump ma 80. urodziny. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen kontynuuje serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski. W Tarnowie był pytany m.in. o to, czy masowa migracja do naszego kraju może być dobrym rozwiązaniem.
2: Wolę, żeby Polaków było mniej, wolę, żeby nasza gospodarka była trochę mniejsza, ale żeby to dalej była Polska. Bo Polska już wielokrotnie była biedna. Ale zawsze była Polską, zawsze przetrwała, zawsze potem mogła się wzbogacić i rozwinąć. Więc nawet jeżeli przez to zbiedniejemy, przez ten brak masowej imigracji, to będziemy dalej Polską, będzie tam nasze prawnuki tu dalej żyły. Natomiast jak raz się damy zastąpić przez ludzi z Azji czy z Afryki, to Polski już więcej nie będzie. A ja nie chciałbym być przedstawicielem tego pokolenia, które zakończy projekt pod nazwą Niepodległe Państwo Polskie, zamieszkałe przez Polaków.
0: Mentzen był pytany także o to, czy popiera obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat.
2: Uważam, że nie bez powodu pewne rzeczy możemy dopiero robić, jak jesteśmy dorośli. Na przykład pić alkohol, prowadzić samochód, mieć broń palną. Są pewne rzeczy, do których trzeba dojrzeć. I obawiam się, że 16-17-latkowie rzadko mają już jakieś ugruntowane przemyślenia, ugruntowany światopogląd i wystarczającą wiedzę, żeby świadomie oddać ten głos. Więc ja wiem, że wyborcze to by mi się opłacało, bo mamy dosyć duże poparcie wśród 16-17-latków, natomiast w imię pewnych zasad byłbym przeciwko.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie pochmurno i do 21 stopni, w Krakowie podobnie, ale od godziny 11 powinno przebić się słońce. We Wrocławiu słonecznie i do 26 stopni, w Białymstoku pochmurno i do 22.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
11: Karol Maurycy de Talleyrand.
10: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Po reklamie.
8: Autopromocja.
12: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzion. Zapraszam.
13: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
8: To była autopromocja.
14: No przecież ja to nie wiem. Dlaczego? No nie wiem. Gdzie? No żebyś wiedział.
15: Żebyś wiedział.
16: A żebyś wiedział.
8: Żebyś wiedział.
17: Witam Państwa bardzo serdecznie, żebyście Państwo wiedzieli, że dzisiaj jest czwartek i jest Boże Ciało. I w związku z tym to jest ta audycja specjalna, bardzo specjalna, a moimi gośćmi, Państwa gośćmi są pani Katarzyna i Piotr Czublun.
18: Zgadza się. Dzień dobry.
17: Serdecznie witamy. Bo to niełatwe nazwisko. No i ja muszę powiedzieć, dzisiaj Boże Ciało i tak, no ja mam dość daleko i przejechałem przez Warszawę w Starej Miłosnej, budują stację procesji Bożego Ciała, w Wawrze budują stację, wszystko, no bardzo to wszystko pięknie wygląda. Krakowskie przedmieście też tutaj zamknięte, przed kościołem świętej Anny, po prostu no, mnóstwo osób, zakonnice, księża, ale też świeckich, bardzo dużo. I to takie serce rośnie generalnie rzecz biorąc, pomimo tego, że dojazd do pracy trwa tu 15 minut dłużej.
18: No ja myślę, że ważne, żeby tradycje były zachowywane i to jest chyba taka, jedna z tych tradycji wielu, która się dziękować Panu Bogu uchowała i jest realizowana i myślę dobra, tak? I obyśmy te procesje i ołtarze Bożego Ciała zachowywali jak najdłużej, bo to chyba nam wszystkim potrzebne.
17: No bo to jest taka, jeżeli Pani się zgodzi ze mną, to jest taka skała, bo tu jest to tak, sprytnie przechodzę do ten, ale to jest taka skała, taki fundament nasz.
19: Tak, tak, to jest skała, dokładnie tak, bo to jest Eucharystia, to jest to sięganie do źródeł, to jest nasze źródło i szczyt wiary, ale dla mnie ważne jest też to, o czym Pan wspomniał, tak? To zaangażowanie świeckich, tak? I Dom na Skale troszkę właśnie to jest odpowiedź właśnie na tą potrzebę zaangażowania nas, rodziców świeckich, na przekaz wiary w rodzinie, na to, że to się nie dzieje samo, potrzebne jest też nasze zaangażowanie do tego, żeby rzeczywiście Królestwo Boże tu na ziemi się rozwijało i Kościół wzrastał.
17: No właśnie. I Państwo założyli Dom na Skale. Będziemy opowiadać o Domu na Skale. Piękna nazwa, sięgająca tradycji.
18: Tak.
17: No i właśnie. Jak to się zaczęło w ogóle i co robicie?
18: Fundacja Instytut Dom na Skale, bo tak brzmi pełna nazwa tej naszej inicjatywy. Sama fundacja to jest rodzaj platformy, tak, bo wiele aktywności wymaga jakiegoś zakorzenienia, jakiegoś miejsca, więc to jest rodzaj platformy i to równie dobrze mogło być stowarzyszenie, a nawet inny związek. Natomiast pomysł w ogóle na ten projekt Dom na Skale wziął się z naszego takiego poszukiwania i takiego próby znalezienia odpowiedzi na to, dlaczego dzisiaj w Kościele młodzi ludzie zostają, bo jakby celem naszej aktywności dzisiaj jest próba pomocy rodzicom, młodym rodzicom szczególnie, w przekazywaniu wiary dzieciom, przyszłym pokoleniom, tak? Dlatego, że wiele lat temu poproszono mnie o taką próbę pokazania jakichś dobrych praktyk, schematów związanych właśnie z przekazywaniem wiary w rodzinie. I wtedy, kiedy ja zacząłem szukać takich materiałów, badań, czegokolwiek, okazało się, że jest mnóstwo informacji, jakichś raportów, analiz, świadectw mówiących o tym, dlaczego młodzi ludzie odchodzą z Kościoła. To takie są negatywne. No, tu można by naprawdę sięgnąć do wielu źródeł. Jest wiele informacji o tym, dlaczego młodych ludzi w Kościele dzisiaj nie ma. Natomiast wydaje nam się, że trochę zapominamy o tym, że jest rzesza młodych ludzi, którzy są w Kościele, dla których Chrystus jest ważny, dla których Kościół jest ważny, którzy żyją wiarą, tak? I uznaliśmy, że warto właśnie skupić się na tym pozytywnym przekazie, warto spotkać tych ludzi, spotkać ich rodziny, zapytać o to, jak żyją, bo być może to pozwoli innym rodzicom, innym rodzinom pójść tym przykładem, pójść tym śladem i również to ułatwiłoby im przekazywanie wiary swoim dzieciom. Oczywiście wiemy, bo po pierwsze, wiara jest łaską, to jest oczywiste, tak? Po drugie, każdy jest inny. Nie sposób tutaj zbudować bardzo prostego schematu. Rób to czy tamto i to gwarantuje, że twoje dzieci będą w Kościele. Tak się nie da. Oczywiście zresztą to wynika z naszych badań, o czym pewnie za chwilę powiemy. Bo uznaliśmy, że warto zacząć od jakiegoś, od analizy zjawiska tak naprawdę, nie? To znaczy mogliśmy oprzeć się na świadectwach, bo jest wiele pięknych świadectw rodzin, które mówią o tym, tak, jak żyją, mówią o tym, gdzie są ich dzieci dzisiaj. I to jest wspaniałe i warto tych ludzi słuchać. My pewnie moglibyśmy też takie świadectwo powiedzieć. Warto takich rodzin słuchać, natomiast gdzieś na koniec dnia to będzie aż, ale i też tylko świadectwo jednej, dwóch, trzech rodzin. I myśmy uznali, że warto zapytać szerzej, warto zapytać więcej rodzin, warto zapytać więcej, spotykać się z szerszym gronem osób, tak? I stąd też pomysł, też troszkę opatrznościowo, może zanim do pomysłu, to spotkaliśmy właśnie parę ładnych miesięcy temu Irenę i Marka Grochowskich, to jest drugi mąż.
19: Serdecznie pozdrawiamy.
18: Pozdrawiamy, bo nas na pewno słuchają.
19: Prawdopodobnie nas słuchają.
17: Oni są w Hiszpanii, być może uda nam się połączyć z nimi na chwilkę.
18: I opatrznościowo udało się kiedyś z nimi spotkać, porozmawiać, tak mówią, jak to mówią, przypadkiem. Wierzymy w to, że nic nie dzieje się przypadkiem. I wspólnie właśnie z Ireną i z Markiem uznaliśmy, że warto po pierwsze spojrzeć na to od strony troszkę naukowej. Irena akurat jest doktorem teologii, wykładowcą, jest naukowcem nawet tak naprawdę. I jej jakby warsztat, wiedza, też znajomość różnych osób, które mogą pomóc, okazała się w ogóle bezcenna. Dzięki temu spotkaliśmy się najpierw z jednym z profesorów tu w Warszawie, który nas skierował do profesora z KUL-u. I wspólnie właśnie z profesorem Wadowskim z KUL-u przygotowaliśmy taki scenariusz rozmowy. Zresztą to jest też ciekawa historia, bo ja myślałem pierwotnie, że takie badanie to powinna być, nie wiem, ankieta, która będzie zawierała 500 pytań, strzelam, tak? Spotkamy się tam z 500 rodzicami, zapytamy, oni nam dadzą odpowiedź na te pytania i to nam pokaże obraz sytuacji, nie? Okazało się w obydwu tych rozmowach z profesorami, ekspertami w tej dziedzinie, nic bardziej mylnego. To nie powinno być badanie ilościowe, bo tak się nazywa taka ankieta, którą wypełniamy w odpowiedzi na ileś tam pytań, tylko to powinno być badanie jakościowe, czyli tak naprawdę rozmowa. I właśnie wspólnie z profesorem Wadowskim przygotowaliśmy scenariusz takiej rozmowy właśnie z rodzinami. Tam jest cały szereg pytań właśnie o historię rodziny, o praktyki, o to, co znaczy dla nich w ogóle wiara, jak to jest dla nich ważne i tak dalej, nie? I w oparciu właśnie o tę ankietę, też dzięki pomocy naszych przyjaciół, znajomych, którzy uznali, że czy zgodzili się pomóc nam w ogóle w prowadzeniu tych badań, w tych spotkaniach, bo taka rozmowa trwa od nawet do 2 godzin, tak? Trzeba spotkać się.
17: W całej Polsce
18: Tak. Staraliśmy się maksymalnie jakby mieć duży przekrój, jakby to powiedzieć, tak? I branie jest ogólnopolskie, więc spotkaliśmy się z 20 chyba jeden rodzin było, tak. Było jakby przesłuchanych, przepraszam za to słowo, spotkanych. Rozmowa jakby odbyła się z wywiady, tak, z rodzinami, z ich dziećmi
17: dorosłymi. Spotkanych jest ładniej niż przesłuchanych.
18: Tak, spotkanych, tak, zgadzam się, spotkanych. Ponieważ to warunek był jeden. Chcieliśmy, żeby to była rodzina, która rzeczywiście, żeby to były takie rodziny, w których udało się skutecznie przekazać wiarę. Czyli po pierwsze musieliśmy znaleźć takie rodziny, gdzie są już dzieci dorosłe albo wchodzące w dorosłość, które są w Kościele, dla których Jezus jest kimś ważnym, którzy żyją wiarą, no bo to jest punkt wyjścia, tak? Żeby spotkać takie rodziny i je zapytać. Co takiego wydarzyło się w waszym życiu? Jak żyliście, że wasze dzieci dzisiaj już pełnoletnie albo już dorosłe są w Kościele i są zaangażowane? I rzeczywiście no, udało się spotkać z tymi 20-kilkoma rodzinami, porozmawiać z nimi, z ich dorosłymi dziećmi. To jest, nie wiem, ponad 50 godzin rozmów i wywiadów. I na podstawie tych rozmów udało nam się stworzyć. Na razie mamy jeszcze wersję roboczą, bo nawet pan profesor jeszcze nie widział tej wersji roboczej wywiadu. Przekażemy ją na pewno za chwilkę. Mamy nadzieję, że raport w takiej wersji docelowej pojawi się po wakacjach. Wtedy będziemy chcieli go już jakoś bardziej rozpowszechnić, publicznić i pokazać szerszemu gronu. Bo oczywiście robimy to nie po to, żeby przeprowadzić badanie, tak? Bo badanie to jest w ogóle punkt wyjścia. Robimy to po to, żeby na podstawie tych spotkań, tych rozmów, spróbować potem pokazać młodym rodzicom, zobaczcie, warto zainwestować czas w to czy tamto. Warto poświęcić czas na to, czy na taką czy inną aktywność, bo to zwiększa szansę pomocy waszym rodzinom. Zresztą myślę, że być może warto jeszcze na sekundkę wrócić też troszkę do historii, bo to też jest ciekawe. Dlatego, że to gdzieś tam nam się w sercu urodziło od kilku lat, nie? Ten problem, ponieważ rozmawialiśmy z wieloma rodzinami. Z naszego środowiska my wywodzimy się z ruchu Światło-Życie, jesteśmy dzisiaj w Domowym Kościele, gdzie rozmawialiśmy z wieloma rodzinami z różnych ruchów katolickich.
17: A jeszcze jedno pytanie, bo bardzo mnie to interesuje, czy to były bardziej miasta, czy wsie, wioski?
18: Bardzo różne.
19: Nam zależało
17: pełny przekrój.
18: Staraliśmy się zachować pełny przekrój, żeby to nie było tylko rodziny, które żyją, nie wiem, Warszawa i okolice, tylko żeby jednak spotykać rodziny z różnych ośrodków.
19: Żeby to rzeczywiście było reprezentatywne, tak? Żebyśmy rzeczywiście pokazali różne sytuacje, różne sposoby życia, różne miejsca, gdzie ci ludzie po prostu funkcjonują, tak? I żeby pokazać, że rzeczywiście w każdym miejscu się da, tak? Że to jest osiągalne. Miejmy nadzieję, że ten raport i te badania, które przeprowadziliśmy,
17: nam to pokazują. Czyli optymistyczne wnioski raczej.
18: Absolutnie tak.
17: To bardzo ważne, nie? Bo my tutaj jesteśmy tutaj cały czas, że tak powiem, ostrzeliwani takimi informacjami, które serce, że tak powiem, tak maleje troszeczkę.
18: Zgadzamy się.
17: Bo ciągle, że to te monady, że nie ma właśnie tych więzi, że nie ma czasu, że ludzie uciekają ze wsi do miasta, później te więzi są pęknięte zupełnie.
18: To znowu, oczywiście, że to jest częsty przypadek, natomiast myśmy chcieli skupić się na dokładnie odwrotnej sytuacji, tak? Gdzie jest rodzina zjednoczona, gdzie dzieci są, żyją, nie chodzi mi też, że mieszkają z rodzicami, tak, ale że ta jedność...
19: Są w jedności, tak, ta jedność jest zachowana.
17: Budują wspólnotę.
18: Tak, budują wspólnotę, dokładnie tak.
19: To też... I to jest ważne, to ten czasownik budują, tak, bo to się samo nie robi, tak. To rzeczywiście jest wysiłek, to jest zaangażowanie i rzeczywiście te badania nasze pokazały, że ci wszyscy rodzice, gdzie rzeczywiście ten przekaz wiary nastąpił, ten pokoleniowy przekaz wiary się zachował, oni rzeczywiście wkładali wysiłek, że dla nich to, żeby ich dzieci były w kościele, żeby były osobami wierzącymi, ufającymi Panu Bogu, jest bardzo ważne. I oni w to inwestowali po prostu.
18: Znaczy myślę, że za chwilę jeszcze dwa słowa możemy powiedzieć o pierwszych wnioskach, tak, które z tego wynikają. Natomiast tu jeszcze taka, powiedzmy, że ciekawostka, tak, bo takim docelowym, nie wiem jak to mówić, triggerem, to jest niewłaściwe słowo, bo nie polskie właściwie, ale takim impulsem, który nas chyba pchnął finalnie, to było takie spotkanie, myślę, że Kasia więcej o tym powie, dwa lata temu, tak, na takim spotkaniu poproszono, robiliśmy udział w takim spotkaniu, gdzie podzielono...
19: Były warsztaty, tak, gdzie podzielono, w oddzielnej grupie spotykali się panowie, ojcowie, w oddzielnej grupie mamy. Zadano nam pytanie, każdej z tych grup, w co chciałbyś wyposażyć swoje dziecko. Jak chciałby się przygotować do dorosłości?
18: Przepraszam, ważne zastrzeżenie, to było spotkanie rodzin katolickich, tak?
19: Tak. Panowie odpowiadali na to pytanie bardzo konkretnie, takie rzeczywiście narzędzie. Jak to panowie? Ale bardzo szybko w grupie panów pojawiła się hasło wiara. Chciałbym przekazać moim dzieciom wiarę. Chciałbym, żeby byli ludźmi wierzącymi. Natomiast jeśli chodzi o mamy, i to mnie bardzo zaniepokoiło, to były młode mamy, które chciały dzieci wyposażyć w pewne umiejętności, samooceny, rozpoznawanie swoich talentów, samorealizacji. Dopiero potem starsze mamy, że tak to określa, które miały już dzieci w takim wieku nastoletnim, wskazywały na takie bardzo konkretne rzeczy, nawet jak chcę po prostu, żeby moje dziecko potrafiło zrobić kanapkę i dopiero potem pojawił się po jakimś czasie, a może jednak wiara, a może jednak to, żeby dziecko rzeczywiście zachowało wierność Panu Bogu, żeby Chrystus był dla niego ważny. I to nas, to był chyba taki tak naprawdę ten impuls, który powiedział nam, słuchaj, chyba trzeba się za to wziąć ten temat, wziąć na barki, tak, i się z nim zmierzyć, bo to się samo po prostu nie zrobi, tak. Myślę, że takim pierwszym wnioskiem, który chcielibyśmy przekazać, taką pierwszą myślą młodym rodzicom, młodym rodzinom, to, że to od nich zależy to, czy dzieci będą miały przekazaną wiarę, czy nie. To się samo nie zrobi. Nie zrobi za to tego, za nie katecheta, nie zrobi za nie to tylko to, że będą razem chodzić na mszę świętą niedzielną.
18: To za mało.
19: Tak, to za mało. Rzeczywiście potrzebne jest...
17: Czasem Duch Święty działa tak, że...
18: Ależ oczywiście, że tak. No tego
19: i
18: nie,
19: liczymy to na to, że Duch Święty właśnie dotknie te młode rodziny, tak, i pokaże im różne działania.
18: Ten przykład, o którym... Jedno zdanie tylko. Ten przykład, o którym powiedziała Kasia, też nam uświadomił taką, myślę, fundamentalną w sumie rzecz. Coś, o czym chyba troszkę zapominamy o tym. Ja nie pamiętam, mówiąc szczerze, ślubu w kościele, gdzie ksiądz w jakiś szczególny sposób, w czasie na przykład kazania, nawiązywałby do jednego z tych naszych małżeńskich, rodzicielskich zobowiązań i po katolicku wychować potomstwo, którym Pan Bóg was obdarzy. To jest nasze zadanie i my jako rodzice często o tym zapominamy. To myśmy się do tego zobowiązali przed Panem, nie? Że my jako rodzice katolicy, jeśli Pan Bóg nas potomstwem obdarzy i oby, tak, i na szczęście wszystkie też badania pokazują, że rodziny katolickie mają jednak dzieci i chwała Panu za to, ale to jest też nasze zadanie. To nie jest kwestia naszego widzimisię. To nie jest tak, że ja mogę to zostawić, nie wiem, właśnie tak jak powiedziała Kasia, katechezie, księdzów w kościele, że to się, nie wiem, samo zrobi. My jako rodzice katolicy się do tego zobowiązaliśmy, że jeśli Pan Bóg nas obdarzy potomstwem, to my włożymy wysiłek w to, żeby to nasze potomstwo po katolicku wychować, tak? A to wydaje mi się, to jest ten obszar, który gdzieś nam zanika. My tracimy tę perspektywę, tak? Skupiamy się na, że wiadomo, ważna jest rodzina, jedność małżeńska, mówimy o tym, żeby żyć właśnie w miłości, żeby dbać o małżeństwo, ale gdzieś w tej perspektywie znika to nasze zobowiązanie. To jest takie moje, być może subiektywne odczucie, tak? Ale mam wrażenie, że jakby to gdzieś nie pamiętamy o tym, że to jest nasze zadanie jako rodziców katolickich, przekazać wiarę naszym dzieciom.
19: Tak, a skupiamy się bardzo często na tym, żeby dzieci były w dobrej szkole, żeby miały fajne zajęcia, żeby rozwijały swoje zainteresowania. Wiele dzieci teraz ma rzeczywiście różne dysfunkcje, tak, i skupiamy się na tej pomocy takiej doraźnej, a zapominamy o tym aspekcie duchowym, tak, który jest niezmiernie ważny, tak, i który rzeczywiście buduje ich człowieczeństwo.
18: To jest trochę pytanie o naszą wiarę, nie? Czy ja jako rodzic wierzę w to, czym żyję? Czy dla mnie Chrystus jest ważny, nie? Czy
17: tak, jeśli, tak. Żeby nie było tego pustosłowia. No
18: tak,
17: bo
18: tak, dokładnie tak, nie?
19: To z tego wynika.
17: Sobie po prostu powiem formułkę i załatwione, a jak się nie żyje
19: A żyje zupełnie
17: wiarą,
19: inaczej.
17: No to, to
18: zgadzam się, bo jakby wszystko to trochę o czym powiedziała Kasia, tak? Bo nic złego w tym, nawiążę do tego spotkania z tymi młodymi mamami, z tymi mamami. Nic złego oczywiście w tym, żeby dziecku pomóc, tak, żeby dziecko oczywiście wiedziało, kim jest, żeby tą swoją, odkryło tą swoją przyszłość, swoje powołanie, tak, takiego słowa użyjmy. Natomiast prawda jest taka, że jeśli moje dziecko, i albo w to wierzę, albo nie, bo jeśli w to nie wierzę, to nie ma sensu, tak? Jeśli tym nie żyje. Jeśli moje dziecko będzie w przyjaźni z Chrystusem, jeśli będzie wchodziło w dorosłość i Jezus będzie dla niego Panem i Zbawicielem i ono naprawdę będzie tym żyło. Jeśli odkryje tę przyjaźń z Chrystusem, tą jedność z Chrystusem, to wszystko przyjdzie. Przyjdzie odkrycie powołania, przyjdzie szczęście, tak właściwie rozumiane, tak? Przyjdzie życie pełne takiej jedności, spójności wewnętrznej, pełne pasji, takie pełne. To Chrystus daje pełnię życia, nie?
19: Tak, uporządkowane i spokojne.
18: Tak.
17: No ja teraz, bo zrobimy chwilę przerwy, żeby było troszkę też, że tak powiem, oddechu dla Państwa, bo to ważne słowa padają tutaj. Później wrócimy. Mnie to najbardziej tutaj przychodzi do głowy poczucie sensu. Poczucie sensu życia. Bo ludzie, że tak powiem, nie mają bardzo często, jak się tak zapytać ich, tak młodych ludzi, nie ma sensu. To wszystko to jest, wszystko jest tak na sekundkę i tak dalej, ale tak jak z perspektywy takiej szerszej, ludzie gubią sens. Nie tylko młodzi, dorośli to też prawda. Gubią sens. Ale teraz, mili Państwo, wspaniały utwór z filmu Boże Ciało, bo dzisiaj jest Boże Ciało, a później poprosimy o wydzwonienie pani Ireny i pana Marka i postaramy sobie porozmawiać w czwóreczkę, jeżeli dobrze. To się uda. Bo oni są w Hiszpanii, w Walencji. Przełożyli święto Bożego Ciała na jutro, bo muszą iść do pracy. Hiszpania to też dowodzi, jak ta potężna kiedyś Hiszpania jakby robi uniki. No ale nic, to teraz posłuchajmy ten wspaniały utwór, a w trakcie utworu zadzwonimy i będziemy w czwóreczkę sobie debatować. Tutaj dobrze. O Bożym Ciele i o poczuciu sensu.

0: No i właśnie, mili państwo, już jesteśmy tutaj w studio, pani Katarzyna i pan Piotr Czublun.
1: Zgadza się.
0: O, i łączymy się z gorącą Hiszpanią. Czy gorąco jest? Pani Irena Grochowska i pan Marek Grochowski, tak?
2: Tak. Tak, witamy. Słychać nas?
0: Słychać, doskonale. A nas słychać w Hiszpanii?
2: Tak. Rzeczywiście jest bardzo gorąco.
0: Jest bardzo gorąco, ale nie tylko z powodu Bożego Ciała, tak?
3: Tak. I z powodu pogody też.
0: Z pogody. No bo jesteście państwo tutaj no całą, że tak powiem, drużyną, że tak powiem, domu na skalę, tak?
2: Słuchaliśmy tego, co było powiedziane przed piosenką, także...
0: Jakieś uwagi, sprostowania?
3: Tak.
0: Tak? No to czekamy na te uwagi.
1: Powiedz, Irenko, co powiedzieliśmy nie tak, to sprostuj.
2: Nie. Wszystko było okej. Okay. Piotr, w ogóle witamy Kasię, witamy Piotr.
4: Bardzo was serdecznie pozdrawiamy.
0: No właśnie, no i co, ale trochę jesteście na wakacjach. Teraz tam, czy tam robicie oddział domu na skalę, jakiś tam może gdzieś
1: hiszpański.
0: Tam w Andaluzji, czy w Katalonii.
3: W Walencji, tak, jesteśmy chwilę tutaj z przyjaciółmi, nawet wśród nas są ankieterzy, którzy pomagali nam w przeprowadzeniu tych ankiet, więc też tutaj są bardzo zaciekawieni. No i właśnie wczoraj mieliśmy taki fajny telefon, bo kuzynka, która tutaj mieszka, pojechali do Toledo i w Toledo po prostu szał Bożego Ciała. Bo tu w Walencji jest tak, że jest wolny dzień, nie ma wolnego dnia, we czwartek i są uroczystości przeniesione na niedzielę, nas już niestety nie będzie, ale w Toledo podobno szał i nawet mieszkańcy do Hiszpanii nie spodziewali się, że to jest tak wielka uroczystość.
0: No właśnie, Toledo, stara stolica Hiszpanii, tam się pół godziny jedzie z Madrytu w ogóle i się jedzie i tam właśnie biegał Don Quixote przecież jeździł, tam jest te pola nad rzeką Tagiem, czy brzeża, to tam Don Quixote i wspaniała katedra, i cudowna.
1: Pytanie, że wiatraki widzieli tego Don Quixote, z którymi walczył Don Quixote.
0: On już zwalczył chyba te wiatraki, czy nie? Jak tam z wiatrakami?
2: To znaczy, jeden wiatrak spotkaliśmy, przed Murcją jest posąg Don Quixota, taki piękny, wielki, na jednym z rąd i tam rzeczywiście on jest z wiatrakiem walczący. Ale tutaj chciałbym, żeby Irena powiedziała jeszcze właśnie o tym Toledo, bo ta kuzynka do nas dzwoniła wczoraj dosłownie o 24:00 i pokazywała, co się dzieje na ulicach w Toledo. Tam były setki ludzi na ulicach, którzy się przygotowywali do tych dzisiejszych procesji, bo tam są procesje, tam można być, jest procesja, bo to nie są parafialne procesje, tylko taka...
3: To jest parada, bardziej parada.
2: Z orkiestrą, z burmistrzem. Także zupełnie inaczej to wygląda, niż my to znamy z Polski.
3: Tak, przesłanie jest to samo, świętują to samo, ale właśnie wspólnie, całe miasto. I też, co charakterystyczne, są miejsca dla ludzi, którzy nie biorą bezpośrednio udziału w procesji, ale przyglądają się, więc są krzesła, są poustawiane całe setki jakichś baldachimów, żeby przed słońcem się ochronić. No i podobno fantastyczne dekoracje, ale co ważne, to właśnie już zaczęły się oczekiwania, modlitwy. I ta kuzynka powiedziała, że jedno, co jej charakterystycznego takiego zauważyła, że hiszpańska mowa, tak jak tutaj w miastach, gdzie zwiedzamy, to w zasadzie jest ogromna różnorodność języków, tak tam spotkali się Hiszpanie, którzy się wspólnie cieszą.
0: No i bo jest...
3: Tyle mam zdjęcia, mam filmy, bo ona bezpośrednio relacjonowała, bo była tak zachwycona i tak byli oszołomieni właśnie tą całą sytuacją.
2: Natomiast troszeczkę nam żal, że nie będziemy mogli uczestniczyć, bo tak jak Irena powiedziała, nie ma tutaj procesji. Dopiero wieczorem wybierzemy się do kościoła na wieczorną mszę. To tylko tyle możemy dzisiaj zrobić.
0: No ale to zawsze jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy zrobić to, co możemy, to trzeba to robić po prostu. No, będziemy z wami sercem tutaj na naszych procesjach. Oczywiście na dom na skalę tutaj będzie też...
1: Tak, będziemy w naszej no, prawie rodzinnym Zalesiu, tak, gdzie procesje zawsze są piękne, także również przejdziemy kawałek w wasze intencje, tak mogę powiedzieć.
2: No ja powiem szczerze, tak mi troszeczkę żal, bo już nie wiem od ilu lat zawsze w tej procesji krzyż noszę, czasami na zmianę z kolegami szafarzami, a dzisiaj nie.
4: A dzisiaj może być też wyjątkowa procesja, bo może padać deszcz, czego ja nie pamiętam, żeby tak było, żeby podczas procesji padał deszcz.
0: No ja też to nie pamiętam, ale no... Takie są prognozy. Tak. Natomiast w Warszawie, to muszę państwu powiedzieć, no, niebo jest zachmurzone, leciutko pokropiło godzinę temu, ale leciutko. Na ten moment nie ma. W każdym razie ustawianie tych stacji procesji na razie przebiega bardzo sprawnie i w dobrym humorze. No dobrze, ale teraz to będzie trudne pytanie. Dobrze, bo wy tutaj o tych badaniach, o tym, że będą raporty, że będzie ten... No ale co dalej? Co będzie dalej z tego wszystkiego?
1: Bo to
0: jest najważniejsze, no bo ja rozumiem, bo wszyscy publikują raporty na wszelkie możliwe tematy. Są po prostu miliony stron różnych raportów.
1: To prawda.
0: I wszyscy mówią, no zrobiliśmy raport. Dziękujemy bardzo. To teraz wyłączamy telewizor i idziemy do domu.
4: A my chcemy zrobić coś zupełnie przeciwnego. No właśnie. Teraz włączamy telewizor, tak? I teraz chcemy opowiedzieć o tym, do jakich wniosków, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego raportu, to po pierwsze. Po drugie, chcemy na tej podstawie przygotować różne materiały dla młodych rodzin, dotrzeć przede wszystkim do tych młodych rodzin z tymi informacjami, z tymi wskazówkami. Chcielibyśmy przeprowadzić też na pewno jakieś warsztaty, szkolenia dla rodzin, tak żeby dać im do ręki narzędzia, tak żeby ich wyposażyć w coś, co im po prostu pomoże. Bo wiemy, że świat jest światem, tak? Nie jesteśmy z tego świata, tak Pan Jezus tak o nas powiedział przecież.
0: Głównie o sobie.
4: Ale o nas też, tak? Sobie. My jesteśmy, tak? Gdybyście byli z tego świata, to świat by was kochał, tak? A jesteśmy troszkę wbrew temu światu w tym momencie, tak? Więc chcemy im pokazać, jak można sobie radzić, tak? Jak się po prostu nie dać, tak? I że warto się starać, warto walczyć po prostu tak o rodzinę, o dzieci.
2: I to, co powiedziała Kasia, to jest właśnie podstawowy cel tej całej pracy. To nie jest dla nas, to jest dla małżeństw, dla młodych małżeństw, którzy mają jeszcze małe dzieci albo w ogóle będą mieli dzieci, żeby mieli materiał, który im pomoże.
3: A ja jeszcze chciałam dodać, że jest faktycznie taki szał na różnego rodzaju raporty, badania, poradniki. Natomiast i młodzi ludzie bardzo podkreślają, bo też mam kontakt z młodzieżą też z innych obszarów działania, podkreślają, że dla nich najważniejsza jest naukowość, doświadczenie, rzetelność i często tę wiarę odsuwają od właśnie tych naukowych spraw, więc tak sobie pomyśleliśmy, że jeżeli będziemy mieli naukowe badania, jeżeli uwypuklimy to, co niby jest oczywiste, ale podane w taki sposób konkretny, przebadany, może też być taką pomocą, może być to materiał bardziej wiarygodny niż tylko jakieś rozmowy, katechezy, formacje, tak we czwórkę i nie tylko we czwórkę, no przez cały ten czas dyskutujemy, zastanawiamy się, co zrobić, żeby ten materiał, który będzie naukowy, konkretny, rzetelny, żeby był w ciekawy sposób właśnie przekazywany, czy w ogóle wprowadzany w doświadczenia młodych ludzi i całych rodzin, prawda?
1: Możemy też dodać, że jakby nie chcemy też skupić się na tym jednym badaniu, bo oczywiście też ciekawą rzeczą, pamiętam sprzed z półtora roku temu byliśmy na takim kongresie, na którym właśnie był panel z udziałem trójki czy czwórki młodych ludzi, nie? Którzy mówili o swoim doświadczeniu Kościoła.
4: A tak naprawdę też o swoim powrocie do Kościoła bardzo
1: trochę
4: często, tak?
1: I tam dla mnie było dużo sporym zaskoczeniem. Może nie zaskoczeniem, ale jednak oni to nazwali, jakby nasze postrzeganie rodziców już powiedzmy 50+, tak? W stosunku do młodych ludzi 20+. Nasze postrzeganie...
0: 50+, przepraszam bardzo, to są bardzo
1: młodzi ludzie. Ja wiem, bardzo młodzi ludzie, tak. To my jesteśmy też bardzo młodzi ludzie.
2: Tak, więc... Dziękujemy bardzo.
1: Tak, więc postrzeganie nasze postrzeganie tego, czego młodzi ludzie dzisiaj w kościele potrzebują i co im, jakby co im podać, jest zupełnie inne od tego, jak oni to patrzą. Jednym na przykład z elementów, czy takim pomysłem na kolejne, też nazwijmy to badaniem, ale też nie po to, żeby je zrobić, tylko po to, żeby dać potem wskazówki na przykład dla duszpasterzy, dla liderów młodych wspólnot i tak dalej, jest spotkanie się z kolei z jakąś grupą, też angażujemy w tej chwili kolejnego socjologa, żeby przygotować takie bardzo rzetelne badanie i spytanie właśnie tych młodych ludzi, którzy są dzisiaj w kościele, ich konkretnie. Dlaczego tu jesteście? Co jest dla was ważne w kościele? W jaki sposób prowadzić jakby taką formację, waszą drogę w kościele? Czego oczekujecie od kapłana, od rodziców? Co dla was jest ważne? Jaki przekaz jest dla was autentyczny? Chcemy przygotować taki kolejny jakby zestaw narzędzi, który pozwoli też przygotować konkrety dla właśnie dla duszpasterzy, dla liderów i tak dalej.
0: Ale ja mam takie wrażenie, żeby nie pójść za daleko, tak? Bo te kompromisy, znaczy... Bo ja jestem na przykład bardzo przywiązany do tradycji i do, no, na przykład, no, nie mówię, żeby wracać na całego do mszy trydenckiej, no ale generalnie rzecz biorąc jestem bardzo zwolennikiem, a często wydaje mi się, wchodzę do kościoła, gdzie są młodzi ludzie i wydaje mi się, że no, jest taki krok w kierunku takiego rozmywania, takiego kiczu, bym powiedział czasami.
4: Zgadzam się. Tak naprawdę chcemy zbadać, czy rzeczywiście to rozmywanie, ten kicz, to jest to, co przyciąga tych młodych ludzi.
1: Dokładnie
4: czy to
1: tak.
4: Jest nasze wyobrażenie o tym, że oni tego oczekują.
1: Bo ja na przykład moje zupełnie też subiektywne odczucia są takie, że bardzo często ci młodzi ludzie bardziej wolą adoracji,
4: ciszy,
1: Eucharystii pięknie przeżywanej, niż kolejnego, nie wiem, wieczoru uwielbienia ze znanym youtuberem. Przepraszam, przy oczywiście w świetnej robocie, jaką ci często
0: albo
1: ludzie robią.
0: Średnia
1: nie?
0: Muzyka taka.
1: Albo średnia muzyka, tak, ze średnim youtuberem, przepraszam, tak. No to oczywiście, jeśli chcemy poznać konkrety, tak, bo dzisiaj to się nam wszystkim wydaje.

0: No fajnie, skąd to wiesz? Bo co, popowiedział ci twój kolega, popowiedział ci ksiądz, któremu się udało zrobić jedno spotkanie, na które przyszło 50 osób? To jeszcze nie jest, to jakby to jest fajne, ale to nie daje odpowiedzi na takie podstawowe pytanie. Czego potrzebuje dzisiaj młody człowiek w kościele? Tego moim zdaniem...
1: Czego poszukuje, tak?
0: Moim zdaniem my tego dzisiaj w sposób jednoznaczny nie wiemy. To jest wyłącznie kwestia trochę takiego, tak jak mówię, eksperymentowania, trochę jak saper, nie? Albo się uda, albo się nie uda. Nie wiem, zrobimy kolejny wieczór uwielbienia, przejdą albo nie przejdą. Założymy jakąś kolejną wspólnotę, nazwijmy ją, nie wiem, przepraszam, kupa śmiechu albo jakkolwiek innego, inaczej przyjdą albo nie przyjdą, tak? No to jest ważne, te wszystkie inicjatywy są ważne. Świetnie, że się angażują świeccy w kościele i próbują, natomiast wydaje mi się, że warto pokazać czasami taki konkret, nie? Że z takiego wręcz, nie wiem, naukowego punktu widzenia wynika, że jednak młodzi być może potrzebują czegoś zupełnie innego, nie?
1: I też ja chciałam zwrócić na jedną rzecz jeszcze uwagę. Tak jak przy tym pierwszym badaniu naszym, tak, skupialiśmy się na młodych ludziach, którzy wyrośli z rodzin wierzących katolickich, gdzie ten przekaz wiary miał być pokoleniowy, tak tu też chcemy objąć badaniem też młodych, którzy wyrośli z innych rodzin, gdzie ten przekaz wiary może w ogóle się nie dokonał, tak? Gdzie rodzice w ogóle albo byli obojętni, albo w ogóle nie wierzący, albo nie mieli czasu, tak? A już... Tutaj zależy nam na wszystkich ludziach młodych, którzy teraz są rzeczywiście w kościele, dla których kościół jest ważny. I nawet właśnie bardziej, myślę, że bardziej takie skuteczne dla nas będzie odpowiedź na pytania, te, o których Piotrek mówił, zadane tym dzieciakom, tym młodym ludziom, którzy się wychowali właśnie w rodzinach obojętnych albo w ogóle niewierzących. Dlaczego one są teraz w kościele? Co się takiego zadziało, że one przyszły do kościoła, tak? Że dla nich wiara, że dla nich Chrystus jest ważny.
0: A już ostatnia rzecz, którą znaczy nie ostatnia, kolejna, którą chcemy zrobić, to jest w ogóle mega poważne przedsięwzięcie, aby się udało. Chcielibyśmy objąć takim badaniem, to nie pytam sobie nazwy tego badania, jak się
2: on... Panelowe.
0: Dzięki, Janko. Panelowe, gdzie chcielibyśmy zaprosić kilka rodzin, bardzo młodych, które już mają dzieci, albo za chwilę będą je mieli, i towarzyszyć im przez na przykład najbliższe 20 albo 30 lat. I zobaczyć...
3: Big Brother?
0: Nie, no nie w ten sposób. No nie aż tak. No nie będziemy tam kamer umieszkać. Raczej spotkanie raz w roku, dwa razy w roku i przejście przez tak i zobaczenie, jak oni, jak się zmienia ich historia.
3: To uspokoił mnie pan.
0: Tak, nie Big Brother na pewno.
3: Dobrze. Mili państwo, bo jednak czas pędzi nieubłaganie. Teraz już z panią Ireną i z panem Markiem zrobimy papa, bo będziemy mieli jeszcze rozmowę. To wszystko ma związek z księdzem Pawłem, tak? Bo ja byłem ostatnio z księdzem Pawłem, między innymi, na wyprawie tolkienowskiej. Teraz Leon XIV cytował Gandalfa. I będziemy za chwilę łączyć się z Ryszardem Derdzińskim, który skomentuje to wspaniały nasz przyjaciel i znawca Tolkiena, i on skomentuje to. W związku z tym, że nie możemy mieć 50, że tak powiem, połączeń naraz, to pożegnamy Walencję, panią Irenę Grochowską i pana Marka i będziemy...
4: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
3: Wszystkiego dobrego. Proszę słuchać, bo to ważna sprawa. No. Tolkien jest też przykładem przecież takiej wiary nieoczywistej zupełnie, ale tak. To teraz posłuchajmy troszeczkę utworu.
4: Ja powiem tak, że przed Ireną leży właśnie ta wydruk...
2: Ale bardzo się cieszymy z tego wywiadu i tylko chcemy powiedzieć, że też się cieszymy, że ksiądz Paweł zgodził się być naszym takim przewodnikiem, doradcą duchowym.
0: To prawda.
2: No i to jest nasza wielka radość. Już się zamieniamy w słuch. Bardzo dziękujemy za połączenie, za wywiad z nami i
3: My też bardzo dziękujemy. Z Bogiem. Pozdrawiamy Hiszpanię. To teraz troszeczkę utworu, nie będzie chyba całego, i zadzwonimy do Ryszarda Derdzińskiego, bo jesteśmy umówieni.

0: No ja to osobiście się tak bardzo cieszę właśnie z ostatniej encykliki Magnifica Humanitas papieża Leona XIV. Ryszard Dyrdziński, dzień dobry, kochany Ryszard.
1: Dzień dobry.
0: Słyszysz nas?
1: U mnie w tle może być słychać nawet procesję, dlatego że u mnie na osiedlu jest procesja, na którą zaraz zbiegnę, jak tylko porozmawiamy.
0: No to fantastycznie. My tutaj siedzimy, no dzięki księdzu Pawłowi w ogóle siedzimy tutaj, bo to jest właśnie fundacja na skalę i kontakt do fundacji ksiądz Paweł mi przekazał, więc Duch Święty tutaj działa.
2: Działa.
0: Ale...
1: Cudownie. To jest piękne, jak taka wyprawa, na której mogliśmy się poznać w dużo szerszym gronie. Ludzie z Radia Wnet, których serdecznie wszystkich pozdrawiam, zapraszam na kolejną za rok wyprawę, ale również ludzie z innych środowisk. Jeden pan, który nie chodzi na co dzień do kościoła, powiedział, że on sobie nie potrafi wyobrazić tej wyprawy bez księdza Pawła i bez ojca Aniceta, którzy byli naszymi duchowymi tam właśnie ojcami, a jednocześnie takimi niezwykle fajnymi kompanami, którzy wzbogacili niesamowicie tę wyprawę.
3: Ja myślę, że to, jeśli mogę przerwać, że to chyba odkrycie dla wielu, odkrywanie takiej w ogóle związku z całą twórczością Tolkiena, w ogóle z duchowością chrześcijańską czy katolicką i tak dalej, to myślę, dla wielu może być zaskoczenie, nie? Jak to jest głęboko. Ile w tym jest prawdy, nie?
1: Tak, to ja tutaj może zacytuję taki fragment listu profesora Tolkiena, który na dzisiejszy dzień znakomicie się nadaje, a odkrył go już papież Franciszek, bo w 23 roku w czasie pasterki go odczytał. Z mroku mojego życia, tak bardzo zawiłego, stawiam przed tobą jedną wielką rzecz, którą trzeba kochać na ziemi. Najświętszy sakrament. Tam znajdziesz romantyzm, chwałę, honor, wierność, prawdziwą ścieżkę wszystkich swoich miłości na świecie i coś więcej. To był list z 41 roku do syna Michaela.
2: Wow.
3: Pięknie się to wpisuje w naszą rozmowę dzisiejszą tak naprawdę, nie?
0: No właśnie, no ale też właśnie...
1: Warto sięgać do Tolkiena właśnie też w rozmowach z młodzieżą, bo myślę, że to dla wielu jest zaskakujące, że taki ulubiony pisarz, twórca popkultury, a był jednocześnie tak bardzo wierzącą osobą.
0: To jest bardzo zaskakujące. Ja jako tutaj, że czasami jestem, że tak, bukinistą czasami, zajmuję się sprzedażą książek, to bardzo często właśnie jak zaczynam z młodymi ludźmi albo ze starszymi rozmawiać, dla nich to jest w ogóle zupełnie, absolutnie zaskakujące. Ojej, tak. Naprawdę? Tak. A to takie fantazje, tutaj tralala, czarodzieje i w ogóle magia wręcz i tak dalej, to taka... No, to się troszkę nie kojarzy, że tak powiem, z takim nurtem.
3: Tak.
0: A tu nagle... Tak.
1: Leon. A tu nagle w encyklice czarodziej się znalazł Gandalf, prawda?
0: Bo to biały jest Gandalf.
3: Tak, już Gandalf, ten Gandalf przemieniony, jeśli może mogę tak nazwać.
0: Z powrotu króla, tak?
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Bo to się dzieje już w powrocie króla. Zresztą tutaj się śmiejemy w środowisku tolkienistów, że w ten sposób też kanonizowano, można powiedzieć, do kanonu lektur włączono tłumaczenie Marii Skibniewskiej, ponieważ tłumacze tej pięknej encykliki Magnifica Humanitas, oni właśnie skorzystali z tłumaczenia Marii Skibniewskiej. Jak wiemy, mamy trzy różne konkurencyjne tłumaczenia, także to najstarsze stało się tutaj podstawą. No i piękne słowa w paragrafie 213, w takim podsumowaniu już prawie tej encykliki, gdzie właśnie jest mowa o pewnym pisarzu katolickim XX wieku, Johnie Ronaldzie Ruelu Tolkienie, ustami swojego bohatera wyraził odpowiedzialność za świat. No i to są te piękne, mocne słowa. Zacytować je?
0: Tak!
3: Koniecznie.
1: No to słowa Gandalfa, czarodzieja, no czyli anioła tak naprawdę, tutaj uspokójmy naszych bardziej wrażliwych, tak metafizycznie, że tak powiem, słuchaczy, bo Gandalf tak naprawdę jest wcielonym aniołem. I on mówi tak, ale nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić co w naszej mocy dla tej epoki, w której żyjemy, wytrzebić chwasty ze znanego nam pola, aby przekazać następcom rolę czystą, gotową do uprawy. To właśnie jest wśród takich zadań, które do budowania cywilizacji miłości w tej epoce techniki, maszynerii. Papież wyzywa nas właśnie, żebyśmy umieli maszynerię wykorzystać dla dobra ludzi, odrzucić ją tam, ona zagraża naszemu człowieczeństwu i tutaj jest tych mnóstwo kryje w dzisiejszych czasach. Dla Tolkiena byłoby to niesamowicie ważne, bo to właściwie cała jego literatura, to jak on pisał w jednym z listów, to jest tak naprawdę o upadku, o śmiertelności i o maszynerii, która zagraża człowiekowi. A Tolkien jeszcze nie wiedział nic o AI, o komputerach, o sztucznej inteligencji, właśnie internecie, a w jego powieści, można powiedzieć, jest profetycznie też już to zagrożenie opisane.
0: No właśnie, nie tylko u niego, ale to w ogóle też wzruszające, znaczy dla mnie bardzo też, no takie poruszające, że bo Tolkien, ale on też Hannah Arendt taką książkę, Kończenie totalitaryzmu przywołuje, papież w tym samym tekście nawiązuje do Platona, czyli takie absolutnie nieoczywiste źródła, no bo Tolkien, no to wiadomo, no i to był katolik, ale to też tam na skalę budował, trudnej skalę, prawda? Angielska skała nie była łatwa do budowania, że tak powiem, na powrót, że tak powiem, powrót króla, powrót katolicyzmu do Wielkiej Brytanii, to też nie była łatwa sytuacja.
1: Tak, to bardzo piękne słowa wyraziła dyrektorka, kierowniczka Biblioteki Bodleńskiej, tych działów tolkienowskich. Ona powiedziała, że tak naprawdę Tolkienowi chodziło o to, żeby make England Catholic again. I odważyła się to napisać w takim katalogu, które też tutaj przed sobą mam z wystawy tolkienowskiej o jego życiu i jego legendzie. Także no tak, to było jego marzenie, żeby Anglia znowu stała się Anglią, tą, którą on tak bardzo kochał, która była tym starą, wesołą Anglią, jak to się kiedyś mówiło, czyli tą katolicką.
3: No i trochę myślę, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, do naszych badań, jeśli mogę tak powiedzieć, badania
0: pokazują... Polski na nowo też, na skalę...
3: Ale badania pokazują, że w Wielkiej Brytanii, w Anglii, no tak, konwersja katolicyzm, no, statystyki pokazują, że coraz więcej Anglików, tak, wraca do kościoła katolickiego, czy przyjmuje
1: wiarę katolicką. Tak, to jest prawda i to dzieje się szczególnie właśnie wśród wyznawców tej takiej wysokiego kościoła w kościele anglikańskim, czyli tych bardziej tradycyjnych, którym no po prostu bardzo się nie podobają te nowinki, wprowadzanie takich woke'owych, że tak powiem, dzisiaj się to nazywa tak, tam lewackie reformy woke, właśnie do kościoła anglikańskiego i to stamtąd bierze się często konwersja. No bywa też wśród młodych po prostu ludzi, którzy wychowani byli zupełnie bez kręgosłupa żadnego chrześcijańskiego, odkrywają, bo szukają po prostu duchowości tak, i jakichś zasad.
2: Życia. No
1: i właśnie. Prawdy życia.
3: Tak jest.
0: Prawdy w życiu, ale mają też wspaniałego nauczyciela kardynała Newmana. To ja przecież jesteśmy tam w tym miejscu oratorium Newmana. Tam była właśnie ksiądz Paweł odprawiał mszę z ksiądzem Onicentem po łacinie w dodatku. W tym miejscu, gdzie są relikwie kardynała Newmana. No to i to wspaniały taki mistrz, powiedzmy, tak?
1: Tak, to było jedno z najmocniejszych wydarzeń w ogóle w trakcie naszej wyprawy tolkienowskiej. No taki jeden z pierwszych dni, który też tak bardzo ustawił, myślę, fajnie całą tą naszą, to nasze pielgrzymowanie, bo ja nazywałem bardzo często naszą grupę pielgrzymami tolkienowskimi. My jak ten właśnie Gandalf, jak drużyna, wędrowaliśmy śladami profesora Tolkiena, jego motywów, jego opowieści, ale to właśnie wiązało się z odwiedzinami czasami w bardzo pięknych świątyniach, w pięknych miejscach o bardzo głębokiej duchowości.
3: Rozumiem, że była drużyna, ale bez pierścienia.
0: No, ale tak, już. Troszkę... Ale cierpienia trochę było, szczególnie wstawanie rano, bo był straszny na program i nawet raz przyznam się, szczerze zaspałem i właśnie Ryszard zadzwonił do mnie, gdzie ty jesteś, cały autokar czeka.
1: Taki mały Józek właśnie powiedział, jak się go zapytaliśmy w jednym z pierwszych dni o trudności tego wyjazdu, to powiedział, że wczesne wstawanie, ale to naprawdę nie było aż tak bardzo źle, bo myśmy gdzieś koło godziny 8:30, 9:00 wyjeżdżali z hotelu, także tylko śniadanie było bardzo obfite, więc trzeba było na nie wcześniej wstać.
0: Zależy kiedy. Były też te pudełkowe, ale to już nie będziemy tu wszystkiego odkrywać.
2: Zdradzać tajemnic wyjazdu.
0: Także, musimy kończyć. Godzina 10:00 i za chwilę. No, i wiadomości. No i jejku, to po prostu temat nie rzeka, tylko ocean w ogóle.
3: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się pojawić i opowiedzieć trochę więcej o tym, co się u nas
2: bardzo
3: dzieje.
2: Tak jest.
3: Dzisiaj też, bo zabrakło tej chwili, jeśli zachęcamy, żeby na naszą stronę odwiedzić.
0: Stronę, proszę.
3: Dom na skalę, www.domnaskale.net.
0: Jeszcze raz.
3: domnaskale.net. Tam jest aktualności, więcej o projekcie, o nas.
2: Również kontakty do nas, gdyby
3: ktoś mnóstwo ciekawych materiałów, które przygotowuje Irena, w ogóle niezwykła osoba. Tam się dowiecie więcej państwo.
0: Porozmawiamy jeszcze nieraz tutaj na antenie Radia Wnet. Teraz się będę żegnał. Katarzyna i Piotr Czublun. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Ryszard Dędziński. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
0: No i pozdrawiamy, już nie są z nami na łączach, bo taka technika jest jaka jest. Irena Grochowska i Marek Grochowski z Walencji. Pa, pa, dziękuję. Teraz wiadomości, hurra!
4: Żebyś wiedział.
5: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co w programie. Czy premier powinien dokonać kontrasygnaty pod decyzją prezydenta o odebraniu orderu Zełenskiemu? Trump zapowiada, że arena walk przed Białym Domem być może zostanie na stałe. Boże ciało, katolicy idą w procesjach.
1: Wiadomości wnet.
0: Poseł PiSu Dariusz Matecki krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za apel do premiera o niedokonywanie kontrasygnaty pod decyzją prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nie powinno się odbierać tego orderu, tak jak nie odbiera się Nagrody Nobla. Najwyższe odznaczenia muszą mieć swoją powagę, powiedziała Pełczyńska. W ostrych słowach odpowiedział jej Matecki.
2: Pełczyńska od Hołowni powiedziała w TOK FM. Moja rada dla premiera. Nie kontrasygnować tej decyzji. Chodzi o odebranie orderu Orła Białego Żołańskiemu. Tutaj skomentowałem ten wpis. Brzydzę się wami, bo tak rzeczywiście jest. Polska 2050 to naprawdę jest taka gorsza wersja nawet Platformy, bo tam odpady po Platformie z jedynek się dostawały.
0: Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski apeluje o odebranie statusu mniejszości Niemcom mieszkającym w Polsce.
3: W kontekście symetrii, czy w związku z tym, że w Niemczech Polacy nie mają statusu mniejszości narodowej, tego statusu, który został odebrany Polakom przez Hitlera, to czy warto utrzymywać status mniejszości niemieckiej w Polsce? Bo moim zdaniem, przywracając zasadę symetrii, można rozważyć i należy rozważyć likwidację ustawową statusu mniejszości niemieckiej w Polsce.
0: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że arena walk, która powstaje przed Białym Domem, może zostać na stałe. Trump mówi o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wiele osób nie wie, że w Paryżu we Francji w 1889 roku wieża Eiffla została wybudowana tymczasowo. Miała szybko zostać rozebrana, ale pomyśleli, że w sumie im się podoba i tak odkładali jej demontaż. Wiecie, budujemy coś naprzeciwko Białego Domu. Podoba się wielu ludziom. Odbędzie się tu wielka gala UFC 14 czerwca. Chyba ta konstrukcja również nie zostanie rozebrana. Trwa budowa areny walk obok Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się gala UFC organizowana jako element obchodów 250. rocznicy powstania USA. 14 czerwca Donald Trump ma 80. urodziny. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen kontynuuje serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski. W Tarnowie był pytany między innymi o to, czy masowa imigracja do naszego kraju może być dobrym rozwiązaniem.
4: Wolę, żeby Polaków było mniej, wolę, żeby nasza gospodarka była trochę mniejsza, ale żeby to dalej była Polska. Bo Polska już wielokrotnie była biedna. Ale zawsze była Polską, zawsze przetrwała, zawsze potem mogła się wzbogacić i rozwinąć. Więc nawet jeżeli przez to zbiedniejemy, przez ten brak masowej imigracji, to będziemy dalej Polską, będzie tam nasze prawnuki tu dalej żyły. Natomiast jak raz się damy zastąpić przez ludzi z Azji czy z Afryki, to Polski już więcej nie będzie. A ja nie chciałbym być przedstawicielem tego pokolenia, które zakończy projekt pod nazwą Niepodległe Państwo Polskie, zamieszkałe przez Polaków.
0: Dzisiaj Boże Ciało, czyli jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Głównym punktem uroczystości są procesje ulicami polskich miast, miasteczek i wsi. Święto obchodzone jest jako wyraz wiary w obecność Jezusa Chrystusa w hostii. Zostało ustanowione w 1264 roku. Bezpośrednim powodem wprowadzenia święta był cud eucharystyczny w Bolsenie we Włoszech. To wszystko w wiadomościach.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
7: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
8: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
7: Tam można nabyć płytę CD,
8: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
11: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
5: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
14: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
11: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: To była autopromocja.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Kleszcz. Ta podróż po Azji Południowo-Wschodniej trwa długo i trwać, mam nadzieję, jeszcze trochę będzie. I jest nawet dla mnie samej, muszę to przyznać, dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi po pierwsze o prędkość przemieszczania się i zmiany miejsc. Pozdrawiam Państwa ze stolicy Malezji, z Kuala Lumpur, ze szczególnego miejsca. Tutaj godzina 16.51 w Warszawie, w Polsce godzina 11.51. Boże Ciało, dzisiaj bardzo ważny dzień. A ja w miejscu, w kraju, w którym no, nie do końca obchodzone jest Boże Ciało, bo jestem już znacznie w bardziej muzułmańskiej części Azji Południowo-Wschodniej. O tym także będziemy dzisiaj opowiadać, ale na wstępie opiszemy miejsce, gdzie jesteśmy, bo ten huk gwar w tle to nie bez przyczyny. Znajdujemy się w ogromnym centrum gry w Kręgle. A to dlaczego? Otóż dlatego, że jestem i mam tę ogromną przyjemność i zaszczyt zatrzymywać się w domu wielokrotnej mistrzyni świata gry w kręgle. No świata dla mnie to świata świetnej, no jak to się mówi? How to say it? It's bowling player. Będziemy rozmawiać po angielsku. Ja będę starać się tłumaczyć. Felinda Grzybowska gotowa w stroju już.
2: Warszawa, of course.
1: Of course, Warszawa, bo reprezentacja Polski. No i hello Felinda.
2: Philippines actually.
1: Filipinka, ale represented of Philippines or Poland?
2: Yes, just wearing my jersey from Poland, my Polish club, WKB Warszawa. Hello, witam wszyscy, witam Polce. Hello, the Polish, the Filipino friends in Poland. Hello, everyone, witajcie.
1: No właśnie, Felinda też mówi po polsku, ponieważ przez jakiś czas mieszkała w Warszawie, na Ursynowie, no ale dzisiaj i od ilu lat? How many years you are in Kuala Lumpur?
2: I've been living here already from 2013. I moved here after I left American School of Warsaw, which was my job when I was in Warsaw. So since 2013, I moved here. Before that, when I was still working in ASW, I used to come here twice a year for, some break.
1: Okay.
2: Yes, for holiday and so on.
1: No to ja Państwu przetłumaczę i też trochę przybliżę tę historię, bo Felinda mieszkała jakiś czas w Warszawie, nauczała w szkole amerykańskiej niedaleko Sadyby. I właśnie tam, oczywiście Sadyba Best Mall, jedno z pierwszych multiplexów, ale oprócz tego miejsce, w którym można grać w kręgle i to był taki moment relaksu, odpoczynku, może czasem odstresowania się od pracy. Felindy te kilkanaście lat temu po prostu chodziła grać w wolnym czasie i tak jak my czasami, nie wiem, chodzimy biegać albo pływać, a może ktoś inny jeszcze ma jakieś inne sposoby na reset głowy. Tak Felinda grała w kręgle i tak to się zaczęło rozgrywać i tak często to się zaczęło dziać, że doszło do tego, że Felinda wystartowała w zawodach, no i przyjeżdżała tutaj do Kuala Lumpur, skąd dzisiaj nadajemy w celach takich właśnie zawodów, ale wcześniej, żeby sobie trochę bardziej profesjonalnie pograć. No a dzisiaj jest, dzisiaj jest wielokrotną mistrzynią, całe półki pucharów, medali. So congratulations, Felinda, because you are one of the best.
2: Oh, thank you. Best in your heart, in many hearts, but not really the best. I just enjoy my bowling. This is just my hobby and I really love my bowling.
1: Yeah, I just want to ask you, what does it mean for you, bowling? Relax, but what else?
2: It gives me relaxation, of course, because I meet many people all over the world, make some good friends here and there, and I just love bowling. And because I'm not working, so mostly I'm home. And this Sunway Pyramid is my second home, they always say, and so on. So I love bowling.
1: Właśnie, to jest miłość, bo to jest pasja, to są na pewno związane ze sobą rzeczy. Ciekawe, co jest silniejsze. No i to miejsce, w którym jesteśmy teraz, to jest takie właściwie centrum handlowe, bardzo duże, obszerne, na pierwszym piętrze bardzo prestiżowe sklepy, no i gdzieś powyżej właśnie miejsce, gdzie można grać w kręgle. To jest drugi dom Felindy, tak o nim mówi, Sunway Center. To jest
2: yes, Sunway Pyramid.
1: Sunway
2: and this
1: Pyramid.
2: The bowling center is Sunway Mega Lane.
1: No właśnie, tak co tu przychodzi. Nawet wczoraj, drodzy Państwo, ja przyjechałam z Filipin, czyli z domu, z miejsca urodzenia Felindy, która jest Filipinką. Gdzieś pod Manilą, niedaleko Manili, przyszła na świat. Tam także trochę mieszkała. No i po godzinie 22, jak ja już oddałam się w objęcia Orfeusza, to Felinda postanowiła tutaj przyjechać i pograć, tak się odstresować przed snem. Tak to właśnie jest. Tak to działa na nią relaksująco. A ja się zapytam, jak życie w Kuala Lumpur? How is your life in Kuala Lumpur?
2: Well, it's easy, I would say. Easy, sometimes it's stress, because when you compete, sometimes you have to fight your stress and so on. So otherwise, I can't complain about it. You know, I'm home, I'm in bowling center, at home and bowling center. That's mostly what I do.
1: Nie tęsknisz za Filipinami?
2: Yes, of course. I often go to Philippines to compete as well.
1: No właśnie, i nawet Felina jest na tyle dzielna, że ten śnieg w Polsce, który te lata temu, kiedy tam mieszkała, był na pewno intensywniejszy, wytrzymywała, a nawet opowiada, że jest dla niej, był dla niej przyjemnością. No właśnie, czy planujesz dzisiaj grać?
2: Oczywiście. Dlaczego nie? Kula jest okrągła, mówią.
1: No właśnie, nawet ja się dowiedziałam, że tak profesjonalna kula, którą już gracze zawodowi używają, ma te dziurki takie dostosowane do naszych palców, do ich rozmiarów i prawda, wszystko jest wycięte odpowiednio pod gracza. No więc ja będę obserwować Felindę, ale także innych zawodników, bo tutaj jak patrzę, to osoby nie tylko z Malezji. International place, yes, I have to say. Z Tajlandii, pan ma napisane na koszulce Chinese Taipei, także są zawodnicy. A więc mamy tutaj zewsząd i kto jest najlepszy, to się przekonamy. Ale większość mężczyzn jednak.
2: Tak, na razie tak. Wiele kobiet widzę, ale to może jest konkurencja o mężczyzn, to bardziej wielka. Widzę teraz na tą turę.
1: I coś tutaj się zaczyna i coś tu się rozgrywa. No to, drodzy Państwo, posłuchajmy utworu, który przygotował dla nas Adam Czerpak. Później my będziemy trochę mieć utworów i tych z Malezji, i tych z Filipin. A w tym czasie rozeznamy się, kto tutaj zamierza grać jako pierwszy, reprezentacja którego kraju. I wracamy, drodzy Państwo, do Kuala Lumpur, centrum kręgli.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Odebrać czy nie odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy? Boże ciało, katolicy idą w procesjach. Rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.
1: Wiadomości wnet.
0: Dzisiaj Boże Ciało, czyli jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Głównym punktem uroczystości są procesje ulicami polskich miast, miasteczek i wsi. Święto obchodzone jest jako wyraz wiary w obecność Jezusa Chrystusa w hostii. Zostało ustanowione w 1264 roku. Bezpośrednim powodem wprowadzenia święta był cud eucharystyczny w Bolsenie we Włoszech. Prezydent nie powinien odebrać orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, powiedział w wywiadzie dla Kanału Zero prezydencki minister za czasu prezydentury Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek.
2: Wołodymyr Zełenski dostał ten order za to zachowanie z pierwszych dni, z pierwszych miesięcy i właśnie Polska na tym skorzystała, na jego przywództwie, że nie mamy dzisiaj tak długiej granicy z Rosją. To było naszym strategicznym interesem. Tak jak w 2007 i 2010 prezydent Lech Kaczyński nie odbierał prezydentowi Juszczence Orła Białego, tak uważam, teraz nie powinno być, nawet jeżeli są takie emocje społeczne, nie powinny być te ordery odbierane.
0: Były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko w 2017 roku porównał w wywiadzie dla RMF FM Armię Krajową do UPA, a Józefa Piłsudskiego do Stepana Bandery. Poseł PiSu Dariusz Matecki krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za apel do premiera o niedokonywanie kontrasygnaty pod ewentualną decyzją prezydenta o odebraniu orderu Zełenskiemu. Nie powinno się odbierać tego orderu, tak jak nie odbiera się Nagrody Nobla. Najwyższe odznaczenia muszą mieć swoją powagę, powiedziała Pełczyńska. W ostrych słowach odpowiedział jej Matecki.
3: Pełczyńska od Hołowni powiedziała w TOK FM. Moja rada dla premiera, nie kontrasygnować tej decyzji. Chodzi o odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu. Tutaj skomentowałem ten wpis. Brzydzę się wami, bo tak rzeczywiście jest. Polska 2050 to naprawdę jest taka gorsza wersja nawet Platformy, bo tam odpady po Platformie z jedynek się dostawały.
0: 37 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce od II wojny światowej. Były rezultatem tzw. obrad okrągłego stołu. Solidarnościowa opozycja odniosła w nich spektakularne zwycięstwo. Pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne miały miejsce 27 października 1991 roku. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen kontynuuje serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski. W Tarnowie był pytany między innymi o to, czy masowa migracja do naszego kraju może być dobrym rozwiązaniem.
4: Wolę, żeby Polaków było mniej, wolę, żeby nasza gospodarka była trochę mniejsza, ale żeby to dalej była Polska, bo Polska już wielokrotnie była biedna. Ale zawsze była Polską, zawsze przetrwała, zawsze potem mogła się wzbogacić i rozwinąć. Więc nawet jeżeli przez to zbiedniejemy, przez ten brak masowej imigracji, to będziemy dalej Polską, będą nasze prawnuki tu dalej żyły. Natomiast jak raz się damy zastąpić przez ludzi z Azji czy z Afryki, to Polski już więcej nie będzie. A ja nie chciałbym być przedstawicielem tego pokolenia, które zakończy projekt pod nazwą Niepodległe Państwo Polskie, zamieszkałe przez Polaków.
0: Mentzen był pytany także o to, czy popiera obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat.
4: Uważam, że nie bez powodu pewne rzeczy możemy dopiero robić, jak jesteśmy dorośli. Na przykład pić alkohol, prowadzić samochód, mieć broń palną. Są pewne rzeczy, do których trzeba dojrzeć. I obawiam się, że 16-17-latkowie rzadko mają już jakieś ugruntowane przemyślenia, ugruntowany światopogląd i wystarczającą wiedzę, żeby świadomie oddać ten głos. Więc ja wiem, że wyborcze to by mi się opłacało, bo mamy dosyć duże poparcie wśród 16-17-latków, natomiast w imię pewnych zasad byłbym przeciwko.
0: To były wiadomości, a za chwilę podróże Małgorzaty Kleszcz.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie.
1: 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk-Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji, pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazur.

Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: autopromocja.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Drodzy Państwo, dokładnie tak. Małgorzata Kleszcz, dzień dobry. Chociaż w Malezji już niebawem będzie się ściemniać. Stąd właśnie prowadzę dzisiaj dla Państwa tę wyjątkową audycję. Godzina 17.08 właśnie w Kuala Lumpur, gdzie jesteśmy, dokąd Radio Wnet dotarło. A 6 godzin wcześniej, czyli 11.08 w Polsce, gdzie Państwo dzisiaj zapewne spędzają Boże Ciało. Tutaj wszystko wygląda dość inaczej, chociaż właściwie można powiedzieć, że spotykamy się w takim tyglu kulturowym, bo choć islam tutaj zdecydowanie dominuje, tak można zobaczyć bardzo dużo religii, można zobaczyć bardzo dużo świątyń i w ogóle można zobaczyć bardzo dużo różnych symboli związanych z kulturą. Ale słowo o tym miejscu, przed chwilą rozmawialiśmy z Felindą Grzybowską, która już gdzieś tam się rozgrzewa, żeby grać w kręgle, to wielokrotna mistrzyni z Filipin, chociaż mieszkała jakiś czas w Polsce, tak dziś od kilkunastu lat mieszka w Kuala Lumpur i to miejsce, w którym właśnie jesteśmy, skąd dobiegają te głośne okrzyki i dialogi pełne ekscytacji, to Sunway Pyramid, czyli właściwie takie centrum handlowe, ogromne, ze sklepami, ale także z pysznym malezyjskim i nie tylko jedzeniem, ale to, gdzie my dzisiaj jesteśmy i gdzie skupiać będziemy te audycje, to jest miejsce kręgli, bowling center i właśnie ja się tutaj zanurzę w dźwięk tych kul, które rozbijają kręgle. To już jest, drodzy Państwo, taki poziom bardzo profesjonalny, gdzie kule oczywiście dostosowywane są do dłoni i palców gracza. O te szczegóły zapytamy się na pewno też Felindy, która już w swojej fioletowo-różowej sukience, oczywiście z imieniem i nazwiskiem rozgrzana, puder przygotowany, żeby ręce się po tej kuli za bardzo nie ścigały, nie ślizgały. No i gra za chwilę się rozpocznie, ale część zawodników nie tylko z Malezji, bo na koszulkach widzimy Chin, Tajlandia, Japonia, Korea, na pewno jest tutaj trochę osób z Indii, no bo Indusów tutaj także nie brakuje. W ogóle jeżeli chodzi o mieszkańców, zatem gracze z całego świata, można tak powiedzieć, i są gotowi. Ile czasu będą grać i o co dzisiaj jest ta rozgrywka, to już za chwilę się dowiemy, bo właściwie można powiedzieć, że jak ktoś ma stresujący dzień, czy nawet przeciwnie, to po prostu może sobie przyjść tutaj pograć i tak swoją historię opowiadała mi Felinda, że zaczęło się to tak, no jak to często w życiu bywa i się zaczyna, czyli od zupełnego przypadku. Otóż w czasie, kiedy Felinda mieszkała z rodziną w Warszawie, na Ursynowie i uczyła w szkole amerykańskiej, chodziła sobie do Sadyby, zapewne Państwo znają, może bywają tam w kinie, Sadyba Best Mall i tam miejsce także do gry w kręgle. No i na początku to było takie dla odstresowania się, dla chwilowej rozrywki pomiędzy pracą, a później właściwie się tak rozwinęło, że stało się profesjonalną grą. Dzisiaj Felinda ma właściwie kilka półek wypełnionych medalami i trofeami i jest naprawdę genialną zawodniczką. Tutaj za przeszkloną półką widzę wiele medali, niektóre ogromne, naprawdę wysokie, jak człowiek postawiłby przy sobie, to może i do kolan by mu sięgały. Men's Open Champion, National State Champion, no właśnie, bardzo, bardzo dużo i zdjęcia i ukazujące szczęście zawodników, którzy zwyciężyli, no właśnie, oraz wielkie akwarium. No worries, pan się bardzo speszył, widząc mnie z mikrofonem, może myślał, że go zagadam. Zresztą trochę miałam to w planach, przyznam Państwu szczerze, i koszulki, które można sobie kupić oraz specjalne torby do schowania naszego istotnego narzędzia, czyli kul. Kul, które już z rąk Felindy chociażby lecą znakomicie, idealnie zbijając wszystkie kręgle, no ale to na pewno nie tylko o to chodzi, choć przede wszystkim chodzi na pewno o technikę. No więc ja się przybliżę trochę i oddam Państwu ten dźwięk. Proszę posłuchać. No i tak, zawody trwają, a jeszcze może słowo o Malezji, czyli tym kolejnym przystanku na mapie podróży małych i dużych, które zapowiada Krzysztof Skowroński. Wszystkie wyjazdy w ramach 17 urodzin Radia Wnet, które były w tym roku. I chociaż się już skończyły, tak, no niektóre podróże muszą jeszcze trwać, drodzy Państwo. A ja mam nadzieję, że Państwu miło się w tym towarzyszy. Otóż po przystanku na Filipinach, po dzikich górach, i rozmowach z mieszkańcami lokalnymi i takich bardziej rozmowach w dzikości jesteśmy, no można powiedzieć, chyba że w jednym z bardziej zasianymi wysokimi budynkami miejscu Azji Południowo-Wschodniej, czyli w Kuala Lumpur. Właściwie Malezja składa się z dwóch odległych części, Półwyspu Malajskiego oraz Malezji Wschodniej na wyspie Borneo, które rozdzielone jest morzem południowochińskim. Malezja ma także największe rondo świata, które ma aż 3,5 kilometra średnicy. Słowo o klimacie. No, Malezja jest położona dokładnie w strefie klimatu równikowego, co dokładnie właśnie oznacza, że przez cały rok są wysokie temperatury. Nawet zimą bardzo rzadko spadają poniżej 20 stopni. No i ten wielki tygiel, o którym mówiłam, bo właściwie ten kraj zamieszkują trzy główne grupy etniczne: Malajowie, Chińczycy oraz Hindusi. No i sprawia to, że w kraju, jak się Państwo domyślają, używa się około 140 różnych języków i dialektów. Jak o językach i o kulturze, to słowo o prawie. Malezja stosuje surowe prawo, w tym publiczną chłostę za określone przestępstwa i ścisłe przepisy antynarkotykowe. O tym na pewno będziemy trochę więcej opowiadać w przyszłych audycjach. No i właśnie, bo moim gościem będzie na pewno w przyszłym tygodniu pan Krzysztof Grzybowski, czyli prywatnie małżonek Felindy, z którą przed chwilą była rozmowa, i także człowiek biznesu, któremu już lata temu udało się wyjechać do Azji i mieszkał w Singapurze, później nawet jakiś czas na Filipinach i od kilkunastu lat w Kuala Lumpur. Opowiadać będzie na pewno nam o tym wyjątkowym miejscu, w które ja już niebawem się zagłębię, bo po powrocie z Sunway Pyramid, z tego centrum kręgli, na pewno wpadnę na nocne ulice Malezji. Jest tu oczywiście Chinatown, jak w większości krajów Azji, i zdaje się, że wtedy to miasto też zaczyna żyć. Może jest trochę chłodniej po tym, jak się ściemni i ludzie wychodzą na ulicę, co oczywiście wiąże się z tym, że będziemy rozmawiać i pytać o to miejsce, a więc zachęcam, żeby pozostać z nami. Dzisiaj już tylko taki moment, właściwie pigułka, bo o godzinie 11.30 Agata Antoniewicz i Studio Wilno, chociaż może potem wrócimy, a teraz jeszcze mamy chwilę na to, żeby Państwu poopowiadać, to ja może się zbliżę, zobaczę, czy Felinda już gra. Jeżeli tak, no to oczywiście nie będziemy jej przeszkadzać, tylko patrzeć i podziwiać, a my w tym czasie, no właśnie, tak to jest, widzę te piękne, zgrabne ruchy, no, zauważyła nas, no to może, och, jest nawet moment, żeby do nas podeszła, to się zapytamy, jak dzisiejsze morale, i może w przypadku, tak jak naszej tenisistki, która wygrała, to będzie taka dobra aura tych sportowych emocji. How do you feel, Helinda?
0: I feel good. I think I'm ready to play for the 6:30 squad.
2: Jak długo, zapytał, jak wiele godzin może grać? Ile to jej rekord? Po jakim czasie się męczy?
0: Well, parę godzin to czasami to bywa. No, 4-5 zależy.
2: Wow, to jest naprawdę imponujące. And what is important technique probably? Ciężko sobie wyobrazić, bo my to może myślimy, że tylko rozbicie wszystkich kręgli, a tutaj też chodzi o to, że technika musi być na pewno poprawna, i to jest important.
0: Of course, one thing is the technique, but then of course in each tournament there are kind of, you call it oiling pattern, that you have to know how your ball will react, which ball to use, and the surface of the ball is needed to know also which is going to work for that oiling condition and so on. So, and a question of luck too. I'm bowling with the luck.
2: Ach, no szczęście, tak jak to mieć szczęście, to na pewno jest coś, co pomaga. Ja tylko tak podpowiem, że podczas podróży też dobrze mieć trochę szczęścia. A zapytam Felindę, ile ma takich swoich własnych kul i czy ma jakąś swoją ulubioną? Ona rozumie po polsku świetnie, ale bardzo proszę wybrać sobie język, tylko żebym umiała przetłumaczyć.
0: Naprawdę to ja nie wiem, bo nie liczyłam.
2: Czyli tak dużo, but you have your favorite one.
0: O, na razie my favorite one oczywiście mam zawsze jest taki faworytny, ale to też lesy, jak jest marowanie wtory i tego, to na razie to mam ten najstarszy kul, który miałam ponad 10 lat, to jeszcze można używać. I oczywiście mam ten nowy kula, które wygrałam, nie kupowałam, bo jestem lucky bowler. Zawsze winning a ball and so on, so I didn't buy a ball maybe for the last 2-3 years.
2: Czyli od ostatnich 2-3 lat nie kupowała nowych, ale ma sporo swoich, ma też taką ulubioną, no i tak to jest, no jak gramy, jak coś jest naszą pasją, to zapewne mamy dużo tych kul, tak jak mamy dużo ulubionych piosenek. Filipińczycy przepięknie śpiewają, ja to Państwu mówiłam będąc na miejscu, że karaoke to jest rozrywka, która właściwie prawie wszędzie i dobrze jest też bardzo często chwycić mikrofon i po prostu zaśpiewać razem z nimi. No i mamy przygotowany taki utwór Frediego
0: Aguilar.
2: Aguilar. Say something about...
0: Anak. Anak to jest your kid, your children. Anak.
2: I to jest jakiś bardzo znany filipiński wokalista.
0: Internacjonalny też. Bo czasami ja też słyszałam to granie tutaj w Malezji.
2: Ach, no to słuchamy, to nam na pewno odda trochę ten nastrój. Bardzo piękny utwór, drodzy Państwo, taki trochę nostalgiczny. Ja się może później spytam Felindy, o czym śpiewa, chyba że już Felinda się nie może powstrzymać i albo sprawdzimy słowa, sprawdzimy. I już za chwilę rozpocznie się gra, którą ja będę Państwu trochę relacjonować. To przed nami Freddy
0: jeszcze... Aguilar.
2: Aguilar, no właśnie, słuchamy.
0: Tytuł...

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: I my je Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę wybaczyć to rozproszenie, ale warunki są szczególne. Jesteśmy w centrum gry w Kręgle w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. A utwór, który przed chwilą Państwo usłyszeli, był w języku poprzedniego przystanku, czyli Filipin. Pierwszy urzędowy język to Tagalog, a po tagalsku właśnie Anak oznacza dziecko. I ten piękny, myślę, że taki nostalgiczny utwór opowiada właśnie o relacji między rodzicem a dzieckiem. To wzruszająca historia młodego człowieka, który dorasta, buntuje się później przeciw rodzicom, ignoruje ich rady, jak to bywa na początku, schodzi na złą drogę, a później uświadamia sobie swoje błędy. No i odczuwa żal i skruchę. Trochę przypomina się przypowieść o synu marnotrawnym. Ale ja, drodzy Państwo, patrzę i nie wiem, na czym zawiesić oczy, ponieważ przede mną kilkunastu zawodników z Malezji, z Tajlandii, z Chin, z Filipin, skąd nasza mistrzyni Felinda, która za chwilę chwyci w dłoni, w dokładnie trzy palce swoją kulę, przygotowana już tu leży w takich odcieniach morskich, zielony się, może ja nawet podam. Okej, go Felinda, good luck! Chyba nie trzeba życzyć powodzenia tak dobrej zawodniczce, drodzy Państwo, ale już niebawem będzie grać, a ja tylko patrzę i zastanawiam się, czy któryś z zawodników jeszcze ma ten problem niezbicia wszystkich kręgli. No może czasami zostaje jeden ten nieszczęsny kręgiel, który później musi zostać pokonany, ale ten rzut to cóż za precyzja, drodzy Państwo, jest w tym pewno piękno, estetyka. Jedna noga uniesiona, druga w bok zawieszona i to zamaszyste porwanie ręką. No i leci kula przez kilka sekund, żeby jak to w przypadku pewnie tutaj tych zawodników już naprawdę zawodowych, zbić wszystkie kręgle i nie zostawić nic po sobie, tylko uśmiech na twarzy zawodnika. Będziemy na pewno się temu przyglądać, bo mam tę ogromną przyjemność być w domu właśnie Felindy, która wyszła za Polaka Krzysztofa, i to Kuala Lumpur będę miała pokazywane przez te osoby. Kuala Lumpur, co dokładnie oznacza, tłumacząc z języka malajskiego, błotniste ujście, bo to miasto powstało właśnie w zbiegu rzek Klang i Gombak. No właśnie, a dzisiaj już niewiele po tym zostało. Jest to wielka, fascynująca metropolia, pełna, myślę, że można powiedzieć, właściwie kulturowych kontrastów. I przez te kilka najbliższych dni będę poznawać to miejsce, z którego już bardzo blisko do Singapuru, blisko do Tajlandii. No i to będą nasze przystanki w najbliższych dniach. A więc zapraszam Państwa, bo trochę zmieniły się godziny dziennika z podróży. Powrócił Wacław Pokrzywnicki, który dla Państwa codziennie rano z audycją Miłość i Śpiew. Natomiast dziennik z podróży, bo ta jeszcze trochę potrwa, będzie o godzinie 9:45 po programie Hanny Tracz. Ja się będę łączyć na takie podróżnicze pigułki. Gdzie nas nogi poniosą, bo jeszcze się nie spodziewałam 3 dni temu, że będę w centrum kręgli w Kuala Lumpur. A więc jutro, a już na pewno pojutrze, może być dla nas bardzo dużą niespodzianką. Thank you, Felinda.
2: Nie ma sprawy. Anytime.
1: Bardzo dziękuję. Za chwilę zaczyna grę, a ja o godzinie 17:28 czasu tutaj Malezji żegnam się z Państwem. U Państwa godzina 11:28, więc można powiedzieć, że dzień się dopiero rozpoczyna. Jeszcze nie ma południa w Polsce. Ciekawi mnie, czy tak samo na termometrach taka wysoka temperatura, no może nie jak tutaj w Malezji 30-kilkustopniowa, ale czy już chociaż Państwo zaznali tego prawdziwego lata. W końcu mamy czerwiec. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i mam nadzieję, że słyszę się z Państwem już wnet.
0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
3: Szczecin 98,9 FM.
4: Radio Wnet.
5: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
6: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej.
4: bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla państwa, no to ja się bardzo cieszę, że państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między wami i między słuchaczami i między personami.
0: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Szczęść Boże. Dzień dobry. Witam szanownych pań i panów z Wilna w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Witamy właśnie z Wilna bardzo serdecznie. Miasta wyjątkowego nie tylko na mapie Europy, ale także na duchowej mapie współczesnego świata. Przy mikrofonie Agata Antoniewicz. I to właśnie tutaj zrodziło się orędzie Bożego Miłosierdzia. Tutaj żula święta Faustyna. Tutaj błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko pomagał jej odczytać przesłanie, która dziś na cały świat będzie promieniował i już promieniuje od tamtego momentu. Kilka kroków właśnie od tego miejsca, od miejsca, z którego nadajemy naszą audycję, został po raz pierwszy wystawiony obraz Jezusa Miłosiernego. A nadajemy z hospicjum tradycyjnie imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki przy ulicy Rasu 4. Miejsca niezwykłego, bo tutaj miłosierdzie nie jest teorią, nie jest konferencją, nie jest jedynie religijnym słowem. Tutaj miłosierdzie ma twarz chorego człowieka, dłonie wolontariusza i ciszę kaplicy i obecność przy łóżku cierpiącego. A za kilka dni Wilno stanie się światowym centrum 6. Światowego Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia pod hasłem Budujemy Miasto Miłosierdzia. Do stolicy Litwy przyjadą pielgrzymi ponad 40 krajów świata. Będą kardynałowie, teologowie, świeccy, wolontariusze, ludzie młodzi, osoby zranione wojną, samotnością i utratą nadziei. Ale zanim rozpoczną się kongresowe obrady, chcemy dzisiaj opowiedzieć Państwu o miejscu, które takie miasto miłosierdzia buduje każdego dnia. Bardzo cicho i bardzo zwyczajnie. A naszym gościem jest siostra Michaela Rak, założycielka hospicjum. Człowiek, który od lat przypomina światu, że najważniejsze rzeczy dzieją się często bez kamer i bez wielkich słów. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich Państwa.
0: Spotykamy się, siostro, w szczególnym czasie. Między uroczystością Bożego Ciała, rozpoczynającym się za kilka dni światowym Kongresem Miłosierdzia. Wilno ponownie stanie się miejscem, na które będą patrzeć tysiące ludzi z całego świata. I chciałabym zapytać właśnie siostrę, czy siostra ma poczucie, że ludzie przyjadą dziś do Wilna nie tylko po religijne wydarzenie, ale może po coś znacznie głębszego, po nadzieję, sens, odpowiedź na współczesną samotność i zmęczenie światem.
2: I to wszystko się właśnie gdzieś kumuluje w tym określeniu miłosierdzie. Święty Jan Paweł II powiedział, że właśnie w miłosierdziu człowiek znajdzie szczęście, a świat znajdzie pokój. I teraz jeżeli szukamy poczucia właśnie, które uwydatnia te nasze wewnętrzne pragnienia i żeby one się spełniły w pojęciu szczęście, to musimy się zagłębić właśnie w przestrzeń tego, co niesie słowo miłosierdzie. Miłosierdzie to jest rezygnacja z mojego ja, z mojego ego, z moich właśnie jakichś tam fantazji, zaplanowanych działań i przekierowanie mojego bycia dla Ciebie. Nie ja dla siebie, a ja dla Ciebie. I tego się uczymy, wpatrując właśnie w obraz Jezusa Miłosiernego. Całe nasze Wilno na słupach informacyjnych, na różnych billboardach pojawia się obraz Jezusa Miłosiernego, właśnie tego wileńskiego. I tak jak pani redaktor na początku powiedziała, jesteśmy w miejscu, gdzie był malowany ten obraz w 1934 roku przy obecności świętej siostry Faustyny i przy obecności błogosławionego księdza Michała Sopoćko. I kiedy zatrzymamy się, wpatrując w te oczy Jezusa, w Jego przebite serce, które jest symbolem właśnie, że ja przyjmuję na siebie mój ból, żeby Ciebie uszczęśliwić wiecznością nieba, to już odnajdujemy ścieżkę do miłosierdzia. I jest tu obok mnie moja właśnie kursowa siostra.
0: Siostra jest... Teresa Szalkowska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosiernego. Szczęść Boże. Również witam Panią na antenie Radia Wnet.
2: I właśnie siostra Teresa dokonała wielkiego dzieła, bo właśnie powstała książka. Tereso, kochana moja współsiostro, powiedz o tej książce, bo to nie jest tylko książka na półkę, ale książka do serca.
3: Szczęść Boże wszystkim. Witam serdecznie. To jest zaszczyt dla mnie, że mogłam współuczestniczyć niejako, ponieważ książka powstała w związku z Kongresem Miłosierdzia Bożego. Była zaplanowana po prostu jako takie odniesienie historyczne, ale zaraz powiem, że nie chodzi tylko o historię, że ta historia w tym momencie jest naprawdę nauczycielką życia. Książka jest o obrazie Jezusa Miłosiernego, tym pierwszym obrazie Jezusa Miłosiernego, ponieważ chcę powiedzieć jasno, że tutaj w Wilnie to jest ten skarb, którego Wilnianom zazdrości cały świat. To jest pierwszy obraz, przy którego malowaniu była siostra Faustyna. Wielokrotnie poprawiała artystę, malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, a potem patrzyła, jak ten obraz ożywał w jej oczach, jak promienie z jego serca przechodziły do serc ludzi. To działo się tu niedaleko, w Ostrej Bramie, gdzie tłumy ludzi słuchały pierwszych kazań o Miłosierdziu Bożym, które głosił ksiądz Michał Sopoćko. Książka jest oparta na faktach, jest opatrzona przypisami, jest przepięknie wydana. Rzeczywiście jest w tych trzech językach, i polskim, i angielskim, i litewskim, żeby każdy mógł tutaj na kongresie spotkać się z Jezusem Miłosiernym. Ale dla mnie jest bardzo ważne, żeby przy tej historii pamiętać, że ta historia, ta książka, także ten kongres i nawet ten obraz jest tylko pretekstem, żeby każdy z nas spotkał Jezusa Miłosiernego, żeby spotkał Go rzeczywiście, że to nie jest wspomnienie tylko, a nie historia, ale wszystkie modlimy się o to, żeby tu w czasie kongresu rozlało się miłosierdzie, żeby każdy, kto uczestniczy w jakikolwiek sposób, bo nie tylko jako uczestnik kongresu w tych wielkich konferencjach, ale warsztaty otwarte są dla wszystkich, żeby każdy mógł doświadczyć tego, kim jest Jezus w jego życiu, że On nie chce być tylko obrazkiem, ale chce wchodzić w nasze życie. I kiedy patrzymy na obraz i patrzymy na nogi Pana Jezusa, to On naprawdę zapomina butów ubrać, tak spieszy się do człowieka. On wychodzi z tego obrazu, z tych pięknych ram, które robimy, i chce wejść w konkretnie nasze życie.
0: Bardzo mocno wybrzmiewa tegoroczne hasło kongresu: budujemy miasto miłosierdzia. To słowo budujemy brzmi niezwykle konkretnie, bo ono właśnie oznacza wysiłek, codzienność, odpowiedzialność, a może także i cierpliwość wobec tego drugiego człowieka. Patrząc dziś na całą właśnie taką Europę, pełną napięć, podziałów i lęków, chciałbym zapytać, czy miłosierdzie nadal jest językiem zrozumiałym dla współczesnego człowieka? Czy ludzie nadal wierzą jeszcze w dobro drugiego człowieka według siostr?
2: Nie robiłam badań, nie robiłam sondy, ale powiem tak, jest różnorodność. Są ci, którzy bardzo wierzą i idą właśnie w tym kierunku, który jest wskazany przez jedynego miłosiernego Jezusa. Ale właśnie w czasie tego kongresu właśnie wszystko jest przekierowane w tym kierunku, żeby ludzie się zatrzymali w swojej gonitwie codzienności i zadali sobie pytanie, czy to, co czynię, ma sens. Czy ten sens jest później przeniesiony na uszczęśliwienie tych obok mnie istniejących, żyjących, działających czy cierpiących i na wieczność. I właśnie w tych wydarzeniach kongresowych też przez wszystkie dni w godzinach popołudniowych od godziny Miłosierdzia tam do około godziny 18 będą spotkania tu na placu przy hospicjum, właśnie przy tej świątyni, która w przyszłości będzie sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I tu są właśnie takie bardzo mocno powiedziane tematy. Miłosierdzie wymaga czynu. Wrażliwość i odwaga serca prowadzi do miłosierdzia. I będziemy się nad tym zastanawiać właśnie, żeby każdy, słuchając właśnie prelegenta, słuchając świadectw, jak Bóg miłosierny działa w naszym życiu, dał sobie właśnie odpowiedź, czy mam odwagę czynić miłosierdzie i przemieniać ten świat, który może być w pewnej części światem ludzi egoistycznych, czy może być światem ludzi niosących wojnę. I może ja milcząc zgadzam się na to, co nazywamy złem. I właśnie zatrzymanie się w tych dniach Kongresu Miłosierdzia nad prawdziwym pojęciem, czym jest miłosierdzie, mam nadzieję, że da nam taką wewnętrzną iskrę i ożywi nasz krwioobieg z egoizmu, ku właśnie postawie miłosierdzia i daru siebie dla drugiego człowieka. I może wtedy właśnie ten ktoś, doświadczając miłosierdzia, poczuje się szczęśliwym przez to, że dając siebie, uszczęśliwił innego człowieka.
0: No właśnie, podczas kongresu do Wilna przyjadą ludzie z całego świata. W programie pojawiają się bardzo konkretne tematy. Wojna, handel ludźmi, uzależnienia, rozpad relacji, samotność, przebaczenie. No i tak mam wrażenie, że Kościół coraz wyraźniej rozumie dziś jedno. O miłosierdzie nie można mówić tylko językiem definicji. Trzeba mówić językiem ludzkiego doświadczenia. Czy właśnie dlatego hospicjum staje się dzisiaj ważnym świadectwem dla świata?
3: Myślę, że nie tylko hospicjum. Jest wiele miejsc, gdzie miłosierdzie w definicji Jana Pawła II to jest wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, gdzie rzeczywiście to dobro zwycięża i jest wydobywane na świat. I myślę sobie, że kiedy mówimy o tym świecie właśnie podzielonym, świecie grzechu, świecie niezgodności, nieakceptacji jeden drugiego, to my musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, że my swoimi siłami nie możemy tego zrobić. Po prostu nie jesteśmy w stanie. My widzimy, że systemy polityczne, różne pomysły na zbawienie świata nie dają tego, co daje jedyna osoba Jezusa Chrystusa. I kiedy zaprosimy Go do swojego życia, to wówczas, to jest niesamowite, ale On tak mówi do siostry Faustyny, że to jest niezwykła wymiana, że On wtedy zaczyna działać w nas, działać poprzez nas. To jest możliwe nie ludzkim wysiłkiem, jakimś spinaniem się, jakąś doskonałością, jakimś wymaganiem od siebie, ale otwarciem się na Niego. Papież mówił w swojej pierwszej encyklice Jan Paweł II Miłosierdzie, ma jedną postać i jedno imię, nazywa się Jezus Chrystus i wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi. My w tym czasie otwieramy drzwi Wilna, ale też otwieramy drzwi poszczególnych serc i zapraszamy ludzi do tego, żeby powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, nie sobie, ale Tobie, że to w Twoich rękach, w Twojej mocy, w Twojej gestii jest przynieść pokój i zbawienie światu.
2: I właśnie w tym Jezu, ufam Tobie, dokonują się cuda. Akurat jednym z prelegentów w ramach kongresu będzie właśnie nasz wolontariusz, którego syn miał chorobę nowotworową i wszystko było przekierowane do tego, że będzie musiał być pożegnany przez mamę i tatę we łzach i odejdzie z tej ziemi. Ale wtedy właśnie rodzice jemu powiedzieli: zaufaj Jezusowi. Bo kiedy on płakał, będąc w szpitalu, jaki mały chłopiec, kiedy były bóle nowotworowe i zadał mamie pytanie: mamo, powiedz mi, dlaczego ja mam tak cierpieć? Dlaczego mi Jezus daje takie cierpienia? Mama była zapłakana i odpowiedziała: ja nie wiem, ale on też cierpiał. Może potrzebuje, żebyś też się do niego w jego cierpieniu przytulił i razem z nim zmartwychwstał. Ofiaruj to cierpienie za coś, to jest trudne i zaufaj Mu i poproś Go. I ten chłopiec codziennie mówił: Jezu, ja Ci ufam i proszę, uzdrów mnie. Kochani Państwo, to się może wydaje jak jakaś bajka, ale choroba nowotworowa została pokonana. Dzisiaj ten chłopiec już jest na studiach. Kiedy mocno powiedział: Jezu, ufam Tobie. I po tym Jezu, ufam Tobie właśnie, kiedy już zdrowie powracało, jego rodzice tutaj przy hospicjum przyszli i on mówi właśnie mi to świadectwo i ja mówię: kochany, ja mam wybudować hospicjum dla dzieci, czyli Ty wiesz, czym jest cierpienie, czy Ty możesz zostać ambasadorem tego hospicjum? A on mówi: a co to znaczy być ambasadorem hospicjum dla dzieci? On miał wtedy 7 lat. Ja mówię, żebyś codziennie to mocne Jezu, ufam Tobie powiedział, żeby powstało na Litwie hospicjum dla chorych dzieci, na tę chorobę, którą Ty pokonałeś. A on stanął jak żołnierz, zasalutował i powiedział: tak, od tej chwili jestem ambasadorem. I codziennie właśnie z wielką wiarą mówił: Jezu,

0: Dziś obok dawnych murów cierpienia działa hospicjum i hospicjum dziecięce, o którym siostra mówi. Miejsce bólu zostało przemienione w miejsce nadziei, mam takie wrażenie. I chciałam odnośnie tego właśnie miejsca wzgórza trochę dopytać, bo to jest też wyjątkowe bardzo miejsce. Do niedawna nie było ono oddane dla kurii. Do niedawna ono było zagrabione. Do niedawna, jeszcze pamiętam, 2 lata temu był nawet taki przypadek, że mogło spłonąć. I to właśnie za sprawą wolontariuszy, siostry Michaeli, to miejsce nie spłonęło. I dzisiaj jest takim miejscem, które będzie łączyć ludzi z całego świata.
1: Tak, to prawda. W ogóle od pokoleń mieszkańcy Wilna, nasi rodacy Polacy, to wzgórze nazywali wzgórzem Zbawiciela. A kto jest Zbawicielem? Bóg miłosierny, prawda? Jezus miłosierny. I właśnie ja tu bym przywołała jeszcze też, pamiętam jedną homilię jednego księdza Polaka tutaj na Litwie, kiedy on kończąc właśnie homilię powiedział: i zapamiętajcie, kochani, jeżeli będziemy mieli Boga w sercu, to kościoły będą pełne. Jeżeli nie będziemy mieli Boga w sercu, to więzienia będą pełne. I właśnie okres komunizmu, który pani redaktor wspomniała, bardzo mocno mówił: Boga nie ma, więc po co kościoły? I kościół właśnie klasztorny, sióstr wizytek i budynki klasztorne zostały zamienione na więzienie. Dla tych, co nie mogli odnaleźć w swoim sercu miejsca dla Boga i Boga nie przyjęli. I więzienie było pełne, tak? W tej chwili właśnie już więźniowie są przeniesieni na drugą stronę, już poza budynki klasztorne, ale też no właśnie idziemy do nich z przesłaniem miłosierdzia, żeby ten, który uczynił zło w swoim życiu, umiał powiedzieć: źle popełniłem, i przytulić się właśnie do tego miłosiernego, żeby mu przebaczył. I wtedy jest przemiana ludzkich serc. I właśnie w tym miejscu, które niesie w sobie właśnie historię przeszłości, powstanie sanktuarium, które będzie w sobie niosło przesłanie teraźniejszości, że poza Bogiem nie ma spełnionego życia. I ja Bogu dziękuję, że właśnie to wzgórze Zbawiciela w Wilnie stanie się sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
0: Jeszcze chciałabym właśnie dopytać odnośnie tej publikacji, którą mam tutaj na stole. Siostry Teresy Szelkowskiej, Obraz Boga Niewidzialnego. Czy młodzi ludzie na przykład, bo młodzi ludzie mówią językiem takim czasami nie do końca zrozumiałym dla starszego pokolenia. Czy młodzi ludzie nadal potrzebują według siostry modlitwy, zatrzymania się, i czy potrafią to uczynić? I czy właśnie ta publikacja mogłaby dla nich pomóc?
2: Ja wczoraj gościłam tutaj u nas w naszym domu, gdzie właśnie, jak pani wspomniała, ten obraz był malowany. W tym miejscu, gdzie był malowany, jest w tej chwili kaplica. I miałam możliwość mówić do tych dzieci, które przyszły z 4. klasy, o Bożym Miłosierdziu. I dla mnie było zaskoczeniem niesamowitym, myślę, że też dla pań, które przyszły razem z tą grupą dzieci, ponieważ kiedy ja powiedziałam, że Bóg słucha modlitwy dzieci i że wy możecie wszystko uprosić i popatrzcie teraz w oczy Jezusowi i zrobimy takich 30 sekund ciszy, żeby każdy z was mógł powiedzieć to, co jest naprawdę trudne w waszym życiu, to była tak kompletna cisza, a dzieci wyglądały jak takie anioły po prostu z barokowych ołtarzy. Każdy z nich wpatrzony w Jezusa i prosił o to, co jest jemu najbardziej potrzebne. Jezus obiecuje to, że przez ten obraz, no obraz jest naczyniem do czerpania łask, więc każdy z nas, kiedy ma to naczynie, może uprosić to, co jest po ludzku wydaje się być niemożliwe. Tak mówił ksiądz Sopoćko, że miłosierdzie ma na usługi wszechmoc Boga, że możemy uprosić rzeczy, których normalnie po ludzku nie jesteśmy w stanie uprosić. Mamy mnóstwo przykładów. Siostra Michaela mówiła tutaj pięknie o o tym ambasadorze hospicyjnym, ale ja kilka dni temu spotkałam kobietę, która przyjechała z Filipin i pierwsze kroki z samolotu poszła do sanktuarium, żeby zanieść świadectwo, ponieważ jej nauczycielka, jej córki prosiła, żeby zanieść to świadectwo. Ona była sparaliżowana, jako młoda kobieta i w ostatnim odruchu, kiedy lekarz powiedział, że właściwie sprawa jest beznadziejna, chwyciła obrazek Jezusa Miłosiernego,

0: przytuliła do serca, rozpłakała się i mówiła: Jezu, Ty wszystko możesz, Ty możesz dać mi zdrowie. I po takiej chwili płaczu i takiej modlitwy z całego serca, ona wstała z łóżka. To jest przykład sprzed chwili. Przed chwilą rozmawiałam z kobietą, która jest Polką, ale była w długach, w kredytach. W 2006 roku wyjechała do Londynu, mając ostatnie pieniądze w kieszeni, poszła nie kupić bułkę, ale poszła do kościoła, gdzie zobaczyła obraz Jezusa Miłosiernego i za te ostatnie pieniądze kupiła świeczuszki, które postawiła przed Miłosiernym. Powiedziała: ja nie mam światła w moim życiu, ale Ty jesteś moim światłem. I po roku mogła przyjechać do Polski. Oczywiście nie miała nic, ale długów nie było i kredytów nie było. Bóg chce wchodzić konkretnie w nasze życie. Czasem wydaje mi się, że tak jesteśmy wychowani. Myślę, że młodzi ludzie też to mają, że ciągle musimy na coś zasługiwać, że musimy być tacy doskonali, żeby Pan Bóg wreszcie wszedł w nasze życie. Musimy posprzątać nasze mieszkania, żeby On tam naprawdę wszedł. A On, tak jak na obrazie, wchodzi w to czarne tło, w tą ciemną dolinę, w to, co nas męczy i gasi. I to jest potrzebne każdemu. I młodemu, i starszemu, każdemu.
1: Całe Wilno będzie. Chciałam teraz właśnie troszkę... Siostra...
2: Chciałam jeszcze dopowiedzieć tutaj, co moja współsiostra. Tak mi przyszło na myśl właśnie moment ukrzyżowania Jezusa. Obok Niego stoją dwa inne krzyże, na których wiszą, można powiedzieć, łotrowie, tak? Jeden i drugi ma na swoich barkach swoje grzechy, swoje winy, swoje, powiedziałabym, zło, które w sobie niósł i na innych przerzucał. I jeden z nich spojrzał na Jezusa, popatrzył w Jego oczy i powiedział: spojrzyj na mnie, gdy pójdziesz do królestwa. I Jezus co? Popatrzył mu w oczy i powiedział: dziś ze mną będziesz w raju. Czyli miłosierdzie, to co się będzie dokonywało tutaj właśnie w ramach kongresu, to jest to uwrażliwienie, żeby spojrzeć naprawdę z prawdą swojego życia, swojej egzystencji, swojego bycia i powiedzieć Jezusowi: spojrzyj na mnie i pomóż w tych przestrzeniach mojej słabości, mojej czerni, mojego braku, mojej niewiedzy. I żebym właśnie osiągnął pełnię życia.
0: Ja nie mogę wytrzymać, żeby tego nie powiedzieć, bo to jest po prostu skandal miłosierdzia. Naprawdę skandal. Ten łot, który wisi po tam lewej czy prawej stronie Pana Jezusa i prosi: spojrzyj na mnie, kiedy będziesz w królestwie. Tak naprawdę to jest naprawdę dobry łot. My mówimy dobry łot, ale on dobrze nagrzeszył. I kiedy on zwraca się do Jezusa, ma wszystko. On jest, to jest pierwsza kanonizacja. W miłosierdziu Bożym jest nasze zbawienie, jest nasza siła, jest przejście przez te ciemne doliny. A jak mówiłaś o więźniach, to chcę powiedzieć, że w piątek mamy już pozwolenie kapelana i idziemy z miłosierdziem do więźniów, żeby im powiedzieć: tutaj jest kongres i wy, przede wszystkim wy musicie w nim uczestniczyć.
2: Tym bardziej, że właśnie więzienie jest usytuowane na tym wzgórzu Zbawiciela i przez okna, przez kraty więzienne więźniowie będą mogli uczestniczyć i w Eucharystii, i we wszystkich wydarzeniach. I to też jest właśnie to wołanie miłosiernego: spojrzyj na mnie, kimkolwiek jesteś, bo ja naprawdę jestem. A dzisiejszy świat mówi: nie, Boga nie ma. I to jest nieprawda. To jest kłamstwo dzisiejszych ludzi.
0: I może jeszcze powiemy słowami dzienniczka, tym, co powiedział Pan Jezus. I chcemy powiedzieć to do tego, kto słucha. Mówimy to do Ciebie. Im większy grzesznik, tym ma większe prawo do Bożego miłosierdzia. Zaufaj.
2: I w tych słowach: Jezu, ufam Tobie, zawierzymy, myślę, tutaj właśnie w mieście miłosierdzia, gdzie kult Bożego Miłosierdzia poszedł właściwie, można powiedzieć, z Wilna, bo tu powstał pierwszy obraz. Tu ksiądz Michał Sopoćko, dziś błogosławiony kapłan, spowiednik siostry Faustyny, polecił, żeby zapisywała to wszystko i dzienniczek jest znany na całym świecie. Tu Jezus mówił o koronce do Bożego Miłosierdzia, gdzie powiedział, że udzieli wszelkich łask, o które ludzie będą prosić w tej modlitwie, jeśli to będzie zgodne z Jego wolą. Więc módlmy się właśnie tą koronką o godzinie miłosierdzia, o święcie miłosierdzia. Także tu z Wilna ta iskra miłosierdzia poszła w cały świat i to Wilno dlatego jest tym miastem miłosierdzia i też jest w tym właśnie haśle tego kongresu: budujmy miasto miłosierdzia, takie przesłanie, że Wilno nie chce zatrzymać tylko na sobie, tu w Wilnie, jako miasta miłosierdzia, tylko żeby każdy z nas stał się miastem miłosierdzia, żeby był stolicą Bożego miłosierdzia, żeby Jezus był właśnie w tym, powiedziałabym, ratuszu mojego miasta.
1: Ja patrzę jeszcze teraz tak na program i widzę, że bardzo wiele wydarzeń właśnie będzie miało charakter niezwykle prosty, cichy. Nie ma tutaj wielkich ani spektakularnych wydarzeń. Są spotkania z chorymi, rozmowy, modlitwa, chwile obecności, świadectwa wolontariuszy i właśnie koronka, modlitwa. I chyba to jest najważniejsze, że obok wielkich kongresowych scen i międzynarodowych konferencji świat będzie mógł zobaczyć tutaj zwyczajne dobro, które dokonuje się każdego dnia. Czy siostra ma poczucie, że hospicjum podczas tego właśnie kongresu stanie się dla wielu ludzi najważniejszą lekcją miłosierdzia?
2: Bo tu w hospicjum my się właśnie uczymy prawdy. Czym jest miłosierdzie? Czym jest prawda życia? Czym jest właśnie pojęcie mojej miłości ku drugiemu człowiekowi i kim jestem człowiek, że on jest moim centrum, dla którego jestem przekierowana, bo właśnie służąc człowiekowi, służymy samemu Bogu. Cokolwiek uczyniliście z jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ktoś może powiedzieć, a zawodowa zakonnica to mówi, ale nie, tak jest. Mój brat, moja siostra, my mamy takie nasze wspólne boskie DNA i dlatego w miłosierdziu jesteśmy coraz bardziej scaleni, zjednoczeni i uszczęśliwieni.
0: Jeszcze można powiedzieć, że tak naprawdę Jezus mówił, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I tak naprawdę ta pogoń za tym, żeby mieć coraz więcej, ona jest nieskończona. W tym można się tylko zatracić. Natomiast kiedy zaczynamy dawać i widzimy szczęście drugiego człowieka, to my także jesteśmy szczęśliwi. I to jest niesamowita wymiana. I to jest niesamowity dar, który Jezus robi w nas, robi miejsce na szczęście, kiedy widzimy szczęście drugiego człowieka. Ksiądz Sopoćko, kiedy żył tutaj w Wilnie i właśnie tutaj w tym domku, tutaj na Roście mieszkał, on szukał, właściwie całe życie szukał takiej idei, która będzie jak koło ratunkowe dla ginącego świata. I on pisał, że on znalazł to wszystko w miłosierdziu i życzymy wam wszystkim i sobie też życzymy, bo ciągle to wszystko jest dla nas egzaminem zaufania i my też musimy się ciągle uczyć, mówić Jezu, ufam Tobie w tych wszystkich historiach, które przeżywamy. Życzymy wam, żebyście to znaleźli, żebyście znaleźli to szczęście w Bogu.
2: I to takie trzy proste słowa. Jezu, ufam Tobie. I w tym można zamieścić całą przestrzeń swojego bytu. Jezu, ufam Tobie. I Pan Bóg zawsze pośle ludzi. Jeśli jeszcze mogę to powiedzieć, pamiętam naszą pacjentkę. Ona ze łzami w oczach powiedziała, ja zawsze swoje urodziny takie okrągłe obchodziłam właśnie z rodziną w Trokach. Nad jeziorem. Miała 50 lat. I mówi, już w tym roku akurat 50, ja już nie dam rady. I zaczęła płakać. I myśmy jako hospicjum zorganizowali jej wieczór urodzinowy. Przyjechały jej bliskie osoby. Wynajęte było pomieszczenie z tortem, ze świecami, ze wszystkim. Ona była przeszczęśliwa, nie mogła chodzić. No i kiedy nasz właśnie wolontariusz DJ jeszcze włączył muzykę, mówi czas na tańce, no to jej oczy po prostu błyszczały radością i moi wolontariusze tę chorą pacjentkę we czterech, siedzącą na krześle, wzięli krzesło z nią na ręce i zaczęli tańczyć. Radość w oczach tej kobiety była niesamowita. Można powiedzieć znowu, co ta siostra opowiada. Ale kochani państwo, po tych urodzinach za kilka dni ona zaczęła chodzić. Została wypisana do domu. To jest też miłosierdzie. Miłosierdzie w czynie. Może nawet nie można tego jakoś nazwać, ale właśnie miłość, która niesie w sobie uzdrowienie. Ona ufała Bogu, Bóg posłał ludzi i pokonana została choroba.
1: I tak jeszcze na zakończenie chciałabym dodać kilka słów, no bo właśnie dzisiejsza rozmowa z Wilna pokazuje, że miłosierdzie nie jest pojęciem oderwanym od życia. Ono dzieje się każdego dnia w rozmowie, w obecności, w cierpliwości wobec drugiego człowieka, w umiejętności zauważenia cierpienia i samotności. No i za kilka dni Wilno stanie się Światowym Centrum Kongresu Miłosierdzia. Ale być może najważniejsze pytanie tego spotkania brzmi nie ilu pielgrzymów przyjedzie, lecz czy człowiek współczesny potrafi jeszcze zatrzymać się przy drugim człowieku? Dziękuję serdecznie siostrom za udział w naszej dzisiejszej audycji.
2: Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam z miasta Miłosierdzia i oby tych miast Miłosierdzia było jak najwięcej. Zbudujemy potężną metropolię świata w mocy Jezu, ufam Tobie.
0: A ja chcę Wam powiedzieć jeszcze na koniec takie słowa, którymi my się witamy i żegnamy z siostrami. Tak samo się odpowiada, ufajmy Panu.
2: Ufajmy Panu.
1: Z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Mówiła siostra Michaela Rak, założycielka pierwszego hospicjum na Litwie i siostra Teresa Szalkowska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosiernego Jezusa. No i mówiła również z Wami, była tutaj Agata Antoniewicz. Życzę miłego dnia, no i do zobaczenia na kongresie.
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Co w programie? Centralne obchody Bożego Ciała w Warszawie, procesja krakowskim przedmieściem. Odebrać czy nie odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.
1: Wiadomości wnet.
0: Dobiegają końca centralne uroczystości Bożego Ciała w stolicy. Zaczęły się mszą świętą w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Następnie procesja przeszła krakowskim przedmieściem do placu Piłsudskiego, gdzie kazanie wygłosił arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas. Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Jest wyrazem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w hostii. Zostało ustanowione w 1264 roku. Bezpośrednim powodem wprowadzenia święta był cud eucharystyczny w Bolsonie we Włoszech. Prezydent nie powinien odebrać orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, powiedział w wywiadzie dla kanału Zero prezydencki minister za prezydentury Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek.
2: Wołodymyr Zełenski dostał ten order za to zachowanie z pierwszych dni, z pierwszych miesięcy i właśnie Polska na tym skorzystała, na jego przywództwie, że nie mamy dzisiaj tak długiej granicy z Rosją. To było naszym strategicznym interesem. Tak jak w 2007 i 2010 prezydent Lech Kaczyński nie odbierał prezydentowi Juszczence Orła Białego, tak uważam, teraz nie powinno być, nawet jeżeli są takie emocje społeczne, nie powinny być te ordery odbierane.
0: Prezydent Ukrainy miał złożyć Karolowi Nawrockiemu obietnicę w sprawie gloryfikowania UPA, informuje Onet. Zełenski miał się od tego powstrzymać, okazał się oszustem, mówi Onetowi źródło w pałacu. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski apeluje o odebranie statusu mniejszości Niemcom mieszkającym w Polsce. Mówi, że powinien być przywrócony dopiero, kiedy analogiczny status otrzymają Polacy w Niemczech.
3: W kontekście symetrii, czy w związku z tym, że w Niemczech Polacy nie mają statusu mniejszości narodowej, tego statusu, który został odebrany Polakom przez Hitlera, to czy warto utrzymywać status mniejszości niemieckiej w Polsce? Bo moim zdaniem, przywracając zasadę symetrii, można rozważyć i należy rozważyć likwidację ustawową statusu mniejszości niemieckiej w Polsce.
0: 37 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce od II wojny światowej. Były rezultatem tzw. obrad Okrągłego Stołu. Solidarnościowa opozycja odniosła w nich spektakularne zwycięstwo. Pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne miały miejsce 27 października 1991 roku. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że arena walk, która powstaje przed Białym Domem, może zostać na stałe. Trump mówi o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wiele osób nie wie, że w Paryżu, we Francji w 1889 roku wieża Eiffla została wybudowana tymczasowo. Miała szybko zostać rozebrana, ale pomyśleli, że w sumie im się podoba i tak odkładali jej demontaż. Wiecie, budujemy coś naprzeciwko Białego Domu. Podoba się wielu ludziom. Odbędzie się tu wielka gala UFC 14 czerwca. Chyba ta konstrukcja również nie zostanie rozebrana. Trwa budowa areny walk obok Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się gala UFC, organizowana jako element obchodów 250. rocznicy powstania USA. 14 czerwca Donald Trump ma 80. urodziny.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie pochmurno i do 21 stopni, we Wrocławiu słonecznie i do 26 stopni, w Krakowie i Białymstoku do 22.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
13: Karol Maurycy de Talleyrand.
12: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
5: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
17: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
18: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
14: To była autopromocja.
19: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Reklama.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Radio Wnet.

0: And...
1: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Odebrać czy nie odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Centralne obchody Bożego Ciała w Warszawie. Procesja krakowskim przedmieściem.
2: Wiadomości wnet.
1: Prezydent nie powinien odebrać orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, powiedział w wywiadzie dla kanału Zero prezydencki minister za prezydentury Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek.
3: Wołodymyr Zełenski dostał ten order za to zachowanie z pierwszych dni, z pierwszych miesięcy i właśnie Polska na tym skorzystała, na jego przywództwie, że nie mamy dzisiaj tak długiej granicy z Rosją. To było naszym strategicznym interesem. Tak jak w 2007 i 2010 prezydent Lech Kaczyński nie odbierał prezydentowi Juszczence Orła Białego, tak uważam, teraz nie powinno być, nawet jeżeli są takie emocje społeczne, nie powinny być te ordery odbierane.
1: Prezydent Ukrainy miał złożyć Karolowi Nawrockiemu obietnicę w sprawie gloryfikowania UPA, informuje Onet. Zełenski miał się od tego powstrzymać, okazał się oszustem, mówi Onetowi źródło w Pałacu Prezydenckim. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za apel do premiera o niedokonywanie kontrasygnaty pod ewentualną decyzją prezydenta o odebraniu orderu Zełenskiemu. Nie powinno się odbierać tego orderu, tak jak nie odbiera się Nagrody Nobla. Najwyższe odznaczenia muszą mieć swoją powagę, powiedziała Pełczyńska w ostrych słowach, odpowiedział jej Dariusz Matecki.
4: Pełczyńska od Hołowni powiedziała w TOK FM. Moja rada dla premiera: nie kontrasygnować tej decyzji. Chodzi o odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu. Tutaj skomentowałem ten wpis. Brzydzę się wami, bo tak rzeczywiście jest. Polska 2050 to naprawdę jest taka gorsza wersja nawet Platformy, bo tam odpady po Platformie z jedynek się dostawały.
1: Zakończyły się centralne uroczystości Bożego Ciała w stolicy. Zaczęły się mszą świętą w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Następnie procesja przeszła krakowskim przedmieściem do placu Piłsudskiego, gdzie kazanie wygłosił arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas. Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Jest wyrazem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w hostii. Zostało ustanowione w 1264 roku. Bezpośrednim powodem wprowadzenia święta był cud eucharystyczny w Bolsenie we Włoszech. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski apeluje o odebranie statusu mniejszości Niemcom mieszkającym w Polsce. Mówi, że powinien zostać przywrócony dopiero, kiedy analogiczny status otrzymają Polacy w Niemczech.
5: W kontekście symetrii, czy w związku z tym, że w Niemczech Polacy nie mają statusu mniejszości narodowej, tego statusu, który został odebrany Polakom przez Hitlera, to czy warto utrzymywać status mniejszości niemieckiej w Polsce? Bo moim zdaniem, przywracając zasadę symetrii, można rozważyć i należy rozważyć likwidację ustawową statusu mniejszości niemieckiej w Polsce.
1: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że arena walk, która powstaje przed Białym Domem, może zostać na stałe. Trump mówi o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wiele osób nie wie, że w Paryżu we Francji w 1889 roku wieża Eiffla została wybudowana tymczasowo. Miała szybko zostać rozebrana, ale pomyśleli, że w sumie im się podoba i tak odkładali jej demontaż. Wiecie, budujemy coś naprzeciwko Białego Domu. Podoba się wielu ludziom. Odbędzie się tu wielka gala UFC 14 czerwca. Chyba ta konstrukcja również nie zostanie rozebrana. Trwa budowa areny walk obok Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się gala UFC, organizowana jako element obchodów 250. rocznicy powstania USA. 14 czerwca Donald Trump ma 80. urodziny. To były wiadomości Radia Wnet.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
0: Reklama.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
13: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
14: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
15: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
16: To była autopromocja.
17: Radio Wnet. Więcej niż radio.
18: Bydgoszcz 104,4 FM.

Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence nie tylko francuskiej. Joanna Rawik.

0: dzień dobry, witam bardzo uroczyście, a zarazem bardzo świątecznie i jeszcze, no bo dziś Boże Ciało, ale jeszcze urodzinowo. Słuchajcie, ja tutaj nie byłam ponad tydzień, a okazuje się, że nasz sponsor walnął taką ilość roślinności, że jestem prawie jak w ogrodzie botanicznym, tak, przy konsolecie. Adaś Czerpak, cześć, cześć. Hania Tracz zdalnie mnie wydaje, ale stwierdziliśmy, ja w życiu nie widziałam w studio radiowym tyle roślinności. No brawo, brawo. Bardzo mi się to podoba. Szalenie. Tak, a Wituś tutaj już zdjęcia robi, żeby to umieścić w internecie. No tak, bo myśmy przez ubiegłe ponad pół tygodnia braliśmy udział w międzynarodowych targach książki na Stadionie Narodowym. I to był, słuchajcie, to był prawdziwy maraton. 4 dni od rana do wieczora w tumulcie 6000 stoisk. Trochę się niepokoiliśmy, bo ja pamiętam moje inne targi książki na Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego przed laty, ale tam podpisywałam autografy jako autor, gość mojego ówczesnego wydawcy. Spokojnie, zaledwie kilka godzin jednorazowo. A tutaj własne stoisko o nazwie Mały Książę Joanna Rawik. To w związku z moim tłumaczeniem Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry. Eleganckie białe półeczki, tak bardzo estetycznie. Niewielka lada, ogromnie praktyczna. Nasze stoisko na rogu, w miejscu dość oddalonym od ścisku graniczących blisko siebie stoisk rozmaitej wielkości. A ponieważ była mowa o Małym Księciu, to oczywiście muszę nadać moją ulubioną koleżankę Kasię Sobczyk w piosence Ryszarda Poznakowskiego, o którym będzie na końcu audycji, z tekstem Krzysztofa Dzikowskiego. Słuchamy.
1: Gdzie jesteś, Mały Książę? Gdzie odszedłeś?

prosto stąd jadę do Wyszkowa na 33. festiwal piosenki lat 60., 70., który od dzisiaj, to będzie 30., tak powiedziałem, 33., od dzisiaj będzie miał za patrona Ryszarda Poznakowskiego. On tutaj gościł parokrotnie w tym studio i przez 22 lata był przewodniczącym jury. Jak się dowiedziałam od kolegów, bo jestem tam już drugi rok w jury, nigdy nie zakwalifikował żadnej propozycji Małego Księcia. To dość interesujące jako zjawisko. A teraz wracam do targów, międzynarodowych targów książki na Stadionie Narodowym. Zadziwiająco wielka ilość ludzi, którzy odwiedzali nasze stoisko świadomie, to słuchacze Radia Wnet. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że aż tylu. Jaki świat jest cudowny. Trzeba się koniecznie z pewnymi ludźmi spotkać. I nasi odwiedzający i kupujący moje książki to rozmaitego wieku osoby. Często całe rodziny. Rozmowy fascynujące, bogate, barwne. Zdarzyło się nawet, że pani w średnim wieku zwyczajnie pyta, a gdzie jest stoisko Radia Wnet? Ja mówię, Radio Wnet nie ma stoiska, bo Radio Wnet nie jest wydawnictwem. Ale pani powiedziała w audycji, że Radio Wnet ma swoje stoisko. No to takie zabawne nieporozumienia, a my, ponieważ jesteśmy z Edith Piaf w Paryżu, a jesteśmy z naszą tenisistką w Paryżu, mój Boże. Cóż to za fantastyczna historia. No to tym bardziej. To Andrzej Zaucha, jeden z moich ulubionych artystów polskich, śpiewa C'est la vie.

Tak, to był talent ogromnej maści. Ja, kiedy on został zastrzelony przez zazdrosnego męża Francuza, to ja pojechałam do Krakowa, rozmawiałam z Andrzejem Sikorowskim, bo oni się bardzo przyjaźnili, masę rzeczy mi opowiedział. I Andrzejek Sikorowski skontaktował mnie z mamą Andrzeja Zauchy, która od lat mieszkała w Paryżu właśnie. Spotkałam się z nią, bo pisałam taką dużą sylwetkę Andrzeja Zauchy i ona mówi, ja go namawiałam, prosiłam, żeby przyjechał do Paryża, Paryż, ale bardzo dobrze zrobił, no w Paryżu byłby jednym z wielu, a tutaj pozostaje pomnikową postacią, a poza tym no, z tym wielkim talentem on stanowi po prostu historię piosenki polskiej. A ja dopiero pisząc ten tekst, przygotowując, bo te audycje ja piszę, bo to jest za dużo ważnych spraw, że na ogromnej imprezie międzynarodowych targów książki na Stadionie Narodowym nie istnieje dźwięk w sensie muzyki. Nawet nie ma nagłośnienia z komunikatami itp. I całe szczęście, bo w świecie, gdzie dźwięk przytłacza, zabija niczym chińskie tortury, cisza i delikatny gwar przewijającego się tłumu panują tak łagodnie bardzo. To doprawdy rzadkość w naszych huczących czasach. Ja pamiętam te pierwsze galerie handlowe. W każdym sklepie inna muzyka, to można było zwariować. A drugiego dnia targów, w piątek, odwiedziła nas trójka sympatycznych pań, wręczając na wstępie pismo Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, której jako wydawnictwo mamy obowiązek ofiarować egzemplarze naszych książek. Ależ to zaszczyt i duma, jaki obowiązek wręczamy paniom Małego Księcia oraz Mój Łuk Triumfalny, bo to były pierwsze dwie pozycje. Potem wspaniała rozmowa. Zastanawiam się głośno, jak długo trwać będzie żywot książki w postaci klasycznej, papierowej. A jedna z pań, ależ ukazała się na ten temat książka pod tytułem Książka nigdy nie przestanie istnieć. Autorem był Umberto Eco oraz francuski dziennikarz. I pani poszukuje w swoim aparacie. Ten paryski dziennikarz nazywa się Jean-Claude Carrière. Ależ to mój znajomy sprzed lat. Czołowy krytyk muzyczny, który po występie w Olimpii nazwał mnie polską Juliette Gréco. No to w tej sytuacji musimy posłuchać Juliette Gréco. Paris Marlowe. Aux yeux de filles.

Tak. No na tych międzynarodowych targach 4 dni od rana do wieczora na Stadionie Narodowym, ale to bardzo interesujące studium obcowania z publicznością. Tym razem w innym charakterze niż na spotkaniach czy koncertach. Ostatnio właśnie dlatego zaczęłam wracać do psychologii tłumu Gustave Le Bon. Zastanawiając się nad istotą, a zwłaszcza nad nowymi formami działania tłumu. Jednak tłum tworzony przez miłośników książki prezentuje całkiem inną jakość niż ten wiecowy czy stanowiący publiczność koncertów na stadionach, o czym będzie trochę później, ale dzisiaj. Chyba ten tłum bardziej przypomina uroczystości religijne, bo jest spokojny, wie czego chce, nie miota się nerwowo, kulturalny, na swój sposób skupiony. Nawet małe dzieci zachowują się tutaj grzecznie i spokojnie, wrzasków brak, nie ma awantur, nieporozumień, podniesionych głosów. Stwierdziłam z zachwytem, że czytelnicy książek to odrębny gatunek człowieka. I coś w tym jest. I w tym momencie musimy posłuchać pięknego, majestatycznego utworu, którego nawet nie muszę zapowiadać.

0: A to radio już... Dziękuję ci, Adaś, bo ja się czasem zagaduję. Wituś wszedł, zachwycając się na nowo tym ogrodem botanicznym. Naprawdę zrobiło się tak słodko. Tu zawsze było słodko i swojsko, ale jeszcze... No tak, no nasz kochany szef Krzysztof Skowroński to ma te swoje znajomości, przyjaźnie. Gratuluję ci, Krzysiu. Wiesz, jak bardzo cię uwielbiam i jak bardzo jestem szczęśliwa w twoim radio, naszym radio, a teraz jeszcze na nowo się zachwycam. No tak, no wracam na ten Stadion Narodowy, na targi książki. Poza przyjaciółmi odwiedziły nas też ważne osoby. Przede wszystkim pani Teresa Wieczoryk, główna szefowa targów książki, druga osoba po prezesie. To jej zawdzięczamy wspaniałą lokalizację na targach. Zaprosiła nas od razu na wrześniowe targi książki pod Pałacem Kultury. To wielki sukces, bo nasze wydawnictwo Piesku z wykrzyknikiem Witolda Pilarowskiego istnieje dopiero rok czasu. Mamy na koncie zaledwie 3 pozycje, ale plany bardzo rozległe i ambitne. Ja ledwo nadążam z pracą na warsztacie. Nowa książka pod tytułem Przypadek nie istnieje, która ukaże się na samym początku jesieni. A Stadion Narodowy to obiekt naprawdę piękny, imponujący pod każdym względem. Muszę tu opowiedzieć moją rozmowę w ubiegłym roku w jakimś jury festiwalowym ze znanym arcyfachowym radiowcem. Dlaczego wylansujecie na antenę wokalistkę X, nie wymienię nazwiska, bo po co? Przecież to artystyczna katastrofa. A on mi na to, bo ona zapełnia stadiony. Aha, to jest nowe kryterium. Całe szczęście, że przestałam śpiewać. Należy w porę zejść ze sceny i nie wolno w żadnym najmniejszym stopniu brać udział w masowej epidemii. Śpiewać każdy może. Mój Wituś nawet wymyślił ostatnio nową jednostkę miary. To stadion. Facet, menadżer, ile wypełnisz stadionów? No 3-4, może 5. Świetnie, robimy 6. I odpowiedni kawałek śpiewa Jerzy Sztur.
1: Dolinowej niejakości. Uwaga, kapela. To jest na 8. Doliczę do 8 i śpiewam. Będzie można potem wołać taki wyraz obcego pochodzenia, bis. Kapela, grać. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Czasami człowiek inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. Mecyję w Opolu zaśpiewam.
1: No tak. Dzisiaj zaczyna się festiwal w Opolu, 63 zresztą, a pierwszy był w 1963 roku, co jest o tyle niepokojące, że ruch Śpiewać każdy może, to Jonasz Kofta nie napisał o tym, że jeszcze śpiewający pisze tekst i komponuje i tak dalej. Ja już słyszałam wypowiedź jednej z uczestniczek koncertu debiutów. Ach, napisałam piosenkę dla mojej mamy. Jest tak strasznie wzruszająca. No nic, ale to moje prywatne zdanie na temat. A patronem Stadionu Narodowego jest Kazimierz Górski, którego miałam szczęście poznać jeszcze w podwieczorkach przy mikrofonie, bo pan Kazimierz, nawet kiedy nie było z nim wywiadu w tej popularnej audycji, to przychodził towarzysko, elegancko w garniturze, siedział sobie na widowni. Przemiły, bardzo skromny człowiek. Ja teraz często, ponieważ mieszkam na Mokotowie, jeżdżę ulicą Madalińskiego, gdzie mieszkał pan Kazimierz, i tam jest jego mural, bardzo piękny. Nawet jakieś 2-3 lata temu gościłam tu syna pana Kazimierza. Po dwóch dniach targów książki, niezwykle interesujących poznawczo, trzeci dzień, sobota, jest inny. Publiczność weekendowa często chce zapełnić czas, ale i tak jest. Po prostu chcę tylko zapełnić czas. Nie jest to takie docelowe miejsce, ale i tak jest nadal interesująco. Obok naszych wydawnictw, to Mój Luk Triumfalny oraz Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry, sprzedajemy moje książki sprzed kilku lat. Muzyka życia oraz Po co nam to było? Także końcówki nakładów Edith Piaf, Tak smutnego stulecia. Pewien pan, który przychodzi, rozmawia, kupuje książki, martwi się, przepraszam, osłabieniem kultu Piaf w Paryżu. Pytam o szczegóły. Chodzi o Muzeum Edith Piaf. Akurat znam obiekt, znam jego właściciela i wolę się nie wypowiadać na ten temat, i to chyba wystarczy. Bardzo interesujące. długie, szalenie osobiste, wręcz intymne rozmowy dotykające życia, pracy, myślenia kolejnej osoby, ponieważ jak zauważyłam na początku audycji, ludzie książki to specyficzny gatunek. Z wieloma rozmawiamy jak starzy, bliscy, znajomi. A teraz bardzo adekwatna, wspaniała piosenka Wojtka Młynarskiego.
0: Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi, buzię masz lejowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę ten twarz, co w lustrze skrzeczy, a ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całkiem długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
7: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
8: Tak, tak, no ten Wojtek Mynarski, to zresztą piosenka o twarzy i książkach nosi tytuł Plastyczna operacja twarzy. Tak, coś jest z tymi ludźmi książki, tak jak tu zauważyłam dzisiaj. A ostatni, czwarty dzień targów książki obfitował w spotkania towarzyskie i tak odwiedziła nas wieloletnia przyjaciółka Kasia Lis, asystentka Maji Komorowskiej, razem z mężem, matematykiem akademickim, i tutaj fascynujące rozmowy o królowej nauk. Odwiedził nas również psycholog, terapeuta, który niedawno brał udział w światowej konferencji w Salonikach, i spytałam go, jak wygląda właśnie u fachowców sprawa dzieci oderwanych od życia, którzy mają depresję, popełniają samobójstwa, są agresywni, a młoda Japonka po prostu parę miesięcy temu wzięła ślub ze swoim komputerem, więc to coś jest dziwnego. Pan psycholog mi wytłumaczył, to bardzo proste. Człowiek zanadto oddalił się od natury. Już wiemy wszystko. W naszym stoisku siedział pluszowy pies Rysiek. Ktoś nawet spytał, czy można go kupić. Nie, on jest bezcenny jak każdy zwierzak. I pożegnaliśmy targi na Stadionie Narodowym pod wieczór niedzielny, bardzo zmęczeni. Naprawdę fizycznie zmęczeni, ale szczęśliwi i zadowoleni. To była kolejna lekcja życia oraz myślenia. Nauka o tym, kim jest człowiek, a śpiewa mój ukochany Zbyszek Wodecki.

No właśnie, to był cudowny Zbyszek Wodecki. Zastanawiam się czasem, że los jest niesprawiedliwy, że Zbyszka już tyle czasu nie ma wśród nas. Ubolewam bardzo. Tak, mówiłam, że wspomnę o koncertach stadionowych, bo jest to nowe zjawisko, a mnożą się niczym króliki. Ja traktuję to jako przejaw kultury zwanej masową. No i nawet sięgałam, jak już tu wspomniałam, do psychologii tłumu Gustave Le Bon. Wprawdzie dzieło ukazało się w ostatniej dekadzie XIX wieku, ale od tamtego czasu nikt nie analizował równie fundamentalnie zjawiska, które z przyspieszeniem technologicznym narasta i staje się coraz trudniejsze do zrozumienia, a może paradoksalnie łatwiejsze, bo inne w swoich treściach. Osoby profesjonalne zauważają, bo często poruszam ten temat, że pomijając niski poziom produkcji na stadionach, generalnie stwierdzić tam można dość kiepskie nagłośnienie. Co aż zdumiewa, przecież to podstawa takich produkcji. Minione targi książki na Stadionie Narodowym oddaliły mnie od koncertów stadionowych i całe szczęście. No tak, w zeszłym tygodniu zakończył się 79. Festiwal Filmowy w Cannes, który udowodnił, że istnieją tendencje utrzymania wysokiego poziomu ważnych wydarzeń, co ma ścisły związek z ludźmi, którzy organizują te światowe imprezy, choć tu słowo impreza brzmi tak mało ciekawie. Ja pamiętam dokładnie pierwsze wrażenie lektury Le Bon o psychologii tłumu, w której twierdzi on między innymi, że tłum wzbudza w jednostkach najgorsze uczucia. Sama doznałam takich, takich właśnie przeżyć, stojąc w kolejce za papierem toaletowym. A myślę teraz, że człowiek, zwierzę stadne, lubi przebywać w tłumie. Sam się tam pcha, co widzimy na koncertach stadionowych, choć artystycznie marność, ale wiadomo, kupiłem drogi bilet, byłem i jestem. Na szczęście wciąż przeważają sale średniej wielkości, gdzie i kontakt, i tłum, czyli po prostu teatr, jest w najlepszym rozkwicie. I dlatego posłuchajmy jednej z moich ukochanych piosenek, Grzegorz Turnał, Syn Matematyka.

Ach, uwielbiam. On jest tak zabawny, zwłaszcza kiedy nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. My sobie tutaj na boku z Adasiem rozmawiamy o tym, że muzyka jest formą matematyki i o tych ogromnych powiązaniach wspaniałych. A ja z ogromnym sentymentem, skoro jestem w piosence francuskiej, wspominam festiwale piosenki francuskiej w Lubinie, górniczym miasteczku niedaleko Legnicy. Tam była miedź, to była duża sprawa przed laty. Ale po wojnie przybyła tam ogromna ilość repatriantów z Francji i Belgii. I było tam liceum francuskojęzyczne, gdzie powstały pierwsze lokalne festiwale piosenki francuskiej. Wkrótce przekształcone w ogólnopolskie na bardzo wysokim poziomie. Ja bywałam tam przewodniczącą jury na zmianę z Wojtkiem Młynarskim. Niestety, na początku transformacji władze miasta zmieniały się często i ten naprawdę znakomity festiwal francuskiej piosenki po prostu upadł. Podobnie jak kilka lat temu znacznie młodszy festiwal piosenki francuskiej w Krakowie, z którym byłam związana w ostatnich jego latach. No niestety po prostu zmarł szef festiwali w Krakowie, pan Leszek Poznański, zresztą przyjaciel prezydenta Majchrowskiego. A syn nie chciał, nie umiał się podjąć tych obowiązków i tak to wszystko padło na czele z Towarzystwem Polsko-Francuskim. W Warszawie istniały swego czasu festiwale Brela i Brassensa z mniejszym zasięgiem i nie wiem, czy jeszcze egzystują. A teraz posłuchajmy Jacques'a Brela, jego interpretacji własnej Amsterdam.

To był wspaniały, cudowny, jedyny w swojej ekspresji Jacques Brel, do niego będę powracać. Od lat chyba za sprawą wolnego rynku mnożą się festiwale i właściwie ich ranga zdecydowanie się obniżyła. Zgodnie z zasadą, że ilość nie tworzy jakości, co można stwierdzić matematycznie. A przecież nazwa festiwal wywodzi się z łaciny i oznacza powiększenie, czemu przeczą ostatnie tak zwane festiwale. Wystarczy zbić kilka desek, mówię to z przesadą, bo firmy stawiają zadaszone estrady, powiesić kilka plakatów. Trochę osób z pokolenia śpiewać każdy może, stanie i da głos, a kilku widzów także się znajdzie i festiwal gotowy jak nie wiem co. No tak, za chwilę opuszczam nasze piękne studio w zieleni razem z Adasiem Radia Wnet i jedziemy do Wyszkowa, gdzie za chwilę finał 33. festiwalu właśnie od tego roku pod patronatem Ryszarda Poznakowskiego, który tam był przewodniczącym jury ponad 20 lat. Będzie bardzo uroczyście z udziałem władz, nie tylko lokalnych. Lucyna i Andrzej Rębowscy, twórcy festiwalu w Wyszkowie, organizują rzecz nader emocjonalnie, bardzo się angażują i zresztą bywają tu u mnie i dlatego ich festiwale mają szczególną rangę, nie tylko artystyczną. Tak, a śpiewa, ponieważ Ewa Demarczyk, moja wspaniała koleżanka, zwyciężyła, triumfowała na pierwszym festiwalu w Opolu w roku 1963. Dzisiaj kończy moją audycję. Do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję, Adaś. Dziękuję, Haniu.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Już 16 czerwca w Warszawie kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
1: Po reklamie.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, a ze mną in medias res, wprost i bez ogródek mój gość Sabina Karwala. Sabino, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trochę cię nie było, bo ostatni raz rozmawialiśmy sobie kiedy? Na początku kwietnia, więc trochę niedopatrzenie, ale z wysokiego C, panie i panowie, obóż mój gość, absolwentka łódzkiej filmówki, finalistka przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, która występowała m.in. w kultowych muzykalach Chicago i Rent. Oczywiście broniliśmy krakowski teatr Varieté z dobrym skutkiem. Mało tego, można ją oglądać w produkcjach filmowych i serialowych. Za chwilę, pani doktor, 3 albumy, materiały z tych płyt, Lepidoptera, Blue Mental oraz te single, jak chociażby dawne na naszej antenie. Natomiast dzisiaj mówimy o wielkim powrocie do głosu, który zmienił muzykę Back to Amy i ty za to odpowiadasz. 4 koncerty na razie. 6 listopada Warszawa, 7 listopada Włocławek, 8 dzień listopada Barcin i 15 dzień grudnia Kalisz. No i teraz musisz o tym poopowiadać. Chociaż ci, którzy słuchają moich rozmów z tobą, Sabina, wiedzą o twojej wielkiej atencji do Amy Winehouse, bo to 2 rocznice, 20 lat po premierze Back to Black, no i 15 lat od śmierci przedwczesnej Amy Winehouse. Jak się czujesz w tym sosie koncertu tributu, który, z tego co już wiem, klasycznym tributem klasycznym nie będzie? Sabo.
2: Tak, dziękuję ci bardzo za ten piękny wstęp. W zasadzie powiedziałeś o wszystkim, co najważniejsze. Rzeczywiście pojawiły się pierwsze terminy, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszam. W kolejnym roku również pojawią się koncerty, być może nawet rozszerzone, ponieważ myślimy o tym projekcie w taki sposób nieoczywisty. Po pierwsze, chcemy, żeby to był piękny hołd dla mojej ukochanej artystki Amy Winehouse, bez której nie zaczęłabym śpiewać, bo rzeczywiście moja droga wokalna rozpoczęła się od nieśmiałych prób śpiewania, coverowania Amy Winehouse i ta miłość pozostała do dnia dzisiejszego i przyznam Państwu szczerze, że bardzo marzyłam razem z moją przyjaciółką, menadżerką Magdaleną Marek, żeby ten projekt w końcu powstał i uznałyśmy, że ten rok jest idealnym momentem na to, żeby uczcić jej pamięć i zmierzyć się z tym wspaniałym repertuarem, ponieważ 15 lat od śmierci, 20 lat od powstania albumu Back to Black, który absolutnie zmienił moje życie i wiem, że nie tylko moje. Więc tak, bardzo się cieszymy, że ten projekt w tym roku wystartuje.
1: Powiedziała Sabina Karwala, mój gość, który czuje się niczym piękna ryba w eteralnej wodzie Wrocławia, Szczecina, Białegostoku, Lublina, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa i Warszawy, z ukłonami dla twojej menadżerki nadobnej Magdaleny. Natomiast Back to Black, Sabo, to nie jest zwykła płyta. Dla mnie od samego początku, kiedy wsłuchiwałem się w te soulowe, rytm bluesowe z dobrą melodią, a to dla mnie był to pewien pamiętnik. Opowieść młodej dziewczyny o wzlotach miłosnych i upadkach rozstaniowych, o uzależnieniu, o walce z tym uzależnieniem, ale przede wszystkim o samotności i autodestrukcji. Oczywiście krążek sprzedał się w milionach egzemplarzy. 5 nagród Grammy i uczynił Amy światową gwiazdą. Natomiast ja zapamiętałem z obwoluty tej płyty jedną rzecz, która jest taka znamienna, bo artyści czasami wyprzedzają to, co może się z nimi wydarzyć. Ona tam na tej obwolucie napisała: nie chcę być sławna, chcę być pamiętana za muzykę. No i została, a ty to podbijasz, ty to przypominasz. Czym dla ciebie tak naprawdę jest Amy? Odrzucając, że to ikona soulu, jazzu i popu, że odegrała wielką rolę, jeżeli chodzi o tą scenę lat 2000, no ale przede wszystkim taka postać tragiczna, no i wpisała się w ten klub 27. Jak to jest z tymi twoimi rozmyślaniami o Amy?
2: To bardzo złożona odpowiedź na bardzo ważne pytanie, bo ja tak obserwuję swoją drogę z tą muzyką Amy Winehouse, bo przecież słucham jej od tak wielu lat i każdego roku mam taki moment, że odczytuję w tych tekstach coś nowego, bardziej rozumiem. Czasami już dogoniłam pewne przeżycia, których jeszcze nie miałam, kiedy na przykład byłam w gimnazjum albo liceum. I wydaje mi się, że tam wciąż jeszcze jest bardzo wiele do odkrycia i dlatego bardzo mnie to po pierwsze inspiruje, po drugie ekscytuje, a po trzecie potwornie wzrusza, że będę mogła tak wiele czasu spędzić z tym repertuarem, rozłożyć go na czynniki pierwsze, a później mieć ogromny zaszczyt, żeby ten repertuar wykonać. On jest po pierwsze bardzo trudny, bo ta treść, o której wspomniałeś, jest nasycona tak wieloma doświadczeniami, bardzo trudnymi, a mimo wszystko organizując koncert, który ma być koncertem w gatunku show, musimy też dać dużo rozrywki słuchaczom, więc to jest dla nas ogromne wyzwanie. Ona zresztą sama, bo przesłuchałam wiele jej koncertów live'owych, które miała możliwość zagrać jeszcze w tych latach swojej aktywności, sama wspominała, że bardzo ciężko jest jej śpiewać te piosenki, bo to wszystko są jej doświadczenia, które były bardzo bolesne, więc to też ciekawie zawsze było wyważone, bo ona opowiadała tę historię poprzez swój niesamowity wokal, a z kolei panowie w chórach i instrumentaliści bardzo podnosili energetycznie ten koncert i ruchowo, i wokalnie. I wydaje mi się, że to też dla nich było wyzwaniem, żeby jednak zrobić z tego koncert, który da rozrywkę ludziom, ale z szacunkiem do tych bardzo istotnych dla niej treści, które no, opowiadały o jej życiu.
1: Pięknie to powiedziałaś, natomiast we mnie teraz próba takiego wybalansowania na tej huśtawce nastrojów i aktu twórczego, no bo z jednej strony każdy twórca musi być szczery, tylko szczerość jest tym, właściwie tą dominantą, która jest najważniejsza w akcie twórczym i w tym obcowaniu publiczności z twórcą, wykonawcą. Ale z drugiej strony tak naprawdę widzowie często biorą to za wielką rozrywkę, coś rozrywkowego. Właśnie te prawdziwe, smutne słowa, jeżeli chodzi o Amy, przecież nagrania Rehab, czy chociażby Back to Black tytułowe, to nie są piosenki miłe, łatwe i przyjemne. Jak ty to wybalansujesz, jeśli chodzi o ten cały przestwór, bo wyobrażam sobie, że już od wejścia do foyer miejsce, gdzie będą te koncerty Back to Amy. Przypomnę, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo my jesteśmy patronem tego wydarzenia. 6 dzień listopada Warszawa, 7 dzień listopada Włocławek, 8 dzień listopada Barcin i 5 dzień grudnia Kalisz, więc wyobrażam sobie, że ta przestrzeń będzie niezwykła. Trochę boho style, trochę tej paryskiej cyganerii, trochę tego londyńskiego jazzowo-soulowego półświatka, pulsująca muzyka. No i wydaje mi się, że też scenografia będzie bardziej niż ważna. No i te stroje przecież. Tam wyczytałem sobie w tych informacjach wstępnych, że też te stroje i okazuje się, że Sabina Carvala, nasza Saba, no też projektuje.
2: To prawda, dziękuję, że o tym wspomniałeś, bo to będzie mój debiut, jeżeli można to tak nazwać i określić. Rzeczywiście zaprojektowałam kostium, który wydawał mi się być na tyle współczesny, że ciekawy dla widza w tych czasach. Po drugie i przede wszystkim, co jest dla nas bardzo ważne, nie będzie kopiował stylu Amy Winehouse, bo ja absolutnie nie chcę się za nią przebierać, nie chcę się do niej upodabniać. Chcę po prostu być sobą, ale przedstawić taką formę kostiumu na tyle atrakcyjnie dla widza, żeby on wiedział, że to jest nawiązanie do jej życia, twórczości, ale że to jest też coś takiego, co jest w zgodzie ze mną. Wydaje mi się, że to jest właśnie fajny pomoc. Zamówiłam sobie taką pięknie wydaną książkę o Amy Winehouse, którą napisała jej stylistka, więc tam naprawdę było mnóstwo świetnych materiałów, których mogłam skorzystać i wciąż z nich korzystamy, chociażby do tego, żeby również postawić piękną scenografię, która będzie fajnym dopełnieniem całego obrazka. To przecież jest też dla nas bardzo ważne, bo jednak tworzymy naprawdę przepiękne, duże wydarzenie, które było naszym marzeniem i w końcu to marzenie planujemy spełnić, więc naprawdę bardzo się do tego przygotowujemy i pozdrawiam z tego miejsca Madzie i wszystkie osoby zaangażowane w produkcję tego koncertu, bo to naprawdę jest nie lada wyzwanie.
1: Pani Magdalenie, kłaniamy się bardziej niż bardzo. Menadżer Sabiny Karwali, mojego gościa. No i przy okazji apelujemy do tych i owych, którzy zarządzają niezwykłymi miejscami, gdzie ten niezwykły spektakl Back to Ami można pokazać. Natomiast Sabina, Saboty moja, odpowiadasz za scenariusz, jesteś reżyserką całości i to, tak jak powiedziałem na wstępie, spełnienie twoich marzeń, które zrodziło się w twoim serduchu już wiele, wiele lat temu. Natomiast jak do tego dostroił się? No, znany z anteny Radia Wnet, może nie solo, ale jako Adam Jarzmik, Quintet, Mister Adam. Opowiedz mi, proszę.
2: Och tak, to bardzo ważna postać. Pozdrawiamy Adama bardzo serdecznie. Adam będzie kierownikiem muzycznym całego wydarzenia i będzie również grał na instrumentach klawiszowych. Znakomity pianista, kompozytor, aranżer oraz pedagog. Poznaliśmy się całkiem niedawno, odbyliśmy kilka rozmów. On już miał styczność z materiałem Amy Winehouse, bo przygotowywał kiedyś taki koncert, więc po pierwsze bardzo lubi i czuje tę muzykę, co było dla mnie bardzo ważne, a po drugie jest wspaniałym, ciepłym człowiekiem, z którym po prostu świetnie się pracuje.
1: Pozdrawiamy Adama Jarzmika. Myślę, że będzie też okazja porozmawiać z nim na antenie, bo to pierwsza nasza rozmowa, jeżeli chodzi o ten spektakl twój, Back to Ami, bo Radio Wnet, ale też Radio NIR FM, Polska Tygodniówka, patronami tego niezwykłego wydarzenia. Natomiast mam do ciebie takie pytanie bardziej niż osobiste, bo wiadomo, że Ami wywarła na tobie ogromny wpływ, natomiast takie pytanie, no, troszeczkę wybiegamy w przyszłość, nie zdradzając szczegółów tego twojego spektaklu, o którym będziemy mówić więcej na antenie Radia Wnet, natomiast co chciałabyś, to jest takie pytanie policjonalne, Sabino, co chciałabyś, aby widzowie zabrali ze sobą do domu, do swoich czterech ścian po spektaklu Back to Ami i na co mają się nastawić, bo znając siebie to nie będzie jeden do jednego, zaśpiewanie piosenki Jota w Jotę, tylko tam będzie narracja, tam będzie opis, tam będzie przeżycie, tam będzie ta wrażliwość i pokazanie właśnie tej dychotomii i tych duchów, daimonionów, które szarpią serce i duszę Amy Winehouse. Co możemy o tym powiedzieć jeszcze przed pierwszym spektaklem?
2: Przede wszystkim bardzo chcemy zwrócić uwagę na jej twórczość i na to, że jednak jest ikoną i myślę, że na zawsze nią pozostanie. Chcemy przedłużać jej twórczość i chcemy, żeby ludzie mogli słuchać jej wspaniałych kompozycji oraz tekstów, żeby mogli się z tym utożsamić, żeby oczywiście wynieśli z tego ogromną dawkę pięknej muzyki, ale też świetnej energii. Myślę, że warto też wspomnieć tutaj w takim nawiasie o tym, że na jej koncertach wszystkie piosenki były grane szybciej, właśnie z tego względu, żeby ludzie mogli również osadzić się w tej energii jednak tego rytmu bluesa i tych motownowych brzmień, które są fantastyczne. Ja bardzo kocham ten okres muzyki. Więc jest to po prostu świetna muzyka, świetne brzmienia, świetne instrumentarium. Mamy oczywiście również nadzieję, że będzie o niej znowu przez chwilę trochę głośno, że ludzie będą mogli się trochę pochylić nad jej historią, wspomnieć, pomyśleć o tym, kiedy pierwszy raz jej posłuchali. No i oczywiście polecać nasze koncerty, bo koncerty są bardzo ważne, zwłaszcza w tych czasach cyfryzacji i tego, co się aktualnie dzieje. Wszystko przeniosło się do sieci, a każde takie spotkanie na żywo z muzyką jest w moim odczuciu bardzo wartościowe, więc bardzo chciałabym, żebyśmy chodzili na koncerty, słuchali muzyki na żywo, a ja oczywiście dokonam wszelkich starań, żeby jak najpiękniej przekazać Państwu te wszystkie treści. Naprawdę jest to projekt marzenie, więc już od długiego czasu się do tego przygotowuję i wierzę, że naprawdę wyjdą Państwo usatysfakcjonowani.
1: Znając siebie, na pewno będzie tak, jak opowiadasz. Sabina Karwala, moim Państwa gościem. Za chwilę pieśń, ty czasami się śmiejesz, że ja taki nieoczywisty jestem, bo te hiciory gdzieś tam trafiają w przełęcz mojego serca i duszy, ale nie do końca, bo za chwilę nagranie Love is a Losing Game, panie i panowie, Amy Winehouse, a zaraz, za niespełna 2,5 minuty powrócimy do rozmowy, natomiast teraz taki cytat właśnie z wielkiej Amy Winehouse. Life is so much more rewarding if you strive for something rather than take what's given to you on a plate.

0: Love is a losing game. Miłość to gra na zatracenie. Amy Winehouse, Back to Black. Ciary na całym ciele. Nie wiem, czy ty tak masz z tą piosenką, ale ja zawsze. To chyba dla mnie ta moja najukochańsza płyta, najukochańsze nagranie z tegoż zestawu, moim gościem Sabina Carvalho, która porwie nas na to pełnowymiarowe, absolutne widowisko sceniczne, gdzie i muzyka, i światło, i kostiumy, i niezwykłe aranże, muzycy, ona, Saba, i narracja tworząca jedną opowieść wokół tej postaci tragicznej, niezwykłej, kruchej, tragicznej, Amy Winehouse. Raz jeszcze dzień dobry, Sabino.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Rozmarzyłem się trochę przy tej piosence, ale tak smutno, bo to smutna pieśń bardziej niż bardzo. Natomiast słuchaczka Anna napisała: panie Tomku, co to znaczy to, co pan przeczytał? Trawestując ten cytat Amy Winehouse, życie daje znacznie większą satysfakcję, aby to, do czego dążysz, słuchaczko, dążysz, słuchaczu, zamiast brać to, co podano ci na tacy, niczym kawa na ławę. Tak to mniej więcej brzmi. Panie i panowie, mamy niespodziankę z Sabiną Carvalho, ale to za moment, bo pewna pieśń popłynie w eter. Natomiast poopowiada jeszcze trochę o samych przygotowaniach i o tych czterech miejscach, gdzie już wiemy, że pod patronatem Radia Wnet te spektakle, bo nie chcę nazywać tego koncertami, to będzie spektakl, wspaniały spektakl, razy cztery. Warszawa, Włocławek, Barcin, Kalisz. Co już możemy sobie powiedzieć o tych miejscach i o tych spektaklach?
1: W pierwszych słowach po tej przerwie i wspaniałej piosence, którą zagrałeś, chciałabym tylko dodać, bo tak rozmawiamy sobie o tych przygotowaniach. Mm-hmm. Ta właśnie piosenka będzie wykonywana przeze mnie na fortepianie, w takiej bardzo intymnej atmosferze, w trakcie całego show, które tworzymy, które będzie miało bardzo dużo energii i to właśnie będzie ten moment zatrzymania i takiego głębokiego szacunku i refleksji nad tą piosenką i zaśpiewanie jej. Na pewno będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem, jak również zagranie jej przede mnie, bo Tomek doskonale wie, że ja z tym moim fortepianem przepraszam się już od wielu lat, bo skończyłam szkołę muzyczną, jestem pianistką z wykształcenia, mam ogromny sceniczny paraliż, jak muszę zagrać na fortepianie, więc postanowiłam, że to będzie przepiękne przełamanie tego stresu i planuję właśnie wykonać ten utwór dla Państwa, solo, wokal, fortepian.
0: Myślę, że to będzie piękne przeproszenie z tym niezwykłym instrumentem, panie i panowie. Love is a losing game, więc już mamy trochę tego woalu odsłoniętego z twarzy tych wielkich spektakli. Back to, ja mi przypomnę, 6 listopada Warszawa, 7 listopada Włocławek, 8 listopada Barcin, 5 grudnia Kalisz, i na bieżąco na antenie Radia Wnet będę o tym przypominał. Sabina będzie opowiadała o przygotowaniach. Myślę, że też coś wpadnie nowego, singlowego, sobą, ty, nasza. Od początku Radia Wnet przecież z nami związana. Jesteś takim naszym muzycznym dzieciątkiem, a teraz już piękną, świadomą siebie artystką. O, to tak
1: bardzo
0: w oktobie
1: 17
0: urodzin.
1: Dziękuję ci pięknie za te słowa. Oczywiście obok największych utworów Amy Winehouse usłyszymy także inspiracje różnymi artystami, których i ja kocham, i ona kochała, między innymi Ella Fitzgerald albo Aretha Franklin. Tworzymy dla Państwa przepiękne medleje, mashupy, które będą przeplatały tę jej twórczość z twórczością innych artystów, na których ona wyrastała. Więc myślę, że to też będzie piękny zabieg. Ja osobiście bardzo uwielbiam, jak pojawiają się wspaniałe cytaty różnych znakomitych artystów na koncertach artystów współczesnych, więc planujemy również coś takiego stworzyć. Za aranżację odpowiada Adam Jarzmik. Ja będę mu troszkę podpowiadać, bo no wiadomo, że te inspiracje wypływają wprost ze mnie i z mojego serca, tak jak to pięknie określiłeś przed chwilą. I chciałabym bardzo to jakoś wszystko pięknie połączyć. Planujemy też zagrać jedną autorską piosenkę, bo przed chwilą zapytałeś mnie również o to, więc tak, to był pomysł Madzi, która wspiera mnie od początku od pierwszego singla, więc pojawił się w jej głowie taki pomysł, że przecież również możemy dać ludziom namiastkę swojej twórczości. Więc to też planujemy zrobić. No i myślę, że też bardzo ważną informacją, która powinna się tutaj pojawić i wybrzmieć po raz pierwszy, bo jeszcze tego nie komunikowaliśmy oficjalnie w naszych mediach społecznościowych, jest informacja, że w Warszawie na koncercie premierowym odbędzie się również równolegle przegląd piosenki inspirowanej twórczością Amy Winehouse w Domu Kultury Świt w Warszawie. I będziemy gorąco zachęcać młodych ludzi do tego, żeby wystartowali w tym przeglądzie piosenki, żeby próbowali się zmierzyć z tą twórczością. Być może to też otworzy im serca właśnie na soul, na rhythm and blues i na jazz. To byłoby wielkim moim marzeniem, bo ja sama pamiętam doskonale te momenty, w których usłyszałam pierwsze z te gatunki i jest to dla mnie bardzo ważne, żeby to dalej poszło w świat.
0: Wiedziała Sabina Karwala. Sabino, nasze nieostatnie spotkanie na antenie Radia Wnet, jak wiesz. Wrócimy do opowiadań o Bektyami, także zobowiążę cię, że co dwa tygodnie takie okienko informacyjne, bo jako patronat, jako patron, patronaci, jako Radio Wnet czujemy się do tego zobowiązani. Słuchaj, lubię z tobą gawędzić, bo to zawsze są ciekawe opowieści. Słuchacz Paweł z Krakowa napisał, ale mnie uspokoiła pani Sabina. Pozdrawiam. No, pozdrowienia z Krakowa dla ciebie od pana Pawła.
1: No i pozdrawiam bardzo serdecznie mój ukochany Kraków.
0: No właśnie, Varieté, o które walczyliśmy. Teatr Varieté, a tam Chicago i ta twoja niezwykła, trochę niesporna rola, o której mówiliśmy nie raz i nie 77. Natomiast we fragmencie, bo przegadaliśmy pół godziny, zapowiedz tę orkiestrację z twoim udziałem do nagrania tytułowego z tej płyty, bo to już 20 lat za chwilę po premierze Back to Black. Ja znikam, ty pozdrawiasz i zapowiadasz, Sabino.
1: Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zapraszam oczywiście na nasz wspaniały premierowy projekt, który nosi tytuł Back to Amy Show.

0: A więcej już jutro, panie i panowie. W muzycznym piątku. Panie i panowie, za chwilę magazyn ponad oceanami. Adam Czerpak zostaje z państwem.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
2: Po reklamie.
4: patronite.pl/radiownet.
5: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
6: No i tak, drodzy państwo, dopłynęliśmy już do kolejnej audycji Ponad oceanami. Jaśmina Nowak, witam państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanu, a dzisiaj oczywiście Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w tradycji katolickiej. To dzień, w którym wiara wychodzi poza mury kościoła, pojawia się na ulicach miast, na ulicach miasteczek, także wsi. Dzisiaj bardzo mocno widać to w Warszawie. Procesje, ołtarze, kwiaty sypane przez dzieci, a przede wszystkim wspólna modlitwa, bo o to dzisiaj chodzi w tym dniu. Jeżeli są dziś państwo w Warszawie, to warto pamiętać też o zmianach w organizacji ruchu. Ja trochę już dzisiaj jeździłam po ulicach Warszawy w związku z procesjami. Część ulic jest czasowo wyłączona z ruchu. Krakowskie przedmieście zamieniło się oczywiście już w wielkokolorowy deptak. To tam pozdrawiamy z Radia Wnet, chociaż ja dzisiaj też prosto z miasta, więc mogą państwo słyszeć ewentualnie gwar ulicy co jakiś czas. Ale dzisiaj ten dzień to też, można powiedzieć, dzień, w którym Polska żyje nieco wolniej, w takiej wyjątkowej, świątecznej atmosferze. I oczywiście to nie tylko Polska, bo ja pozdrawiam także Radio Deon i wszystkich słuchaczy Radia Wnet ze Stanów Zjednoczonych, także z całego świata. Teraz, drodzy państwo, na moment przeniesiemy się pod niebo Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński, współgospodarz Studia Londyn.
5: Ponad oceanami.
7: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. W mijającym tygodniu żyjemy przede wszystkim sprawą Henry'ego Nowaka. Młody 18-letni chłopak wracał w nocy z 3 na 4 grudnia minionego roku do domu po spotkaniu ze znajomymi. Został niestety brutalnie zamordowany przez sikijskiego młodzieńca Vikrama Digwe, który ugodził go 5-krotnie długim 21-centymetrowym nożem obrzędowym Kirpanem. Jak wiemy, nie jest to jedynie smutne wydarzenie, lecz przede wszystkim wydarzenie, które wzburzyło Wielką Brytanię ze względu na poprawność polityczną i tematyzm, w jakim działała policja podczas interwencji w nocy z 3 na 4 grudnia. Policja uwierzyła Vikramowi w to, że to on został zaatakowany przez młodego, białego chłopaka. Prawda była oczywiście odwrotna. Polak, który dogorywał na chodniku, został skuty kajdankami i aresztowany. To były ostatnie słowa, które prawdopodobnie usłyszał. Jesteś aresztowany. W poniedziałek zapadł wyrok na Vikramie Digwie. Chłopak spędzi całe życie w więzieniu i najprędzej po 21 latach będzie mógł się starać o zwolnienie warunkowe. Pikanterii dodaje również fakt, że oskarżona została matka Vikrama, Kiran Kaur, która usunęła nóż z miejsca zdarzenia. Społeczność brytyjska przede wszystkim protestuje przeciwko poprawności politycznej. Mamy już również pierwsze próby zbijania kapitału politycznego na tej właśnie smutnej śmierci. W internecie i w mediach widać chociażby wystąpienie Nigela Farage'a, szefa partii Reform UK, bardzo antyimigranckiej, który już zaczyna tą kartą grać. Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość, ale ten przykład nie będzie jedynie powodem do pewnych politycznych rozgrywek. Jednakże tragicznych informacji ciąg dalszy. Trzech żołnierzy Royal Navy zginęło w katastrofie śmigłowca podczas ćwiczeń w południowo-angielskim Devon. Jednostki ratunkowe zostały wezwane do Certain Down o 3:45 w środę, po tym jak o ziemię uderzył Merlin Mark IV. Rzecznik Royal Navy powiedział, że śmierć zdarzyła się podczas śmigłowcowego treningu, dodając, że rodziny ofiar już zostały poinformowane i są pod opieką psychologiczną. Księżna Wali powiedziała, że zarówno ona, jak i książę William mają bliskich ofiar bardzo głęboko w swoim sercu. W podobnym zdaniu wypowiedział się na X-ie premier Keir Starmer, który powiedział, że wydarzenie było bardzo tragiczne i że cały czas jest w swoich myślach blisko z rodzinami, przyjaciółmi i osobami kochanymi przez trzech zmarłych żołnierzy. O tym wydarzeniu będziemy mówili więcej już w najbliższą niedzielę po godzinie 9 na antenie Radia Wnet, kiedy tylko poznamy więcej faktów. Do usłyszenia, mówi Wam Aleks Sławiński. Serdecznie pozdrawiam.
6: To Aleks Sławiński, współgospodarz studia Londyn, a teraz, drodzy Państwo, z Londynu przenosimy się prosto do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Sławomir Bucik.
5: Ponad oceanem.
8: Dzień dobry, Jaśmino, witam wszystkich naszych rodaków. Dzień wolny w Polsce, u nas zupełnie inaczej, chociaż święto oczywiście Bożego Ciała obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych, ale podobnie jak chociażby we Włoszech, to święto przenoszone jest na najbliższą niedzielę. Tak jest chociażby w naszej archidiecezji chicagowskiej. W związku z tym to święto w kościołach amerykańskich nie będzie jakoś szczególnie wyróżniało się od zwykłych niedzieli. Natomiast w polskim środowisku, owszem, gdzie można, organizowane są w mniejszym wymiarze procesje, natomiast największa polonijna procesja do czterech ołtarzy odbywa się podczas pikniku ojców jezuitów, polskich ojców jezuitów, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat i od 25 prowadzą z wielkim zaangażowaniem jezuicki ośrodek milenijny w Chicago. To właśnie oni organizują rok w rok procesję tradycyjną, jak w Polsce, do czterech ołtarzy na takim plenerowym miejscu poza miastem Chicago, a potem wszystkich Polaków zapraszają do wspólnego biesiadowania, czyli organizują piknik i tak to będzie wyglądało w najbliższą niedzielę. Natomiast stan Illinois wprowadza nowe przepisy mające chronić dzieci i młodzież w internecie. Nasz kongres stanowy przyjął właśnie ustawę, która ograniczy działania algorytmów mediów społecznościowych wobec użytkowników, którzy nie skończyli 18 lat. W związku z tym będą ograniczenia. Rodzice będą określać się teraz wiek dziecka podczas konfiguracji danego konkretnego urządzenia, czy to jest telefon, iPad czy komputer, i aplikacje automatycznie będą dostosowywać swoje funkcje do wieku dziecka. Gubernator naszego stanu, J.B. Pritzker, zapowiedział podpisanie tej ustawy, która wejdzie w życie w stanie Illinois w roku 2028. Natomiast spore wydarzenie w ten weekend, jeśli idzie o Chicago. Dlaczego? Dlatego, że przyjeżdża do nas były prezydent RP Andrzej Duda i była pierwsza dama Agata Kornhauser Duda. Niektórzy zapytają, pewnie także i ty, Jaśmino, a po co? A dlatego, że największa polsko-słowiańska Federalna Unia to instytucja finansowa, która oprócz banku także zarządza finansami, inwestuje pieniądze Polaków, udziela pożyczek, ale również inwestuje w środowisko polonijne, gigantyczne pieniądze. Tym razem ponad 600 studentów otrzyma w tym roku stypendia, czyli krótko mówiąc pieniądze od Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej o łącznej wartości 700 tysięcy dolarów. Nagrodzono młodych ludzi wyróżniających się wynikami w nauce oraz aktywnością społeczną i także zaangażowaniem w życie polonijne w Stanach Zjednoczonych. Dlatego już teraz w ten weekend przybędzie tutaj na zaproszenie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej były prezydent Andrzej Duda, który będzie także wręczał te nagrody pieniężne. Od początku tego programu stypendialnego Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przekazała blisko 9 milionów dolarów i wsparła prawie 8 tysięcy młodych Polaków, którzy studiują na różnych kierunkach, mają jedną wspólną cechę, po prostu chcą być bardzo aktywnymi w swoich środowiskach, gdzie teraz przebywają, czyli chodzi o środowiska akademickie. No i o to chodzi. Wspieramy młode pokolenie. I na koniec krótka informacja. Polak Tymek Kucharczyk, 20-letni kierowca wyścigowy, właśnie dociera do naszego stanu Illinois w ten weekend, dokładnie w niedzielę w Madison. To jest taka mała miejscowość, 300 mil na południe, prawie 5 godzin jazdy na południe od Chicago, już bardzo blisko rzeki Mississippi, St. Louis, a w stanie Missouri, to tutaj będzie ścigał się Polak w serii IndyNex, a jest rewelacją w pierwszej piątce za każdym razem, a często skakuje na podium i ma już jedno zwycięstwo. Tak więc trzymajmy mocno kciuki za Polaka Tymka Kucharczyka, który dotarł teraz do stanu Illinois specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deone Chicago. Sławomir Budzik.
6: Bardzo serdecznie dziękuję. To Sławomir Budzik, współgospodarz audycji Ponad Oceanami. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy, jakby to powiedział Tomasz Wybranowski, prosto pod niebo Dublina, bo właśnie Tomasz przygotował dla Państwa kolejną korespondencję.
5: Ponad Oceanami.
0: Dziękuję za tą tchę, Jaśmino. Rzeczywiście my pod niebem Dublina, ale chmury pięknie, jak wiesz, nie cierpię upału słoneczka w przeciwieństwie do ciebie, więc wolę jak leje, jak dmie wiatr i są piękne, łowiane chmury. Natomiast słów dzisiaj kilka o tym, że Irlandia wchodzi w erę twardego realizmu, dzisiaj trochę o Izraelu, energetyce, migracji. No bo przez lata Irlandia była przedstawiana jako modelowy przykład nowoczesnego europejskiego państwa. Otwarta gospodarka, bliskie związki z Unią Europejską, ambitna, powiem bardziej niż ambitna polityka, klimatyczna i konsekwentne przywiązanie do prawa międzynarodowego, to budowały wizerunek Irlandii, jednego z najbardziej przewidywalnych partnerów Zachodu. Ale okazuje się, że Irlandia wchodzi w erę twardego realizmu. No i dzisiaj Dublin znajduje się w centrum trzech równoległych debat, które pokazują, że kończy się zdecydowanie i na pewno pewna epoka. Bo to spór o Izrael, zwrot w polityce energetycznej, bardziej niż drastyczny, Jaśmino, oraz zaostrzenie podejścia do migracji. Najbardziej widocznym przykładem tej ryzykownej gry, trochę z Waszyngtonem, jest projekt ustawy o terytoriach okupowanych, który ma zakazać importu towarów pochodzących z izraelskich osiedli na terenach okupowanych. No, irlandzki rząd przedstawia tę inicjatywę jako próbę dostosowania krajowego prawa do zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, no ale problem polega na tym, że polityka zagraniczna rzadko kończy się na deklaracjach moralnych. Niestety tak było, jest i będzie. A w samym Dublinie coraz częściej słychać obawy, że konsekwencje mogą okazać się znacznie poważniejsze niż korzyści polityczne. Ostrzeżenie płynie już nie tylko z Izraela, ale również ze Stanów Wyjątkowych. Po części amerykańskich kongresmenów otwarcie oskarża Irlandię o wspieranie bojkotu Izraela. No i to wyjątkowo drażliwy punkt dla irlandzkiej gospodarki. Relacje ekonomiczne między Irlandią a Stanami Zjednoczonymi są fundamentem irlandzkiego sukcesu gospodarczego, o czym mówię nieraz i nie siedem na antenie Radia Wnet i Radia Deon. Wartość wzajemnych powiązań przekracza bilion euro. Natomiast a propos tej sprawy z Izraelem i okupowanymi terenami, no problem polega na tym i paradoks zarazem, że przedmiot sporu jest niemal symboliczny. Premier Michael Martin przyznał, że obecny zakres ustawy dotyczy towarów o wartości zaledwie 200 tysięcy euro rocznie. Jednocześnie sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej skomplikowana. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że administracja prezydenta Trumpa zaczyna patrzeć bardziej krytycznie na działania rządu Benjamina Netanyahu. No i jeśli ten trend będzie się pogłębiał, to presja się na Dublin może okazać się mniejsza niż obecnie zakładają irlandzcy urzędnicy. No i wreszcie koniec energetycznych złudzeń zielono-religijnych, bo jeszcze wyraźniej ta zmiana myślenia Dublina widoczna jest właśnie w tej polityce energetycznej. Przez lata Irlandia należała do państw najgorliwiej realizujących europejską transformację energetyczną, o czym przekonuje się Studio 37. Dziś jednak rzeczywistość wymusiła, Jaśmino, korektę kursu. Plan budowy nowej elektrowni gazowej w Kilshane pod Dublinem o docelowej mocy 680 MW jest na czymś więcej niż kolejną inwestycją infrastrukturalną. To polityczna deklaracja, że bezpieczeństwo energetyczne ponownie stanie się priorytetem. Rosnący udział energii odnawialnej ujawnił problem, o którym eksperci ostrzegali od lat. Wiatr i słońce nie gwarantują stabilnych dostaw energii w momentach największego zapotrzebowania. To już przetestowaliśmy. Bez odpowiednich źródeł rezerwowych ryzyko niedoborów i blackoutów staje się realne. Dlatego Dublin postawił na rozwiązanie, które jeszcze niedawno dla wielu środowisk politycznych czy stowarzyszeń ekologicznych byłoby niemal herezją. A zamiast całkowicie odchodzić od paliw kopalnych, Irlandia inwestuje w nowoczesne elektrownie gazowe jako filar bezpieczeństwa energetycznego. I to nie tylko decyzja techniczna, ale także geopolityczna. Wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny i rosnąca rywalizacja mocarstw przypomniały europejskim rządom, że państwo pozbawione stabilnych źródeł energii szybko traci znaczną część swojej suwerenności. Na finale podobny proces zachodzi w polityce migracyjnej. Porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie, trochę pod dyktat Irlandii, w sprawie tworzenia ośrodków deportacyjnych poza granicami wspólnoty, jeszcze kilka lat temu wydawało się politycznie niemożliwe, a dziś staje się częścią głównego nurtu europejskiej polityki. I to właśnie dlatego te debaty, o których mówię, jeszcze niedawno wydawały się bajkami, dubami smalonymi czy lokalnymi sporami politycznymi, ale teraz coraz częściej stają się tematem znacznie większej historii, która tworzy realizm. Historia Europy, która po latach idealizmu wraca do języka interesu, siły i strategicznego pragmatyzmu, staje się faktem. Z Dublina dla magazynu Ponad Oceanami Tomasz Wybranowski. Jaśmino, Sławku, oddaję Wam głos.
6: Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze ciekawa korespondencja i piękny radiowy głos to Tomasz Wybranowski. A teraz, drodzy Państwo, czas na korespondencję Olgi Siemaszko.
9: Ponad oceanami.
10: Dzień dobry, Jaśmino. Śledzę wydarzenia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt-Petersburgu. Bardzo dziwna sytuacja wokół delegacji amerykańskiej. Jeszcze przed rozpoczęciem forum doradca prezydenta Rosji Uszaków twierdził, że w tym roku weźmie w nim udział oficjalna delegacja Stanów Zjednoczonych, na czele której stanie Rodney Mimskuk Jr., przewodniczący Komisji Sztuk Pięknych Administracji Stanów Zjednoczonych. Powiedziałby, że Amerykanie nie byli obecni na takim szczeblu od 2018 roku, zauważył Uszaków. Jednak sekretarz stanu Mark Rubio twierdzi, że nie ma informacji o obecności oficjalnej delegacji amerykańskiej na forum. Rubio wspomniał jedyne o udziale amerykańskiego aktora Стівена Сігала, który posiada rosyjskie obywatelstwo, zaznaczając jednak, że nie jest on oficjalnym przedstawicielem władz Stanów Zjednoczonych. Стівен Сігал nie wyróżnił się dotąd na forum niczym szczególnym, w przeciwieństwie do dziennikarza Krzysztofera Halaliga, który miał się bogat

0: takim od wybrzeża zachodniego, Kuala Lumpur, doradza się, że najlepiej odwiedzać to miejsce od listopada do marca, ale ja się wyłamałam, jestem tutaj w czerwcu. Językiem urzędowym oczywiście jest malajski, ale ze względu na wielokulturowość bez problemu porozumiesz się tutaj w języku także angielskim i to prawda. No i ten islam, który widać oczywiście poza ubiorem, poza codziennością, to także w architekturze, jest to religia państwowa, ale kraj ten przyjmuje się, że jest świecki i szanuje inne wyznania. I tutaj właściwie zwiedzając meczety i inne świątynie, po pierwsze należy mimo wszystko pamiętać o skromnym ubiorze, zakrytych ramionach i kolanach, ale odwiedzimy też chociażby hinduskie, czy właściwie hinduistyczne świątynie i tych tutaj nie brakuje. Ja poszukiwałam kościoła katolickiego, bo zapewne w niedzielę jeszcze tutaj będę. No i ten także jest, a nawet są. Także to jest tylko pigułka, drodzy Państwo, za tym oceanem Malezji, kraju już bardzo blisko Singapuru, z którego tutaj leciałam tylko troszkę ponad godzinę, o kuchni, o religii i także o kręglach, bo właśnie dla Państwa nadaję z centrum kręgielni, bo gospodyni Filipinka, u której się zatrzymałam, która jest żoną Polaka, jest mistrzynią gry w kręgle i właśnie rozgrywa swoją czwartą godzinę w trakcie tej korespondencji. A więc proszę słuchać Radia Wnet, te wszystkie szczegóły się pojawią. Dla magazynu Ponad Oceanami, Małgorzata Klesz, bardzo dziękuję.
1: Wspaniale, Małgosiu, dziękuję za przybliżenie i przynajmniej w takim fragmencie zabranie nas w te wszystkie podróże. Zazdrościmy oczywiście tak bardzo pozytywnie i cieszymy się, że możemy tych korespondencji słuchać na antenie Radia Wnet. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy, no właśnie, ponownie do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Kościół katolicki w Meksyku ostrzega przed możliwym wzrostem handlu ludźmi i różnych form wyzysku podczas piłkarskich Mistrzostw Świata FIFA 2026. W samym Meksyku spotkania zaplanowano w Mexico City, Monterrey i Guadalajarze. Według władz kraju do tych trzech miast może przybyć ponad 5,5 miliona zagranicznych gości. Zdaniem przedstawicieli Kościoła tak ogromny przepływ ludzi stwarza nie tylko okazję do spotkań, wymiany kulturowej i sportowego święta, ale także ryzyko wykorzystania wydarzenia przez zorganizowane grupy przestępcze. Komisja do spraw ochrony nieletnich archidiecezji Meksyku przypomina, że wielkie imprezy międzynarodowe bywają wykorzystywane przez handlarzy ludźmi do rekrutacji ofiar oraz organizowania procederu wyzysku seksualnego. Na podobne zagrożenia zwracają uwagę również Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNICEF i Amnesty International, które od lat monitorują zjawiska towarzyszące masowej turystyce. Szczególne obawy budzi działalność przestępców w internecie. Meksykańska Rada Obywateli do spraw Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ostrzega, że media społecznościowe są coraz częściej wykorzystywane do werbowania nieletnich. Wśród metod stosowanych przez przestępców znajdują się fałszywe oferty pracy, obietnice legalizacji pobytu czy atrakcyjnych zarobków. Ofiarami takich działań padają zarówno mieszkańcy Meksyku, jak i osoby przybywające z innych krajów Ameryki Łacińskiej. W odpowiedzi na te zagrożenia Kościół apeluje do władz o wzmocnienie działań profilaktycznych, szybsze wykrywanie przypadków wykorzystania ludzi oraz skuteczniejszą ochronę potencjalnych ofiar. Jednocześnie zachęca parafie do prowadzenia kampanii informacyjnych, umieszczania materiałów edukacyjnych w widocznych miejscach i rozmów z rodzicami o zagrożeniach obecnych w środowisku cyfrowym. Duchowni podkreślają również, że w przypadku podejrzenia handlu ludźmi nie należy samodzielnie konfrontować się ze sprawcami. Najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa, wysłuchanie osoby potrzebującej pomocy i przekazanie informacji odpowiednim służbom. Elementem przygotowań do mundialu jest także międzynarodowa inicjatywa Mundial bez handlu ludźmi. Jej celem jest zwiększanie świadomości społecznej, promowanie bezpieczeństwa niebezpiecznego zgłaszania przypadków wykorzystania oraz budowanie kultury odpowiedzialności. Kościół w Meksyku przypomina, że sukces Mistrzostw Świata nie będzie mierzony wyłącznie wynikami na boisku, ale także zdolnością do ochrony najsłabszych przed przemocą i wyzyskiem. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. No i tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy już powoli do końca audycji Ponad Oceanami. Za kilka chwil na antenie Radia Wnet popołudnie, ale to będzie takie świąteczne i muzyczne popołudnie w Radiu Wnet. Mam nadzieję, że miło spędzicie Państwo wspólnie z nami czas. Dziękuję wszystkim korespondentom Ponad Oceanami, także Radiu Deon. Dziękuję Sławomirowi Budzikowi, który jest współgospodarzem naszej anteny. Oczywiście Andrzej Karaś wydał program, a zrealizował go Adam Czerpak, za co też mu bardzo dziękuję. Do usłyszenia za momencik w popołudniu w Radiu Wnet.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
3: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
2: Tam można nabyć płytę CD,
3: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing. Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
0: To była autopromocja.
1: Popołudnie Wnet.
13: 16:02 na zegarach. Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie w świąteczne popołudnie w Radiu Wnet. Dziś Boże Ciało to dzień, w którym wielu z nas zwalnia tempo, spotyka się z bliskimi, znajduje chwilę na refleksję, ale to też początek długiego weekendu, więc taki doskonały moment, by na chwilę odłożyć codzienne sprawy i po prostu cieszyć się, celebrować ten wyjątkowy czas. My przez najbliższą godzinę postaramy się zapewnić Państwu przede wszystkim dobrą muzykę i dobre słowo, odrobinę pozytywnej energii. No i cóż, drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Zacznijmy od Edyty Bartosiewicz, Miłość jak ogień.

To oczywiście wyjątkowo uzdolniona Edyta Bartosiewicz. Nie ma to jak stary, dobry polski rock. A teraz dalej zagramy w takim klimacie. Budka, suflera i twoje radio.

To, drodzy Państwo, budka suflera i Twoje radio, a teraz dalej gramy klasyki, ale tym razem już nie polskie. Three Doors Down i Here Without You.

0: Reklama.
1: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
2: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
1: Tam można nabyć płytę CD,
2: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio.
7: 16.37 na zegarach, popołudnie w Radiu Wnet trwa, no i nadal muzycznie teraz na naszej liście Bon Jovi, a później Red Hoci, czyli Red Hot Chili Peppers.

0: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.
1: patronite.pl/radiownet. 16:56 na naszych zegarach i drodzy Państwo, dalej gramy klasyki rocka, ale tym razem będziemy grali po polsku i ze specjalnymi pozdrowieniami dla Szczecina. Tutaj w Warszawie trochę wyszło słoneczko, już jest ładniejsza pogoda. Nie wiem, jaka jest w Szczecinie. Mam nadzieję, że... chciałam powiedzieć, że deszczowa. Mam nadzieję, że też słońce, ale trochę deszczu, bo ogromna susza, jeżeli chodzi o zachodniopomorskie i naprawdę ten deszcz jest potrzebny, jest przydatny. No ale dobrze, drodzy Państwo, pozdrowienia specjalne pozdrowienia dla jednego wyjątkowego słuchacza, ale oczywiście wszyscy Państwo jesteście wyjątkowi i ze Szczecina, i z Warszawy, i z Wrocławia i można by długo, długo wymieniać teraz pijama porno. Nikt tak pięknie nie mówił.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś Boże Ciało jest, jak przypomina Leon XIV, okazja do dawania odważnego świadectwa o swej wierze. Wojna, sztuczna inteligencja i synod to tematy najbliższej narady papieża z kardynałami. Męczennicy komunizmu uczą nas pozostać ludźmi sumienia pośród zagrożeń współczesnych ideologii, uważa postulator sprawy morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dziś Boże Ciało. We Włoszech uroczystość ta została przeniesiona na najbliższą niedzielę. O jej znaczeniu mówił Leon XIV na wczorajszej audiencji ogólnej.
2: Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu.
1: Sytuacja na świecie, encyklika o człowieku w dobie sztucznej inteligencji i synod to główne tematy przyszłego konsystorza. Poinformował o tym kardynałów i dziekan kardynał Giovanni Battista Re. Konsystorz odbędzie się w Watykanie 26, 27 i 29 czerwca. Będzie czasem modlitwy, słuchania, wolności i szczerej wymiany zdań. Ojciec Święty liczy na wsparcie każdego z was, napisał kardynał Re.
3: Dziekan Kolegium Kardynalskiego poinformował, że przyszły konsystorz będzie podzielony na 4 sesje. Pierwsza będzie poświęcona sytuacji na świecie. W atmosferze modlitwy kardynałowie będą dzielić się tym, czego doświadczają w różnych częściach świata. Opowiedzą o cierpieniach swego ludu i znakach nadziei, wierności Ewangelii i możliwego pojednania. Druga i trzecia sesja będą poświęcone pierwszej encyklice Leona XIV, Magnifica Humanitas.
1: Konsystorz zakończy się 29 czerwca mszą w Bazylice Watykańskiej.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kapłani, którzy pozostali wierni swemu sumieniu pomimo uwięzienia i tortur, to silne świadectwo dla naszych czasów w kontekście nowych ideologii i sztucznej inteligencji, która, jak przypomina Leon XIV, nie ma sumienia. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim postulator procesu dwóch morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych.
4: Wacław Dorbola i Jambula sostanzialmente.
5: Księża Jambula i Wacław Dorbola zostali straceni przez komunistów po pokazowym procesie. Pomimo tortur pozostali ludźmi sumienia i nie wyparli się swej wiary, mówi postulator ich sprawy Maria Cristina Bresciani. Jej zdaniem to właśnie wolne sumienie najbardziej wadziło komunistom. Morawscy kapłani byli lubiani przez wiernych i mieli silny wpływ na młodych ludzi. Władze obawiały się, że staną się wzorem dla nowych pokoleń. Pokazowy proces, w którym zostali skazani na śmierć, miał odstraszyć i upokorzyć morawskich katolików.
1: Beatyfikacja straconych w 1951 i w 1952 roku męczenników odbędzie się w przyszłą sobotę w Brnie. W imieniu papieża będzie jej przewodniczył kardynał Michael Czern.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing. To była autopromocja.
12: Radio Wnet, więcej niż radio.
8: I've been out in the desert.

Hold the line, drodzy Państwo, na zegarach godzina 17.21. Popołudnie w Radiu Wnet trwa, no i dalej gramy, tym razem już po polsku, elektryczne gitary.

elektryczne gitary i wszyscy mamy źle w głowach. 17:24 popołudnie w Radiu Wnet powoli dobiega końca, ale dalej zostawiam Państwa w dobrych rękach i z dobrą muzyką. Dziękuję Tomaszowi Rosłanowi, który zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Jaśmina Nowak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pięknego popołudnia, pięknego długiego weekendu i oczywiście świętowania dzisiaj. Boże Ciało, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. patronite.pl/radiownet. Jacek Pluta.
4: Posłuchaj Radia Wnet.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Wieczór Wnet.
1: Próbujemy trochę powalczyć, a rzeczywiście trzeba walczyć i to, co dzieje się w PiS-ie, i to, co dzieje się z Ukrainą. Mnie jedna rzecz zaintrygowała w tym, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. To jest pojawienie się frontu albo odtworzenie się frontu celebrytów. Wiem, że to jest mało istotne, ale to jest taki bardzo ciekawy aspekt, że w tego typu sytuacji, kiedy no prawie wszyscy mówią jednym głosem, mówią, no, że Zełenski na pewno przegiął, że jest to coś, co na pewno w stopniu znaczącym w jakiś sposób zmienia relacje polsko-ukraińskie. Jedni się z tego cieszą, inni mniej, jedni bardziej, inni się smuczą. No to jest grupa artystów z panem Sewerynem na czele, która de facto staje po stronie prezydenta Zełenskiego przeciwko Karolowi Nawrockiemu. I w takiej rzeczywistości się spotykamy i to jest na początek taki drobny niuansik do znacznie dłuższej opowieści o tym, co się właściwie w tej chwili dzieje w polskiej polityce i co się dzieje z naszym miejscem na globalnej, czy regionalnej raczej szachownicy, drogi doktorze. Co to jedno działanie Zełenskiego oznacza dla naszej polityki?
2: Nie jedno, tylko seria i duża konsekwencja Ukraińców, polityków ukraińskich, elit ukraińskich, elit wojskowych w budowaniu swojej krótkiej historii Ukrainy, w której no, prawie że UPA to jest organ założycielski, no bo nie bardzo mają się do czego odwołać wcześniej. I tu się skrupia to, że od 91 roku, od początku ukraińskiej niepodległości, tej wydawałoby się trwałej, ustabilizowanej, takiej, która jest kamieniem węgielnym pokoju w Europie, wydawałoby się, że Oni mają dwie drogi. Jedna to jest właśnie nie przejmować się swoją historią, walczyć o dzień dzisiejszy i jutrzejszy, a jeśli tak, to jak już trzeba się do czegoś odwołać, no to wyciągamy z pudełka ukraińskiego, co tam mamy, i UPA wychodzi jako pierwszy. No bo UPA walczyła z Niemcami, trochę z Rosjanami, albo raczej bardziej z Rosjanami niż z Niemcami. No ale też przy okazji z Polakami, z Żydami, z mniejszościami narodowymi. Mieli drugą drogę, którą nie poszli, ale tu byłbym ostrożny. Mianowicie, no tak sobie można powiedzieć, a na pewno liberałowie by tak powiedzieli. No jak już ma niepodległość, trzeba utworzyć niepodległą szkołę, wolną, szkołę prawdziwej historii. A w tej szkole trzeba opowiedzieć o tym, w czym Ukraińcy byli świetni, a w czym nie. Ale tą drogą nie poszli. Ale żeby nie było, to z polską historią nie jest zupełnie inaczej. My też po zaborach, po okupacji niemieckiej, po komunizmie, też byśmy chcieli słuchać historii bohaterskiej. O tym, że Polacy zawsze by stali po dobrej stronie i byli odważni i walczyli o wolność swoją, a jeszcze częściej czyjąś. Więc tu nie ma zbyt dużych różnic. Kłopot polega na tym, że jesteśmy za blisko siebie. Że Polska i Ukraina to są dwa kraje, które jak się popatrzy na historię gospodarczą, jak się popatrzy na, już nie mówię o politycznej, na geografię, no to tak wygląda o to, że tu będzie wyścig, kto jest wschodnią flanką NATO, kto jest wschodnią flanką Zachodu. I Ukraińcy chcą nią być, a jeśli tak, to trzeba Polaków odsunąć albo zmniejszyć w tym wyścigu i oni to robią. W dodatku, i to jest być może taka najbardziej przykra część historii, Ukraińcy z powodu historii są bardzo rosyjskim czy sowieckim narodem. Ten czas od 17 roku to przecież 70 lat, pewnie ze 3 pokolenia. A i przedtem, z carskich czasów, to był ruski naród. Różnił się dążeniem do wolności, dążeniem do suwerenności, no ale nie wychodziło. Rosja była silniejsza. Ale ta podkultura sowiecka i rosyjska została. I tam, gdzie trzeba by od niej odchodzić, tam, gdzie trzeba by iść po swoje, szukać swojej kultury, wysokiej w dodatku, a trochę Ukraina tego ma, przyszła wojna 22 roku. Przedtem też, ale to były krótkie, a ta już jest 4-letnia. Przyszła wojna i ona uruchomiła w Ukraińcach te wszystkie, nie powiem prymitywne, raczej podstawowe odruchy, instynkty egoistyczne i tak dalej. I niestety, ale to coraz bardziej widać. I nic się na to nie da poradzić. I teraz zamiast mieć pretensje do Ukraińców, znaczy pretensje możemy mieć, dyplomacja może działać, ta głupota, że ta część u nas liberalna tych głupich celebrytów staje zawsze nie po polskiej stronie, a nawet po stronie antypolskiej, no to już trudno. Tak oni mają, muszą wymrzeć. Pytanie, czy reszta narodu sobie z tym poradzi? Czy my na miejsce tej głupiej celebryckiej elity wypromujemy, to nie władza, chociaż ta też może pomóc, ale to społeczeństwo. Musi wypromować swoje własne autorytety, które działają w polskim interesie. I tych ludzi jest sporo. I są bardzo znani, ale po naszej stronie, po tamtej są odrzucani. I jakby mamy dwie ścieżki równoległe, żeby nie powiedzieć, to jedna dwupasmowa. Po pierwsze, trzeba jakąś politykę prowadzić wobec Ukrainy, która będzie coraz trudniejsza. Ukraina będzie z nami rywalizować. W bezczelności swojej napisałem, a przedtem gdzieś powiedziałem, ale już zapomniałem gdzie, napisałem na X-ie, że Ukraina, a już wiem, we wnet to powiedziałem u Jaśminy Nowak, że Ukraina jest naszym militarnym, geopolitycznym, antyrosyjskim sojusznikiem tylko do końca wojny. Potem raczej będzie rywalem, czy bardziej rywalem niż sojusznikiem. A nasze państwo, a też nasze społeczeństwo kompletnie nie jest na to przygotowane.
1: No ale może powinno być, ale to ci trochę przerwę, drogi doktorze, bo to jest też historia nie tylko o relacjach polsko-ukraińskich.
2: Powiem jedną rzecz. Maja Chwalińska awansowała do finału.
1: O proszę.
2: Po tiebreaku i 6-4.
1: A jak wychodziłem, było 3-3, albo jakoś tak, jak zacząłem przygotować na naszej audycji, sprzętowo rozkładać wszystkie te szpargały. To dobra informacja, zwycięstwo nad Rosjanką mnie przynajmniej zawsze cieszy, a właśnie a propos, bo my tutaj możemy długo mówić o geopolityce, o historii, o kulturze nawet, ale wydaje się, że kwestia tak naprawdę dotyczy w dużej części także dyskusji o polskiej, nie tylko polityce, ale też publicystyce. No i jest tak, że może nie ci mieli rację, którzy uważali lepiej wspierać Ukrainę przeciwko Rosji, tylko ci, którzy mówili od początku żadnych kontaktów z Ukrainą, niech się na wschodzie dzieje, co chce, byleby bez nas, bo to nie jest nasza wojna, chociaż dzieje się tuż przy naszych granicach. No bo teraz można powiedzieć, tak jest nastrój, jakbyśmy w zasadzie popełnili błąd w roku 2022. Polityczny, geopolityczny błąd.
2: Rozumiem. Nie popełniliśmy żadnego błędu. Wtedy pomóc trzeba było i to tak jak pomogliśmy. Natomiast błędem było to, co się nie stało, nie wiem, 2 tygodnie później, 3 tygodnie później. Wtedy, kiedy już było jasne, że wchodzimy w wojnę wieloletnią, wojnę okopową.
1: Ale kto by to wiedział, bo to jest takie, teraz jesteśmy mądrzy ex post, prawda? Zawsze tak jest, że najlepsze wnioski przychodzą już po wydarzeniu. Teraz każdy, prawda, mówi, no wtedy trzeba było, szanuję go i nawet lubię Zbigniew Parafianowicz, ale pamiętam z nim wywiady w roku 23, to nie głosił tez dokładnie tych, które teraz opisuje w książkach. One mu przyszły w roku 20, dość wcześnie, ale 24, jego książka Polska na wojnie. Więc to też jest tak, że chyba nie wszyscy byli tacy mądrzy, bo ja wiem, w marcu, w kwietniu czy
2: prawie
1: w maju
2: roku,
1: roku 22.
2: Poczekaj. Kłopot nie polega na tym, że to słowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, czyli mądrzejemy się po szkodzie, a w każdym razie pod wieczór. Problem polega na tym, że po to się ma państwo, rząd, żeby myślał szybciej i lepiej od społeczeństwa. No bo to przecież rząd ma prowadzić społeczeństwo, a nie odwrotnie. I tu rząd się był, nie popisał tym przewidywaniem. Są okoliczności łagodzące i to nawet poważne, mianowicie wtedy nie było mowy po stronie ukraińskiej, że UPA jest korzeniem narodu i historii, tylko była wielka wdzięczność, że przyjęliśmy w tak fantastyczny sposób, taki zdecentralizowany, powszechny, prywatny, ludzie po prostu zajęli się tymi Ukraińcami, się zajęli fantastycznie, raczej
1: dobrze, a może trzeba było powtórzyć, a może było trzeba zrobić to, co proponuje Grzegorz Braun, czy ludzie dookoła Grzegorza Brauna, albo w ogóle nic nie dawać, albo zgoła zaanektować. To o tym mówi profesor, ja tego nie sprawdziłem, muszę to sprawdzić, takie słowa padły, ale to powiedział profesor Piotr Grochmalski, że taka też była propozycja już wprost wyrażona przez Grzegorza Brauna, żeby anektować Lwów, żeby dokonać się w 2022 roku rozbioru Ukrainy wspólnie z Rosją. Trochę na kształt, tak jak Druga Rzeczpospolita dokonała rozbioru Czechosłowacji, zajmując Zaolzie. Oczywiście nie wspomina, bo to byłby bardzo podobny manewr. Może tak trzeba było zagrać. Nie. Może skończyłoby się inaczej niż w roku 1938.
2: Nie byłby podobny. I nie był podobny, wręcz przeciwnie, gorszej tragedii byśmy sobie na głowę nie mogli ściągnąć. Otóż to, że historia jest trudna, to, że nie ma dobrych wyjść, nie oznacza, że trzeba wybrać najgorsze. Otóż najgorsze to byłoby skumać się z ruskimi i rozebrać tę Ukrainę. Nawet Sikorski mówił, że od Putina jakaś taka propozycja była, ponieważ jeżeli by Rosja przejęła większość Ukrainy, gdyby wygrała tę wojnę, gdybyśmy Ukrainie nie pomogli, być może tak by się stało, to miałbyś na Ukrainie tylko i wyłącznie Buczę, czyli rzeź po prostu gorszą niż nie taką, którą Niemcy nam sprawili, i miałbyś zwycięskie wojsko rosyjskie, niezmęczone, niewyczerpane, niezużyte na granicy polskiej i być może poszliby dalej, być może. A na pewno zaczęliby żądać porządku rosyjskiego, sowieckiego w Europie. Myślenie ale też taki nie do końca wypowiedziany Grzegorza Brauna, że tutaj Polska narobiła strasznych błędów i trzeba było zostawić Ukraińców samych, to oznacza Ukraińców na granicy polskiej, znaczy Rosję na granicy polskiej. Zresztą, żeby nie było, to ten sam błąd ostatnio elita ukraińska, ta szczególnie medialna, powtarza. Mianowicie mówi do nas coś takiego. No i co? Jakbyście nam nie pomogli, to co by się stało? To by Rosjanie stali na waszej granicy. I co? I dalibyście radę? Nie dalibyśmy rady. I nie dostalibyśmy pomocy z Zachodu. I te głupie ruskie wojska pancerne, przecież te, które w 22 roku walczyły i przegrały także dlatego, że pomogliśmy Ukrainie, w końcu daliśmy im ponad 200 czołgów, trochę samolotów, dużo sprzętu. Wszystko, co mogliśmy dać, daliśmy. Otóż Braun korzysta z tego, że Polacy niespecjalnie uczą się historii, nie uczą się polityki, nie uczą się geopolityki, zostawiają to politykom, głosują sobie tam, jak ich wychodzi i nie widzą tego, że Braun stawia sytuacje zazwyczaj zero-jedynkowe, tylko kompletnie nie zajmuje się, wybiera tą jedynkę, nigdy nie zajmuje się tym zerem. Właśnie tym, żeby się okazało, że w 22 roku Zachód i NATO są jeszcze bardziej nieprzygotowane do wojny i do pomocy niż teraz i że gdyby ruskie stanęły na naszej granicy albo zaczęły ją trochę przekraczać, polska armia by nie dała rady, a pomocy by nie dostała. Byłby 39 rok. Jak daleko Rosjanie by zaszli, nikt z nas nie wie, bo Kreml nie zachowuje się specjalnie racjonalnie. Więc jeszcze raz.
1: Czyli to, co, że... czyli tak jak w 38 za Olzie nas nie uratowało, tak Lwów nie uratowałby nas w 22
2: nie
1: wieku.
2: Nie tylko, że nas nie uratowało, ale mamy haka w relacjach z Czechami i oni, tak jak my Ukraińcom, tak oni nam, tu nie o rzezie chodzi, to zajęcie za Olzia wypominają. Jesteśmy dla nich jednak takim państwem skłonnym do agresji albo do przyłączania się do silniejszych. W każdym razie zaufanie nie jest zbyt duże, a może się okazać kiedyś,
1: nigdy,
2: że...
1: nigdy nie było, jakby tak przestudiować nauczliwie relacje polsko-czechosłowackie w drugiej czasie międzywojni, a to one nie były nigdy dobre.
2: Byliśmy konkurentami, tak. Byliśmy dziwnymi konkurentami, ale sojusznikami bywaliśmy rzadko, w razie czego to patrzymy na bitwę pod Grunwaldem, gdzie wojsko Żyżki jest, a on ma śliczne, srebrne w takie centki pancerz i dzielnie walczy. Otóż to prawda i właśnie dlatego trzeba walczyć o sojuszników. Więc ja bym raczej nie to z winą, odpowiedzialnością jednak obciążał polski rząd ze względu właśnie na to, że nie przygotowywał, i to polskie rządy od 1989 roku, nie przygotowywały nas na to, że ten koniec historii tak szybko się skończy. Koniec historii Fukuyamy, że tam nie będzie wojen, będzie tylko rynek i liberalna władza. Nic się z tego nie sprawdziło. Rynki, to widać, co robi Trump, ale co robią Chiny. Wolnych rynków nie ma, a demokracja jest gnieciona coraz bardziej ze wszystkich stron. Ale jakby to jest inna rzecz. Ważne jest to, co Polska powinna robić. Nawet od teraz, po to rozmawiamy z Ukrainą. Otóż po pierwsze trzeba zmienić politykę, ale na taką, która będzie przedebatowana w Polsce. Trzeba z ludźmi rozmawiać. Trzeba skończyć z tym, co miał i PiS, i Tusk, że to są takie mądre elity, takie mądre kierownictwa państwa, że one tam sobie coś wymyślą, zdecydują, zaczną realizować i tak półgębkiem społeczeństwu powiedzą, że coś robią, No bo przecież słusznie robią, to co tam będziemy debatować, konsultować i tak dalej. Taki najbardziej wstrząsający, ale ostatni po prostu przypadek. Długie historie, o tym opowiadałem kiedyś, likwidacji szpitala powiatowego w Lesku. Jak się go, on oczywiście jest deficytowy, bo tam mało ludzi żyje, ale jak się go zlikwiduje, to w Bieszczadach mają 100 albo 120 kilometrów do najbliższego szpitala. To znaczy, że zostawia się chorych, rodzące matki, same, bez rodziny.
1: Trudno. A ja tu będąc, usłyszałem jedną historię już w tej chwili o kobiecie, która jechała do szpitala dość daleko, bo do Leska już nie można było dojechać, z odklejonym łożyskiem. Każdemu, kto ma dzieci, no się trochę interesował, czy jest kobietą, no tym bardziej, czy jest mężczyzną. To jest zagrożenie śmierci. To się skończyło się tym razem bez tragedii, ale już udało się po zniknięciu porodówki w Lesku, już pierwszy przypadek, gdzie życie matki i dziecka tym samym było zagrożone. No już się zdarzyło. Pytanie, kiedy się skończy tragedią?
2: To się stanie masowe i hurtowe. Po prostu to będzie system. Przecież to nie tylko szpital w Lesku jest likwidowany. Ale historyjka jest taka. Leszczanie zebrali, czy ludzie z Bieszczad, zebrali 6 tysięcy podpisów, żeby nie likwidować tego szpitala. Poszli do Sejmu, chcieli to wręczyć Tuskowi, który mówił, bo nakłamał, że nie będzie żadnej likwidacji szpitala w Lesku. Tak nakłamał w telewizorze, sam słyszałem. A wiem z Leska, co tam się dzieje, bo brałem udział w pomocy dla tego szpitala jeszcze za czasów PiSu. I nie spotkał się z tymi ludźmi, a oni przynieśli te 6 tysięcy podpisów. Spotkała się z nimi posłanka partii Razem, Marcelina Zawisza, wzięła te podpisy, weszła na salę sejmową, podeszła do Tuska i chciała mu dać. A on ze wstrętem to gdzieś tam odrzucił do tyłu i minę miał złowrogą. To oznacza tak, po pierwsze facet wie, że kłamał, po drugie facet wie, że tak będą działać, bo interes ludzi ich niespecjalnie, szczególnie jak jest ich mało, tych ludzi, to ich nie interesuje, szpitale mają być w dużych miastach. A przypomniano dzisiaj tak podobną kwestię, kiedy protestujący właśnie poszli do Tuska, a on się zachował, to było kilka lat temu, już nie pamiętam w której sprawie, kompletnie inaczej. Wziął tę paczkę podpisów, sam się dopisał, czyli się podpisał i powiedział, o, jestem z wami, zanieście teraz tam do odpowiedniego ministra. Czyli mamy ekipę, która rządzącą, która w tej chwili kompletnie sobie lekceważy interesy polskie, i patrzy tylko już wyłącznie na sondaże. A sondaże są dla niej całkiem na razie pozytywne. No więc się nie mają czym przejmować, mogą likwidować wszystkie szpitale.
1: Ale to jest ciekawe, bo jeszcze bym do naszych elit wrócił za chwilę, bo tak rozpocząłem, a chciałem też cytat ze wstydem.
2: Ale mamy niespotykaną sprawę, co powinna Polska robić z Ukrainą, tak pamiętaj.
1: Jasne, dobrze, to a my mało czasu, bo już patrzę na sprzęt i on powoli, ilość energii się kończy tutaj, przynajmniej na moim sprzęcie w Bieszczadach. Dobrze, to dygresja, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, coraz więcej także w mediach liberalnych jest...
2: O, ty już się kończysz.
1: Tego rodzaju, że mnie ci słuchał, że prawie słyka, o czym już mówiłem. Nie, spokojnie, jeszcze chwilę jestem.
2: Przerywało.
1: Chociaż zasięg już nie jest najlepszy, bo tam za mną Słowacja, tam zaraz rzeczywiście z zasięgiem krucho. Dobrze, że Donald Tusk się starzeje, to ci słuch społeczny, że już nie jest tym samym Tuskiem jak kiedyś. Cały numer Newsweeka o tym jest.
2: Łukasz, wytnij obraz, to będzie słuch lepszy. Zlikwiduj swój obraz, to dźwięk będzie dobry.
1: A może tak lepiej.
2: I będziecie słychać. O, to była przerwa.
1: No dobrze, to szybko, to szybka pytanie, szybkie, szybkie pytanie, dygresję, czy Donald Tusk traci słuch społeczny, przestaje być sprawnym politykiem?

0: słuchacie Radia Wnet.
1: Za chwilę pewnie doktor Józef Orzeł się pojawi raz jeszcze w naszym studio. O ile w ogóle mnie słychać i widać, trochę czuję się, jakbym siedział przed czarną skrzynką albo przed radioodbiornikiem, do którego nie do końca wiem, czy działa, czy nie działa i mówił niczym żołnierz pod bombardowaniem, ale tak źle nie jest, po prostu trudne warunki techniczne związane z nadawaniem z serca Bieszczad i mam nadzieję, że to Państwo mi wybaczą, ale mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do rozmowy, bo tych pytań jest sporo. Ja obiecywałem, że też co do tego apelu, od którego naszą rozmowę rozpocząłem, że parę cytatów pozwolę sobie przytoczyć, bo to jest rzeczywiście apel niesłychany. Głównymi nazwiskami to ten apel podpisały. To jest pan Władysław Frasyniuk, pan Zbigniew Bujak, pan Cezary Łazarewicz, pan Piotr Niemczyk, to tak, taki jegomość, to ma długie włosy albo czasami ma warkoczyki, taki dość zabawny, ale też Andrzej Seweryn Krzysztof Skiba, też wybitna postać i te wszystkie osoby. Witamy doktora Józefa Orła, może to nie u mnie, ale u ciebie w Warszawie był problem. Zasięgiem, a u mnie, proszę,
2: internet.
1: Tak, a u mnie w Bieszczadach.
2: Widzisz, jak Bieszczady są lepsze i należy im się szpital.
1: Tak, dopóki mi się nie, po raz trzeci to powiem, że ostatnio, dopóki się nie rozładuje komputer, możemy rozmawiać. Dobrze, kiedy cię nie było, trochę cytowałem ten apel i chyba do tego apelu teraz przejdziemy. Ze wstydem przyglądamy się polskiej klasie politycznej, piszą ci wspomniani Bujak, Frasyniuk, Kasprzak, Łazarewicz, Niemczyk, Seweryn, Skiba.
2: Oni nie są polską klasą polityczną?
1: No i oni chyba się nie uważają, oni są chyba ponad klasą polityczną. Pełne pseudopatriotycznych frazesów gęby, gloryfikowanie zbrodni żołnierzy wyklętych i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w obronie Zełenskiego, w obronie Ukrainy. Jak z takimi elitami artystycznymi prowadzić politykę zagraniczną?
2: Już ci mówię. Po tym X-ie, co sobie go tam wczoraj napisałem o Ukrainie, między innymi, dzisiaj chciałem napisać, nie wiem czy zdążę, taki, który by się zaczynał od czegoś takiego. Jak jakiś kraj, państwo nie umie prowadzić polityki międzynarodowej, to prowadzi politykę wewnętrzną i walczy z wrogami wewnątrz. I takie walki wewnętrzne zawsze są oznaką słabości. One zabierają siłę w prowadzeniu polityki zewnętrznej. Tylko że z Polską, i to z wieloma krajami się zdarza, właśnie dlatego, że kraj jest za słaby, żeby prowadzić politykę zagraniczną suwerenną, albo klasa polityczna, która rządzi, jest za słaba, żeby taką politykę prowadzić, no to musi walczyć z jakąś tam opozycją, żeby to nie wyszło na jaw. I musi ją osłabiać po to, żeby ta opozycja tym bardziej nie zaczęła, jak przejmie władzę, i żeby nie przejęła władzy, żeby takiej suwerennej polityki nie prowadziła. Czyli polityka wewnętrzna, ta polaryzacja, to te wewnętrzne zmagania od tylu, nie wiem, od już 30 lat między jakąś Platformą a PiS-em, czy między Porozumieniem Centrum a Unią Wolności, to są wojny zastępcze. One są po to, żeby nie prowadzić suwerennej polityki zagranicznej, bo taka ma nie być prowadzona, bo klasa, która rządzi, szczególnie te wszystkie Unie Wolności i Platformy Obywatelskie, mają prowadzić politykę zależną od Zachodu, czyli od Berlina, od Brukseli. Kiedyś nie byliśmy w Unii, ale Zachód był, pomagał nam niesłychanie, żartuję, czy tam to ironia jest spora, więc tak to jest. Więc jeżeli pytasz, co robić z taką głupią grupą antypolską, w której jest tylu dzielnych bojowników o demokrację w Polsce, wyczytywałeś nazwiska, to lekarstwo jest takie, robić swoje i mieć dobrą informację, narrację, propagandę.
1: No dobrze, ale da się robić swoje. Zacytuję dalej, bo to jednak dlatego zacząłem od tego tekstu, bo on mnie oburzył. Tutaj w sercu Bieszczad, chodząc po górach, ktoś mi to podesłał, bo starałem się jak najmniej używać internetu, żeby chociaż przez chwilę nie być w strumieniu informacji, no ale nie mogłem i się zirytowałem nawet tutaj na szlaku górskim. Ze wstydem przyglądamy się publicznym wypowiedziom przedstawicieli polskiej klasy politycznej, ubolewających nad fatalnym błędem Zełenskiego i pouczających Ukraińców o prawdziwej historii, krzyczących o zniewadze polskiej pamięci, podsycających oburzone z uśpienia, podsycających obudzone z uśpienia antyukraińskie fobie. Próbujemy nie wybierać z własnej historii kart wyłącznie chwalebnych. Pamiętajmy także o tych mrocznych i odczytujmy z nich lekcje bardzo aktualne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy prymitywny nacjonalizm narasta w naszej ojczyźnie i tak dalej. Z zażenowaniem patrzymy na pełne pseudopatriotycznych frazesów gęby czcicieli polskich faszyzujących nacjonalistów i gloryfikujących zbrodnie żołnierzy wyklętych na pochody jawnych faszystów najgorszego autoramentu odbywające się w Polsce bez przeszkód i bez wyrazów potępienia ze strony tych samych polskich przywódców, którzy dzisiaj nie szczędzą potępienia Ukraińcom, którzy giną na froncie okrutnej wojny i tak dalej. No i czytam to, siedząc na ławeczce w środku gór, i dostaję jasnej cholery, bo w takim wypadku z ludźmi, którzy są iluminarzami, było nie było polskiej kultury, można ich lubić, nie lubić, ale oni wychodzą z desek każdego teatru, z ekranu każdego telewizora, jak się włączy jakiś serial, to oni są w obsadzie i w każdym dużym filmie na ekranie kin się pojawiają ci ludzie najczęściej. No i jak tu dalej tworzyć politykę, kiedy część było, nie było, możemy jednak elity, możemy to kwestionować, ale to jednak jest w jakimś sensie elita, jest całkowicie kompradorska, jest całkowicie elitą, nawet więcej niż kreolską, bo już kreole mieli więcej uczuć patriotycznych, czy więcej szacunku do samych siebie niż sygnatariusze tego szotolistu, drogi doktorze.
2: Widzisz, Targowica to też była elita.
1: Skurzyłem się.
2: Nie szkodzi. Targowica to też była elita polska. I oni siebie też uważali za patriotów. I pouczali tą drugą część Polaków. Jak się to skończyło, poza tym, że rozbiorami, wyszły nam dwie do tej pory istniejące i walczące ze sobą perspektywy. Jedna, bić się czy nie bić. Jedni bić się, drudzy nie. Ale z tego wyszły następne dwie perspektywy, ta pozytywistyczna i ta, powiedzmy, rewolucyjna, walcząca. I one się gdzieś w 1920 roku spotkały. Jakby, pewnie to jest straszne uproszczenie, ale w końcu to mniej więcej gdzieś obóz tych, którzy chcieli walczyć o Polskę zbrojnie, Piłsudskiego, socjalistyczna, która wysiadła na przystanku Niepodległości, od Endeckiej po inne, które właśnie raczej przedtem zajmowały się budowaniem struktury społecznej, bogacenia się, oświaty, polskiej szkoły i tak dalej, nazywano ich pozytywistami. Pewnie potrzebne są obie, ale to nie znaczy, że potrzebna jest nam ta grupa tych tam moich kiedyś przyjaciół, Frasyniuków i Bujaków. O tych aktorach nie mówię, bo się z nimi nigdy nie przyjaźniłem. Otóż
1: to już na koniec. Ja mam komunikat, za chwilę mi się włączy komputer, transmisja się skończy.
2: Swoją elitę.
1: Wróćmy na koniec. Swoją elitę. To jest wniosek i w pewnym momencie po prostu dam audycję przerwę, co Państwa przepraszam, to będzie znaczyło, że mój komputer po prostu w tej muszy wpadł. Pluł nam w twarz. Poproszę Cię o, w takim wypadku o wykład i o puentę relacji polsko-ukraińskich na koniec. Ja będę słuchał, a w pewnym momencie po prostu transmisja się zakończy.
2: Po pierwsze, potrzebny jest silny rząd. Żeby on był silny, musi zostać wybrany jako silny. A więc tak naprawdę pierwszy krok to nie należy do polityków, tylko do Polaków, do wyborców. Jeśli dalej będą tak wybierać i to będą tak wybierać pół na pół, że te połówki nie będą mogły zbudować silnego rządu, to będą ze sobą walczyć i nie będą się zajmowały polityką międzynarodową, zewnętrzną, stosunkiem do sąsiadów, ale przecież równie ważny jest stosunek do Niemiec, do Brukseli, tak samo jak do Rosji i do Ukrainy. O Ameryce nie mówiąc. Więc to trzeba zacząć od dołu. To znaczy

politykę wzmacniania polskiej siły politycznej, militarnej, ekonomicznej? Czy będziemy budowali duże inwestycje? Czy wrócimy do pierwszej formy CPK, takiej jak miała być? Bo Tusk jej te wszystkie szprychy od CPK poodcinał, a te szprychy, szczególnie na wschód, są niezbędne, jak mówili generałowie amerykańscy. Jeżeli przyjdzie co do czego i trzeba będzie jakieś większe oddziały armii zachodnich do nas przysyłać, to niby jak i niby czym i po której to drodze. Potrzebne są koleje i to szybkie, które właśnie Tusk obciął. Potrzebna jest elektrownia atomowa i potrzebne są własne projekty tych małych SMR-ów. Nie żebyśmy my te technologie próbowali zrobić, bo to robią je gdzie indziej, ale żebyśmy obstawiali te najlepsze, żebyśmy wchodzili z nimi w układy na przykład wspólnych centrum atomowych, gdzie nasi by się uczyli od nich, bo niestety, ale straciliśmy bardzo dużo lat, bardzo dużo wiedzy. Ekipa ze Świerka została rozpędzona. Trochę tam zostało tych młodych ludzi, którzy pracują nad reaktorem Pola polskim, ale za to natychmiast Tusk obciął im kasę. Czyli po pierwsze rząd, który będzie budował te duże inwestycje, kontynuował to, co zaczął PiS. Po drugie, czy to będzie rząd, który zmodernizuje polską armię. Zmodernizuje, to znaczy dostosuje ją do dowodzenia takiego, jak na przykład mają Ukraińcy, czyli bardzo zdecentralizowanego, rozproszonego, stawiającego na zdolnych dowódców na dole, na samodzielność małych jednostek, ale to trzeba ubrać w strategię i to jeszcze strategię natowską. Bo jednak ciągle w NATO jesteśmy. To dotyczy przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego, bo ten sejf nas do zbudowania polskiego przemysłu zbrojeniowego nie doprowadzi. Zresztą przekonamy się o tym za rok, ale będzie za późno. Natomiast jasne jest, że trzeba budować to, co Bartosiak, a ostatnio Mateusz Morawiecki, bo tak mu doradziłem, ale on to przyjął i powiedział, żebyśmy budowali w przemyśle zbrojeniowym tak zwany segment B, czyli tak jak na Ukrainie, ten dronowej sztucznej inteligencji. Rozproszony, garażowy, prywatny, bez tych regulacji, bez biurokracji, bez kontroli służb i tak dalej. Tylko w ten sposób Ukraińcy mogą się bronić przed Rosjanami, właśnie przewagą w tej decentralizacji tego systemu, w którym małe firmy współpracują po prostu z konkretnymi oddziałami ukraińskimi i na polu walki modernizują ten sprzęt, te drony i tak dalej. Ale to mało, bo jeszcze musimy nabyć jakąś politykę zagraniczną, w której, która będzie osnową, podstawą polskiej suwerenności i ze wszystkich rachunków wychodzi, że wewnątrz NATO musimy zbudować blok obrony przed Rosją, którym będą wszystkie kraje sąsiedzi Rosji. A Ukraina nie jest NATO, też jest takim sąsiadem i jedyna ona ma armię, która umie walczyć z Rosjanami. Będzie nam potrzebna, ale Ukraina będzie stawiała warunki. Być może sami z Ukrainą nie damy sobie rady. Być może musimy ten blok międzymorza zbudować ze Skandynawami, z Bałtami, może z Rumunią, w której Ukraina nie będzie decydowała za nas. Bo grozi nam to, że nawet zbudujemy kiedyś to międzymorze, ale liderem, takie od Skandynawii do Rumunii czy do Grecji, nawet, ale liderem będzie Ukraina. Musimy mieć sojuszników, musimy umieć z nimi rozmawiać, a to znaczy uwzględniać własne interesy i zawierać kompromisy. Nie umiemy tego robić i w ogóle tego nie robimy. Ja proponuję od kilku lat stworzenie Centrum Międzymorza w Warszawie albo w innym mieście polskim, gdzie by się spotykali politycy, wojskowi, działacze społeczni, samorządowcy, NGOsy, media, dzieci i młodzież jak zwykle i się poznawała i poznawała swoją historię. No i żaden rząd tego nie chce zbudować i być może trzeba

0: będzie zbudować takie centrum społeczne. Ale na to potrzebne są pieniądze i trzeba będzie biegać po ludziach i tych pieniędzy szukać. W razie do roboty jest dużo, ale pierwszy krok to jest krok, czego by Państwo o tym nie myśleli, pierwszy krok to jest, żeby Polacy dobrze wybierali, żeby przedtem pytali polityków, czy zrobią to, co trzeba i żeby tego pilnowali. I żeby Polacy się organizowali do tego, żeby móc tę władzę kontrolować. Ta władza jest niekontrolowana przez społeczeństwo od 1989 roku, za to jest kontrolowana przez zagranicę. Ponieważ nie wiem, czy jeszcze do Państwa to wszystko dociera, bo mam komunikat od Łukasza, że mu padł sprzęt, to ja Państwu bym powiedział dobry wieczór i bardzo się cieszył ze zwycięstwa Chwalińskiej w półfinale. Mamy finale, nie Igę Świątek, ale Maję Chwalińską, też ma 24 lata, świetnie gra, jest fajterem. Od początku do końca. No to właśnie politycy i Polacy tacy powinni być, jak Maja Chwalińska. Dziękuję Państwu bardzo. Trochę dobranoc, a trochę jeszcze dzień dobry.
1: Wieczór w net.
2: Reklama. Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
3: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
2: Tam można nabyć płytę CD,
3: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto. To naprawdę chyba dość.
2: Po reklamie.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
1: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
2: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
1: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
2: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
1: Sheeran luck. Znaczy się thank you very much.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Reklama.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
8: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. Pora zatem przenieść się do Ameryki Łacińskiej. 3 po 3. Zbyszek Dąbrowski i buenas noches. Come samo.
9: De leyendas de la GC en sociedad con el sobreviviente. Let's go.

Jeżeli tylko słuchaliście Państwo wczoraj serwisu informacyjnego z Ameryki Łacińskiej, to dobrze wiecie, że zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich w Kolumbii i prawdopodobnym prezydentem tego kraju, bowiem przoduje w sondażach, ale wszystko zobaczymy, co się wydarzy w ciągu najbliższych 2 tygodni, jest Abelardo de la Espriella, prawnik, przedstawiciel, no takie bym powiedział, twardej prawicy libertariańskiej, coś w rodzaju pomiędzy Nadzibem Bukele a Javierem Milei. Ale zarazem, o czym trzeba też powiedzieć, że Abelardo de la Espriella jest osobą dosyć kontrowersyjną, zwłaszcza jeżeli chodzi o swoje wypowiedzi. No i tutaj chciałbym, proszę Państwa, przytoczyć 2 wypowiedzi i 2 sprostowania kandydata na prezydenta Kolumbii, bowiem wieczorem 22 czerwca tego roku w programie prowadzonym przez dziennikarzy magazynu Semana, jednego z takich najbardziej opiniotwórczych, powiedzmy, magazynów telewizyjnych i prasowych, kandydat na prezydenta bezpośrednio odniósł się do pytań, które pojawiły się w mediach społecznościowych w związku z wypowiedziami z 2014 roku, kiedy to w telewizji Caracol Television stwierdził, że w dzieciństwie był psotny i popełniał różne wykroczenia, których obecnie nie popiera, jednak zdarzyło mu się podpalić koty prochem. No i sam de la Espriella powiedział tak, że wiele razy to wyjaśniałem, to był bardzo zły żart. Kropka, wyjaśniałem to 10 razy. W dodatku jeszcze dodał, że w jego domu mieszka, uwaga, proszę Państwa, mieszkają 4 koty i 6 psów. Poza tym powiedział również, że uwielbia zwierzęta, ponieważ osoba, która szanuje naturę i żyje zgodnie z nią, rozumie prawdziwy sens życia. Przypomniał również, że jego najmłodsza córka, czyli Francesca, jest szczególnie zaangażowana w ochronę zwierząt. No i też podkreślił, że jego program polityczny uwzględnia dobrostan zwierząt jako jeden z głównych punktów, jak powiedział, jedyna kampania, której fundamentalnym punktem w 13. Fundamentalnym punktem, powiedzmy, jest dobrostan zwierząt. Jest to moja kampania. Zresztą wśród przewidzianych inicjatyw znajdują się między innymi akcje zbierania zwierząt bezdomnych, kampanie sterylizacji, poszukiwanie domów adopcyjnych oraz tworzenie infrastruktury przeznaczonej dla rodzin o ograniczonych zasobach i ich zwierząt. Zresztą sam wspomniał, że w ponad 13 milionach kolumbijskich gospodarstw domowych znajdują się po prostu zwierzęta domowe. I jak też powiedział, w wielu przypadkach zwierzęta te stają się dla tych osób, jak dzieci, są bardzo kochane i traktowane jako członkowie rodziny. Szanują to i w związku z tym będziemy działać w oparciu o bardzo jasny program dotyczący dobrostanu zwierząt. No tymczasem, proszę Państwa, jeżeli chodzi o konkurencję polityczną, tutaj zwłaszcza chciałbym zacytować panią Esmeraldę Hernández, przedstawicielką Pacto Histórico, powiedzmy, czyli partii, z której wywodzi się Iván Cepeda, kontrkandydat Abelardo de la Espriella, partii lewicowej, powiedziała, że Abelardo de la Espriella przechodzi od kłamstwa do kłamstwa, szukając głosów. Ale to nie tylko jest jedyna, nie jest to jedyna kontrowersja związana z Abelardo de la Espriella, bowiem w tym samym wywiadzie kandydat na prezydenta zaprzeczył, jakoby był homofobem i przypisał te zarzuty czarnej kampanii skierowanej przeciwko niemu. Powiedział tak, pierwszą rzeczą, jaką muszą powiedzieć, jest to, że nie jestem homofobem. Ponadto powiedział tak, że jest to kolejna z wymyślonych historii. I powiedział również tak, że w erze tygrysa nie ma znaczenia, czy jesteś homoseksualistą, czy jesteś biały, czarny, rdzenny, żółty, różowy, czy jesteś z lewicy, czy prawicy. Jeżeli przestrzegasz prawa, będziesz miał ochronę, wsparcie i wszystkie gwarancje rządu. Natomiast jeśli złamiesz prawo, nie będzie miało znaczenia, czy jesteś homoseksualistą, czarnym, białym, rdzennym, żółtym, różowym, kobietą, czy mężczyzną. Spadnie na ciebie cała surowość prawa. Prawo jest jedyną rzeczą, która nas wyrównuje. W moim rządzie będę szanował wszystkie grupy społeczne, a kto przekroczy tę granicę, poniesie pełną odpowiedzialność wobec państwa i prawa. To proste. Zresztą, proszę Państwa, tutaj też pojawiło się pytanie o poparcie adopcji przez pary tej samej płci, bowiem de la Espriella kiedyś był przeciwko, natomiast powiedział ostatnio tak, że respektuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, która ją zezwala, ponieważ zmiana jego stanowiska nastąpiła po tym, jak został ojcem i uznał, że dziecko potrzebuje podziału ról dla swojego rozwoju. Zresztą powiedział również, że gdyby część społeczeństwa dążyła do zmiany tego modelu za pomocą mechanizmów konstytucyjnych, poparłby tę sprawę. Stwierdził również, że system adopcyjny powinien funkcjonować oby dla par, które nie są tej samej płci. Natomiast też powiedział tak, że kiedy nie miał dzieci, uważał, że dla dziecka porzuconego w sierocińcu
lepsze jest życie z parą tej samej płci niż pozostanie tam. No i co, proszę Państwa, no, powiedział tak, panie Abelardzie, bardzo się cieszę, że szanuje pan zwierzęta, mimo tego, że jest pan za polowaniami, ale jednak zwierzęta należy traktować jak naszych mniejszych braci, a do łóżka nikomu nie zaglądać.

Kolumbii przenieśmy się na Karaiba, dokładnie na Bahamy, a dokładnie w pobliże wyspy Nueva Providencia, czyli New Providence, na której znajduje się stolica archipelagu, czyli miasto Nassau. Dlaczego wspominam akurat o Bahamach, które nie są hiszpańskojęzyczne? No powiem, historia Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza odkryć i okresu kolonialnego, bezpośrednio również jest związana z Karaibami. Zresztą w końcu było, nie było, to właśnie jedną z wysp Bahamów Krzysztof Kolumb odkrył jako pierwszy ląd na Nowym Świecie. Może powiedzmy tak, ale do czego zmierzam, proszę Państwa? Otóż okazuje się, że Międzynarodowy Zespół Badaczy ogłosił odkrycie wraków 6 zatopionych statków, które stanowią część tego, co specjaliści uważają za złotą erę piractwa właśnie na Karaibach. I te odkrycia dokonane zostały na wodach w pobliżu wyspy New Providence. Pochodzą one z okresu od ostatniej dekady XVIII wieku, kiedy to ten region był synonimem grabieży i starć morskich. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o organizacji Wreck Watch, która zajmuje się badaniem historycznych wraków i która opublikowała wyniki swojej wyprawy na swojej specjalistycznej stronie internetowej. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że to odkrycie było możliwe dzięki bezprecedensowemu zezwoleniu udzielonemu przez rząd Bahamów, które umożliwiło dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie w celu przeprowadzenia poszukiwań podwodnych. Tak czy inaczej, proszę Państwa, co odkryto? Między innymi odkryto armaty obrotowe, znane również jako armaty zamontowane na czopach, które były ulubioną bronią piratów służącą do siania terroru na pokładach wrogich statków. Oprócz nich znaleziono również żelazną armatę, 125 ołowianych kul muszkietowych oraz kamień do ostrzenia mieczy, co świadczy o przygotowaniach bojowych przed każdym abordażem. No i współpracownik projektu, pan Michael Pateman, wyjaśnił, że brak kompletnych szczątków statku wynika z powszechnego zwyczaju wśród piratów, bowiem po splądrowaniu statku i przejęciu jego ładunku armat oraz pozostałego wyposażenia, piraci byli zmuszeni pozbywać się wszelkich dowodów przestępstwa, a podpalanie statków na wybrzeżu było ich nikczemną metodą ukrywania łupów przed władzami. Z kolei pan Sean Kingsley, założyciel Wreck Watch, podkreślił, że piraci z Karaibów nigdy nie przestrzegali rozejmu zawartych pomiędzy Królestwami Hiszpanii i Anglii, mających na celu ochronę handlu transatlantyckiego. Zresztą przypomniał on również, że Hiszpanie, świadomi zagrożenia, jakie stanowiło Nassau, zrównali miasto z ziemią i spalili je w 1703 roku, co było wydarzeniem, które naznaczyło historię wyspy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o inne znaleziska, no wiadomo jest, że znaleziono między innymi angielski frachtowiec, który był zbudowany w Londynie około 1740 roku. Z niego wydobyto między innymi butelki wina, fajki, mapy i dokumenty. Natomiast zespół jeszcze nie wyjaśnił, czy zatonięcie statku było spowodowane przyczynami naturalnymi, czy było wynikiem kolejnego ataku piratów w okresie, w którym piractwo traciło na sile w regionie.

0: Przenieśmy się na inny ocean, dokładnie na Pacyfika, dokładnie do Zatoki Kalifornijskiej, która, przypomnę Państwu, znajduje się pomiędzy... w zasadzie Zatoka Kalifornijska znajduje się, proszę Państwa, na terenie Meksyku. I proszę sobie znaleźć na mapie, gdzie ona się znajduje. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć, przytoczyć słowa pani Nory Cabrery, dyrektorki organizacji ekologicznej Nuestro Futuro, która wyjaśnia, że organizacja oraz członkowie społeczności Comcax Sonory prowadzą obecnie postępowanie sądowe, domagając się od Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych, czyli SEMARNAT, uznania Zatoki Kalifornijskiej za siedlisko o znaczeniu krytycznym. O co chodzi, proszę Państwa? Związane jest to z projektami, planami, może powiedzmy tak, tak zwanych megaprojektów, które związane są ze skroplonym gazem ziemnym, czyli LNG, bowiem pojawiły się kilka lat temu projekty, które mówią o tym, że właśnie z Zatoki Kalifornijskiej można wydobywać gaz ziemny. Natomiast problem jest taki, że Zatoka Meksykańska jest akwenem naprawdę szczególnie żywym, zwłaszcza jeżeli chodzi, powiedzmy, o różne zwierzęta, które tam zamieszkują, ssaki, ryby i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim, proszę Państwa, chodzi tutaj o wieloryby, które zamieszkują tereny Zatoki Kalifornijskiej, ale również i ryby, których w tym akwenie jest bardzo dużo. Generalnie sam projekt związany z wydobyciem gazów oraz budową innych infrastruktur przemysłowych został zatwierdzony kilka lat temu. Natomiast w międzyczasie został zakwestionowany przez organizacje ekologiczne i de facto nie został jeszcze oficjalnie cofnięty przez władze środowiskowe. Mówimy tutaj, proszę Państwa, nie tylko o wydobyciu gazu płynnego, również mówimy między innymi o projekcie Amigo GNL w okolicach miejscowości Guaymas w stanie Sonora w północnym Meksyku. Natomiast generalnie organizacje ekologiczne mówią tak, że realizacja tych megaprojektów umożliwiłaby duży ruch dużych statków do transportu gazu ziemnego i pojawienie się tych statków związałoby się z nieodwracalnym zagrożeniem dla morskiej bioróżnorodności, zwłaszcza dla gatunków takich jak wieloryby, ale nie tylko, bowiem okazuje się, że Zatoka Kalifornijska to miejsce, od którego pochodzi 75 ryb spożywanych w całym Meksyku i to jest w zasadzie miejsce, od którego zależy bezpieczeństwo żywnościowe Meksykanów. Zresztą weźcie Państwo pod uwagę, że sama Zatoka Kalifornijska uważana jest za akwarium świata, ponieważ w jej wodach żyje 39% wszystkich gatunków ssaków morskich na naszej planecie i 80% występujących w Meksyku. Poza tym na tym obszarze występują setki gatunków ptaków, ryb i bezkręgowców. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście ekologom uda się przeprowadzić ich plany, ich żądania? No tu pojawia się pewna szansa, bowiem nawet przedstawiciele SEMARNAT, tutaj chciałbym zacytować panią Alicję Barsenas, szefową tego ministerstwa, mówi tak, że Zatoka Kalifornijska powinna być zatoką żywą, nie martwą, a zaś projekty, o których wcześniej wspomniałem, nie powinny być realizowane w Zatoce Kalifornijskiej. Natomiast jeszcze nie ma oficjalnego cofnięcia tego zezwolenia. No wszystko w rękach pani prezydent Claudii Sheinbaum.
1: Día normal en los Estados Unidos.

Wieloryby z pewnością są bardzo sympatycznymi zwierzątkami. Zwierzęciami w zasadzie, takimi wielkimi. Natomiast teraz pora na owady. Przenieśmy się, proszę Państwa, z Zatoki Kalifornijskiej na południe, dokładnie do Ameryki Środkowej, a dokładnie do Panamy, bowiem tam pojawia się, proszę Państwa, problem związany z... No, było, nie było, bardzo pożytecznymi owadami, jakimi są pszczoły, bowiem od początku tego roku obecność pszczół afrykańskich w tym kraju spowodowała prawie 6,5 tysiąca interwencji straży pożarnej. Zresztą próbki i analizy genetyczne przeprowadzone na terenie całego kraju wykazały, że 98% pszczół w kraju to pszczoły afrykańskie, co potwierdza prawie całkowitą dominację tego podgatunku. Ja nie będę w tej chwili, proszę Państwa, mówił o samych sytuacjach kryzysowych, i generalnie coraz o fakcie, że Panama stoi w obliczu coraz bardziej niepokojącej sytuacji spowodowanej obecnością tych owadów, których wysoce defensywne zachowanie jest przyczyną tysięcy zgłoszonych w kraju sytuacji kryzysowych. Ale opowiem troszkę o historii, bowiem, proszę Państwa, prawdopodobnie pszczoły afrykańskie w Panamie znalazły się, pojawiły się może w ten sposób w okolicach 1982 roku, kiedy to grupa pszczelarzy zgłosiła pojawienie się tego gatunku właśnie w Panamie. Natomiast sama historia pszczoły afrykańskiej na kontynencie amerykańskim rozpoczęła się w roku 1956, kiedy to brazylijscy naukowcy sprowadzili z Afryki matki Apis mellifera scutellata, czyli właśnie pszczoły afrykańskiej, w celu zwiększenia wydajności produkcji miodu. Przypadkowe uwolnienie kilku kolonii w Brazylii zapoczątkowało niepowstrzymaną migrację na północ przez Amerykę Południową i Środkową. I proszę Państwa, okazuje się, że ta ekspansja była tak szybka, że zaskoczyła nawet ekspertów, którzy śledzili jej postępy. Tak czy inaczej, wiadomo jest, że pojawiła się konkurencja pomiędzy nowym podgatunkiem a pszczołami rodzimymi, takimi jak chociażby Melipona Bekei, w wyniku czego presja na zasoby kwiatowe zmieniła zapylanie roślin endemicznych, co przyciągnęło uwagę międzynarodowych badaczy i stało się impulsem do współpracy z zagranicznymi uczelniami. Tak czy inaczej, wiadomo jest, proszę Państwa, że obecnie obecność pszczół afrykańskich stanowi część wiejskiego krajobrazu Panamy. Zresztą początkowo były to pszczoły afrykanizowane, natomiast okazało się, proszę Państwa, że generalnie szybki cykl rozrodczy po prostu daje przewagę pszczołom afrykańskim nad pszczołom europejskim, zresztą dużo bardziej łagodnych. Na szczęście nie mieszkamy w Panamie, proszę Państwa. Miodu panamskiego zachęcam spróbować.

Porzućmy tematykę zwierzęcą, przejdźmy do tematyki ludzkiej, a dokładnie do tematyki kulturalnej. Jeżeli jesteście Państwo zaznajomieni z takim szczególnym odłamem literatury latynoamerykańskie, jakim są komiksy, to z pewnością postać Mafaldy nie jest Państwu obca. Zresztą Mafalda, o niej zresztą za chwileczkę opowiem. Natomiast generalnie od razu powiem Państwu tak, że komiksy z Mafaldą też były tłumaczone na język polski. Zresztą skąd się w ogóle wzięła Mafalda sama? To jest postać takiej rozkapryszonej dziewczynki, może powiedzmy tak. Ona sama powstała w ramach kampanii reklamowej, która nigdy nie ujrzała światła dziennego i przez lata pozostawała w archiwum i o mało co zresztą nie stała się projektem zapomnianym. Generalnie, proszę Państwa, ojcem chrzestnym, nazwijmy to tak, Mafaldy jest kino. Kino, czyli Joaquín Salvador Lavado Tejón, świętej pamięci już rysownik, karykaturzysta argentyński. Sama historia narodzin Mafaldy w zasadzie wiąże się z początkiem lat 60. ubiegłego stulecia, bowiem w tamtych czasach firma Siam wprowadziła na rynek linię sprzętu AGD pod nazwą Mansfield i szukała komiksu, który posłużyłby jako nośnik reklamowy. Sama propozycja zakładała argentyńską rodzinę korzystającą z produktów tej marki. Wszystkie postacie miały nosić imiona zaczynające się na literę M. I właśnie w tym kontekście pojawia się Mafalda. Sam autor wziął imię postaci drugoplanowej, włączył je do komiksu, który tworzył na potrzeby kampanii. Sam projekt zresztą napotkał na przeszkody. Gazety nie zaakceptowały propozycji na przedstawionych warunkach i komiks trafił do archiwum. Ale proszę Państwa, kilka lat później magazyn Primera Plana potrzebował paska komiksowego i kino odgrzebał ten odłożony materiał, dał mu nową szansę. W ten sposób Mafalda po raz pierwszy pojawiła się na łamach prasy w 1964 roku. Komiks powstawał jako codzienny pasek, którego bohaterką była dziewczynka z klasy średniej i jej rodzice. Zresztą z biegiem czasu kino wprowadził nowe postacie, które poszerzyły narracyjny wszechświat. Warto również dodać, że Mafalda wykroczyła poza format komiksu, ponieważ poruszała tematy uniwersalne, takie jak wojna, polityka, nierówności, edukacja, rodzina czy dzieciństwo. Natomiast jej popularność szybko przekroczyła granice Argentyny. Dotarła nie tylko do innych krajów Ameryki Łacińskiej czy krajów, powiedzmy, związanych z kulturą latynoską, takich jak chociażby Hiszpania czy Włochy, bo tak jak powiedziałem Państwu, komiksy z Mafaldą były tłumaczone również na język polski. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że obecnie powraca się do tej postaci, bowiem Centrum Kultury Recoleta przygotowuje na październik tego roku wystawę, która pozwoli publiczności wchodzić w interakcję z obrazami i przestrzeniami inspirowanymi komiksem. Natomiast z drugiej strony prawdopodobnie również pojawi się film reżyserii Juana José Campanelli dotyczącym postaci kino.

Wspominałem Państwu o kampanii wyborczej w Kolumbii. No i kolejna kontrowersja związana z tą kampanią, bowiem kontrkandydat Abelardo de la Esprie i Iván Cepeda publicznie skrytykował tego pierwszego za użycie koszulki reprezentacji Kolumbii jako symbolu poparcia politycznego podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich, kiedy to pojawiły się w mediach społecznościowych filmy pokazujące, że to właśnie ugrupowanie polityczne, pojawiły się filmiki z Abelardo de la Esprie. Natomiast niedługo potem pojawiły się właśnie w mediach społecznościowych kolejne filmiki, które pokazywały, że to właśnie ugrupowanie Ivana Cepedy kilka miesięcy wcześniej promowało podobną strategię. Sama dyskusja wybuchła po tym, jak Abelardo de la Esprie pojawił się wraz z rodziną i zwolennikami w żółtej koszulce reprezentacji Kolumbii podczas świętowania wyników pierwszej tury wyborów, w której zajął pierwsze miejsce. Oczywiście Iwanowi Cepedzie się to nie podobało, ale okazało się, proszę Państwa, że w mediach użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli ponownie udostępniać film z kampanii Pacto Historico, z której wywodzi się Iván Cepeda, opublikowany przed wyborami parlamentarnymi 8 marca, który pokazuje kilku liderów tej formacji, którzy zachęcają obywateli do udziału w wyborach, nosząc koszulki właśnie reprezentacji Kolumbii. Zresztą w tamtym okresie pojawiło się hasło, że w niedzielę wygrywa Kolumbia, a przegrywa polityczna gra. 8 marca załóż koszulkę dla Kolumbii, nie tę klanów, nie tę partii politycznych, tylko tę Kolumbii. No tak czy inaczej, proszę Państwa, szefowa do spraw debat Ivana Cepedy, pani senator Maria José Pizarro, stwierdziła, że reprezentacja i koszulka reprezentują wszystkich Kolumbijczyków. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że obecny jeszcze prezydent Kolumbii Gustavo Petro też nosił taką koszulkę, może o troszkę innym designie, podczas kampanii prezydenckiej w 2022 roku. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, że w związku z tymi kontrowersjami Kolumbijska Federacja Piłki Nożnej wydała oświadczenie, w którym odpowiedziała, która wyjaśniła, może powiedzmy tak, że nie ma uprawnień prawnych do ograniczenia używania odzieży, którą każdy obywatel może swobodnie nabyć, ponieważ nie jest odpowiedzialna za jej dystrybucję. Natomiast poprosiła, żeby jej znaki i symbole nie były wykorzystywane do celów innych niż sportowe, i zwróciła się o pozostawanie poza dyskusjami politycznymi, zaznaczając, że reprezentacja Kolumbii powinna pozostać symbolem jedności dla Kolumbijczyków. I ja się bardzo cieszę, proszę Państwa, że zarówno pan prezydent, jak i pan premier Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie noszą, nie używają do celów politycznych koszulek biało-czerwonych. Może najpierw niech biało-czerwoni zaczną grać jak Fiebre Amarilla i wtedy dopiero będziemy sobie dyskutować, czy warto nosić ich koszulki, czy nie.

Kontrowersje dotyczą również koszulki piłkarskiej innej drużyny, która będzie występowała w Mistrzostwach Świata piłce nożnej. Innej drużyny oczywiście latynoamerykańskiej, mianowicie Urugwaju, bowiem w filmie prezentującym 26 zawodników powołanych przez Marcelo Bielsa na Mistrzostwa Świata opublikowanym przez Urugwajski Związek Piłki Nożnej, czyli AUF-e, najbardziej spostrzegawczy widzowie dostrzegli coś, co wyglądało jak dodatkowa gwiazdka na herbie koszulki jednego z piłkarzy. No i tutaj ten szczegół szybko stał się hitem internetowym, wywołując spekulacje na temat ewentualnej ukrytej zapowiedzi drużyny La Celeste, tak nazywana jest drużyna piłkarska Urugwaju. Natomiast reżyser zdjęć, pan Diego Robino, powiedział tak, że owszem, pojawiła się piąta gwiazdka na koszulce piłkarzy Urugwaju, ale chodziło tutaj o taki tracking point, czyli taki znacznik postprodukcyjny, który umieszczany jest na koszulkach, żeby oprogramowanie mogło rozpoznać ruch materiału i nałożyć grafikę, w tym przypadku herb z precyzją przestrzenną. Jak powiedział, tak, prawda jest taka, że te koszulki nie miały nazwisk. Ta koszulka została umieszczona w postprodukcji i to jest punkt śledzenia, który umieszczamy na koszulkach w postprodukcji, aby koszulka poruszająca się w powietrzu miała punkt, w którym maszyna rozpoznaje, że musi się dopasować do tego ruchu. Oczywiście, proszę Państwa, internauci mają nadzieję, że Urugwaj zdobędzie piątą gwiazdkę na koszulce. Zresztą ciekawostka jest taka, proszę Państwa, że Urugwaj ma na koszulce 4 gwiazdki, ale zdobył tylko 2 mistrzostwa świata, to znaczy w 1930 i 1950 roku. Natomiast AUF-e zalicza również 2 złote medale zdobyte na Igrzyskach Olimpijskich do tej koszulki. Mówimy o złotych medalach z 1924 i 1928 roku jako tytuły mistrzowskie, ponieważ zawody te odbywały się przed powstaniem Mistrzostw Świata. Ta interpretacja jest podstawą właśnie do 4 gwiazdek na niebieskim herbie. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że FIFA jej, chociaż jej nie kwestionuje, to nie popiera jej wprost. No cóż, proszę Państwa, Celestes zadebiutują 15 czerwca w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej na stadionie Hard Rock Stadium w Miami w grupie H, w której znajdują się również Wyspy Zielonego Przylądka i Hiszpania.

Na koniec przenieśmy się, proszę Państwa, do aglomeracji Buenos Aires, a dokładnie do miasteczka Lanús. Miasteczka, no miasta, które liczy

Zaczął biegać po sklepie w poszukiwaniu gotówki i wartościowych przedmiotów. Natomiast został uwięziony bez możliwości ucieczki. W tym samym czasie właściciel owej fabryczki usłyszał alarm w swoim lokalu, zadzwonił na policję. Przyjechało kilka radiowozów. No i proszę państwa, niezwykła sytuacja miała miejsce kilka minut później, bowiem jak podaje serwis Data Conurbano, sąsiedzi i pracownicy sąsiedniej stacji benzynowej zaczęli krzyczeć do funkcjonariuszy, żeby ostrzec ich, że podejrzany znajduje się na dachu. Policjanci zdołali nawet zweryfikować sytuację za pomocą miejskiej kamery monitoringu. Zaczęli krzyczeć do przestępcy, żeby się zatrzymał, bo go zastrzelą. No ale cóż, z powodu braku reakcji i lub koordynacji ów zdążył uciec z około 100 tysiącami pesos w gotówce. Przypomnę państwu, że jeden peso to jest około 2,5 grosza, jeżeli byście sobie chcieli państwo przeliczyć wartość na złotówki. Inny ciekawy przypadek kryminalny również z Argentyny związany jest z miastem Rosario, gdzie 39-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem wykorzystywania cudzych kart bankowych, które zostały skradzione z szafek w siłowni w centrum miasta. Otóż okazuje się, że podejrzany wyjmował karty lub rejestrował ich dane z szafek, podczas gdy inni członkowie klubu trenowali. Następnie dokonywał płatności za pomocą własnego terminala płatniczego i chował karty. I okazuje się, proszę państwa, sama sprawa wyszła na jaw, że gdy klienci zaczęli zauważać transakcje, których nie rozpoznawali na wyciągach ze swojego konta. Zresztą w jednym z przypadków ofiara otrzymała powiadomienie o transakcji w czasie rzeczywistym, gdy przebywała na terenie siłowni. Dzięki rejestrom wejść i rozpoznawania twarzy przy wejściu personel zidentyfikował przestępcę. Ten zresztą został zaaresztowany. Natomiast warto wspomnieć, proszę państwa, że dzięki swojemu procederowi udało mu się dokonać zakupów na 25 milionów pesos argentyńskich.

No i to było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Tres Pro Tres, alias Trzy Potrzeby. Bardzo dziękuję Tomkowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Zaproszenia za chwileczkę Sofa Surf.

Pięki w imieniu Olgierda serdecznie zapraszam na potężną dawkę wspaniałej muzyki. A jeżeli jesteście Państwo zainteresowani muzyką latynoską, to zapraszam również na niedzielę na godzinę 19 na Republika Latina, gdzie wspomnimy sobie niedawno zmarłą Toto Lamont-Poslina. Jeżeli nie znacie Państwo jej twórczości, to czas najwyższy poznać, bo naprawdę warto. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
4: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja. Surfy surfy. Chill out.

Dobry wieczór, Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. 440, także zostało już tylko 10 do 500. Greta Lewska wraca, wraca również label Secret Weapon Records po kilkunastu latach nieobecności i na początek Chaos i właśnie Secret Weapon, później Heinz Glade i All Ears i Promota.

Mocna klubowa dynamika w Sofie Surfing w Radiu Wnet. 16 minut po godzinie 21. Chwilę wcześniej Hans Glade z Kalifornii, producent muzyki elektronicznej, wydający w All Ears, zawsze coś ciekawego wypuści w tych swoich singlach. Tom Gillarion, It's Alright, wybrałem singla, który pojawi się 12 czerwca w studiu Barnhus. Wybrałem wersję Horsepower Productions Dub, taką dłuższą. Warto sobie sprawdzić studio Barnhus, It's Alright, trzy wersje, bardzo fajny, house'owy, klubowy singiel. Craig David przed nami, Works All Day, epka i z tej epki Waste My Time.

Ocean Rain, Darker Than Wax, wydawnictwo Willem Mulder, Gabriel Posso przed nami. 19 czerwca w AG Records pojawi się najnowszy album od Gabriela Posso, Mara Vigilia, i to będzie inspirowany album 70 latami, między innymi Italiano Disco, i z tego albumu moja propozycja na początek, pierwsza rano, czyli 01 AM, Gabriele Posso.

niezawodne True Thoughts z Brighton, 712 numer katalogu, Brooke Rogers, podwójny singiel, słuchaliśmy strony A i Love, True Thoughts, jak zawsze w Sofie Surfing, Compost Records, ostatnio coraz częściej również się pojawia, Christian Promer, album Rhythmic Nocturne pojawi się 10 czerwca, a już dzisiaj kolejny singiel promujący ten album, Trying Times.

Dead Horse Beats, Chilling Effect, Bastard Jazz, to jest tytułowy numer z albumu, który pojawi się 31 czerwca, Chilling Effects, Bastard Jazz, i to jest album, nad którym Dead Horse Beats, czyli tak naprawdę Patrick Waite, pracował przez ostatnie 4 lata na Bandcamp, między innymi w preorderze różowy winyl. Także jeżeli ktoś sobie życzy do swojej płytoteki nowy album Dead Horse Beats Chilling Effect z wydawnictwa Bastard Jazz, to pewnie przez jakiś czas dostępny będzie hibiskusowy różowy winyl.

The Allergies, All the Time, Jalapeno Records, a już w tle Captain Yosarian, to jego najnowszy projekt, epka pojawiła się 1 czerwca, a Gogo Records, chciałem polecić, że to na pewno coś, co warto mieć w swojej płytotece, ale już niestety, jeżeli chodzi o winyl, to jest wysprzedany. A Gogo Records, Fela Kuti in Dub. Fela Kuti inspiruje przez ostatnie lata coraz bardziej. Fela Kuti in Dub, przecudowny projekt A Gogo Records i dwie kompozycje z tej epki: Everything Scatter in Dub i Expensive Shit in Dub.

Niemiecki perkusista, producent, DJ Captain Yosarian i jego epka Fela Kuti in Dub pojawiła się na początku czerwca, już niedostępna w Agogo Records jako winyl, ale z tego co doczytałem, to będzie jeszcze druga edycja. Warto sobie tam zapisać się może już na jakieś preordery, jeżeli chodzi o tą epkę. Na pewno genialne. Captain Yosarian, Expensive Shit in Dub, to był drugi numer i można było również tam gdzieś wyłapać saksofon, na którym grał Jimmy Tenor. Dwa kolejne numery z tej epki w przyszłym tygodniu w Sofie Surfing, a przed nami kolejne cuda, czyli powrót D-Fuzz.

24 lipca tego roku pojawi się album wyjątkowy Defas Bilupt. Bardzo, bardzo ciekawy projekt. Wydawnictwo MPS, Most Perfect Sound niemieckie i Piet Baumgartner, założyciel Defas, ich kooperatywa. Piet siedział sobie w archiwach MPS i tam sobie wyszukał z 60-tych, 70-tych lat muzykę. To wszystko zremiksował, pomiksował, polupował i stworzył z tego bardzo ciekawy album Bilupt i wielki powrót Defas. Dostępny będzie 24 lipca, a już dziś w Sofie Surfing słuchaliśmy Love and Happiness i Continental i myślę, że jeszcze coś może w przyszłym tygodniu zaserwuję z tego niesamowitego albumu.

Wydawnictwo Jazz Is Dead, Jace Moreno Is This Love. Przed nami jeszcze dzisiaj Revenge International, Room 40, Melodic, Out of Your Head, Later Immute, czyli już będziemy szli mocno w stronę takich rejonów ambientu i elektroniki. Playlista dzisiaj na pewno na Instagramie Sofy Surfing i na Mixcloud można sobie słuchać poprzednich archiwalnych audycji z Radia Wnet Sofy Surfing, także bardzo zapraszam.

Audycja Sofa Surfing, jak co tydzień w czwartek, ulubiona formuła maksimum grania, minimum gadania. Live Inside the Hourglass, Melodic i Brita. 22:38, już playlista na Instagramie Sofy Surfing na Mixcloud. Z kolei można sobie posłuchać archiwalnych audycji. Obiecałem, że w przyszłym tygodniu jeszcze dwa kawałki z epki Fela Kuti in Dub. Na pewno coś z Defaz również się pojawi. Już trochę tej muzyki schodzi również na przyszły tydzień. Bardzo dziękuję. Dzisiaj realizował Tomasz Rosłon, a muzykę przygotował i mówił do Państwa Olgier Zbychorski, Radio Wnet, Sofa Surfing. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję za dziś wieczór. Jeszcze pod koniec troszeczkę muzyki wyciszenia, także zostańcie koniecznie z Radiem Wnet.

Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.